SK.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Kaczary News.
1: O historii naszego regionu opowiada Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Materiał Krystiana Machalicy.
2: Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia w studiu Radia SK. Dzień dobry, Szymonie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Dlaczego w ogóle tłocznia? Co to ma znaczyć?
3: Tłocznia od tłoczni pomysłów. Zastanawialiśmy się kilka lat temu, bo fundacja powstała w 2020 roku, jaka powinna być nazwa, i przeróżne pomysły przychodziły nam do głowy. No i w końcu rzuciłem taki pomysł, a może tłocznia od tłoczni pomysłów. Wpadają różne pomysły, mielimy je i wypadają te najlepsze. Tak nam się przynajmniej wydaje, tak chcemy działać. No i tłocznia pomysłów, no nie, to zbyt skomplikowane, ale sama tłocznia jak najbardziej, i to ma różne skojarzenia, bo i tłocznia winiarska, przecież to jest miejsce, gdzie w prasach winiarskich tłoczy się wino, wrzuca się winogrona, no i wylatuje ten gęsty sok, moszcz. No a druga rzecz właśnie, że tłocznia tych pomysłów. Robimy burzę mózgów, wiele różnych takich planów działania wpada, no i wylatuje już realizacja, czyli te imprezy, książki, różne rzeczy, które realizujemy.
2: O tych rzeczach za chwilę porozmawiamy. Celem fundacji, co zresztą jest napisane na waszej stronie internetowej, jest, to cytat, promocja, no niedosłowny, promocja czy propaganda historii Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje, i przyświeca wam idea miasta ogrodu. To na waszej stronie. Co się za tym kryje, tak po ludzku?
3: No mam nadzieję, że za dużo takiej negatywnej propagandy nie robimy, ale faktycznie propagowanie tej historii Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem tradycji winiarskich, bo nam historia Zielonej Góry jest bardzo bliska. Zielonej Góry i regionu też, tych okolicznych miejscowości. Ale to są naprawdę bardzo różne pola aktywności. No chociażby Bartek Gruszka, który jest prezesem, jest archeologiem, no i ma na swoim koncie rzeczywiście sporo dokonań, chociażby tutaj w Zielonej Górze badał dawne cmentarze razem ze Sławomirem Kałagatę, pierwszy zielonogórski cmentarz Świętego Jana, tam takie dość spektakularne odkrycie masowego grobu, później rekonstrukcja twarzy i opracowanie książkowe. No, ja piszę o historii Zielonej Góry w gazecie, zajmuję się dziennikarstwem, jest Kinga Kowalewska-Koziarska, która z kolei jest winiarką, czyli to winiarstwo ma we krwi, ale my jesteśmy głównie kojarzeni z winiarstwem, chociaż zajmujemy się szeroko rozumianą historią Zielonej Góry. To naprawdę są te przeróżne obszary, które mogą interesować i zielonogórzan, i turystów. My robiliśmy spacery chociażby śladem atelier fotograficznych. Bartek też wydał książkę na ten temat, spacery śladem dawnych zielonogórskich cmentarzy, ale to są też takie wędrówki po poszczególnych ulicach czy dzielnicach Zielonej Góry. Mieliśmy kiedyś taki spacer po osiedlu Pomorskim, zanim tam powstały bloki czy wieżowce z wielkiej płyty. No ale faktycznie to nasze największe wydarzenia, które robimy, chyba są związane z winiarstwem. Dni otwartych piwnic winiarskich, czy Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, kiedy otwieramy, no już teraz ponad 30 historycznych piwnic, tam się prezentują winnice, no i przyjeżdżają goście z całej Polski, ale nie tylko, również z Europy i nawet ze świata. Ale takim jeszcze wydarzeniem od kilku lat, które się już wpisało chyba w ten kalendarz kulturalny Zielonej Góry, a nie, to nie jest związane z winem, to jest Wieża Braniborska, weekendy otwarte Wieży Braniborskiej. Przed nami właśnie jeszcze jeden weekend, ostatni już w tym roku, no i szykujemy też dla gości sporo niespodzianek, między innymi nową aranżację tej przestrzeni w wieży.
2: Opowiedzmy o spacerach. Spacerujecie po Zielonej Górze różnymi śladami. Czy to są zielonogórzanie, czy obserwujecie turystów również spoza miasta, spoza regionu?
3: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo część wydarzeń się koncentruje na mieszkańcach Zielonej Góry i tak jak weekendy otwarte w Wieży Braniborskiej, tam zdecydowana większość tych uczestników to są zielonogórzanie i to jest naturalne, bo oni chcą poznać Wieżę Braniborską, która przez wiele lat była niedostępna, a teraz jest otwierana jedynie raz na jakiś czas. Ale jeśli chodzi o spacery, to zależy, kiedy się odbywają, bo spacery winobraniowe przyciągają głównie turystów, a jeśli mieszkańców, to zazwyczaj takich, którzy przychodzą właśnie na te wycieczki ze swoimi gośćmi, z rodziną, ze znajomymi, którzy właśnie na winobranie przyjeżdżają z różnych województw, z różnych miast. W ciągu roku też takie spacery się odbywają i one jednak głównie przyciągają mieszkańców. To jest takie połączenie. Coś dla miejscowych, coś dla przyjezdnych i zawsze się staramy tak opowiadać, żeby każdy, kto nie zna Zielonej Góry, mógł się na takim spacerze odnaleźć, ale wiadomo, też inaczej się oprowadza grupę, która już Zieloną Górę zna, a inaczej taką, która jest pierwszy raz w naszym mieście. Jednak kiedy są tylko zielonogórzanie, to staramy się bardziej wchodzić w takie niuanse, których być może nie ma, kiedy są przyjezdni, no bo oni nic zupełnie nie wiedzą o mieście i chodzi o to, żeby po takim spacerze po 2 godzinach mieli coś wiedzieli od A do Z. Może niekoniecznie wszystkie szczegóły, ale te takie najważniejsze rzeczy w pigułce.
2: Wyobraź sobie, że masz jakąś dalszą rodzinę i chcesz jej pokazać Zieloną Górę. Macie kilka godzin, powiedzmy, takie jedno popołudnie. Które miejsce, czy które miejsca byś pokazał w pierwszej kolejności?
3: No na pewno to będzie trochę zabawne, bo oczywiście takie oczywiste oczywistości typu deptak w Zielonej Górze, no ale to musi być, no nie da się nie pokazać tej naszej starówki, która jest urokliwa. No Zielona Góra miała to szczęście, że nie została prawie w ogóle zniszczona w czasie wojny, jedynie kilka takich okazałych kamienic spłonęło, ale no większość tej zabudowy jednak na deptaku to są kamienice mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku. Takie w pastelowym kolorze kamieniczki, które budzą zainteresowanie i jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, kilka krzyżujących się ze sobą uliczek. No oczywiście ulica pod Filarami, jest później Stary Rynek, to taka wielkomiejska ulica Żeromskiego i Aleją Niepodległości, aż pod pomnik winiarki Emmy i pod kino Newa. No ale też zabrałbym na te takie uliczki, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. On w takim łuku można sobie wyobrazić, którędy te, jak te mury były zlokalizowane. To jest chociażby taka uliczka, która biegnie od ulicy pod Filarami aż w stronę Sobieskiego. Tam przy ulicy Jedności 5 jest też zachowany dawny fragment murów miejskich, na którym rodzina Forsterów później zbudowała swój dom, który stoi do dziś. No a też taka uliczka biegnie od ulicy pod Filarami w stronę wieży głodowej, tej dawnej wieży łaziennej, od łaźni miejskiej, która się w pobliżu znajdowała. Z pewnością zabrałbym też, żeby rodzina zobaczyła bardziej okazały ten fragment murów przy Placu Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie dzisiaj jest kuria diecezjalna, ale historycznie było więzienie. No i tu też opowieść o procesach zielonogórskich czarownic. W drugiej połowie XVII wieku ponad 20 kobiet i z Zielonej Góry i z okolicznych wiosek zostało skazanych na śmierć. No i właśnie w celach tego więzienia, w piwnicach one były przetrzymywane, też torturowane. A tragiczna historia, no wiele miast ówczesnej Europy nie tylko mierzyło się z takimi procesami, no ale obowiązkowym punktem byłaby oczywiście sala szeptów. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia dzierżawimy ją od miasta, no i już szykujemy się na winobranie, kiedy tam codziennie, może nie codziennie, ale w wiele winobraniowych dni będą się odbywały degustacje komentowane. No i to faktycznie, zawsze zabieramy naszych gości, staramy się do sali szeptów, bo to jest taka nasza perełka. Udało się w ostatnich kilku latach przekonać miasto do przeprowadzenia kilku remontów i od takiej na zdjęciach pokazujemy, jak jeszcze kilka lat temu ta piwnica wyglądała, a jak wygląda dzisiaj. No dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest historyczna piwnica winiarska położona w centrum Zielonej Góry, ma mniej więcej 170 lat. Tam była jedna z największych wytwórni wina i przetwórstwa owocowego w Zielonej Górze. Takiego winiarza Eduarda Zajdla. I ma 40 metrów długości, 6 szerokości, ceglane ściany i podczas różnych spotkań, nie tylko winiarskich, ale też kulturalnych, spokojnie ponad 100 osób tam się mieści. Nawet tam są organizowane takie spotkania dla seniorów, zielonogórskie szeptanki i tam grubo ponad 200 seniorów uczestniczy. Ostatnio były takie warsztaty garcarskie, bardzo ciekawe, seniorzy tworzyli ceramikę, ale też tańce, śpiewy i gitara. No naprawdę sporo się działo. Gdyby była otwarta wieża Braniborska, to jest to
2: kolejny punkt.
3: Nie rada gratka, tak? W ogóle te wzgórza, które otaczają Zieloną Górę, no i gdyby wieża Braniborska była zamknięta, to na pewno okolice Alei Słowackiego. Tam to też się udało, zgłosiliśmy takie zadanie kilka lat temu do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Prawie 3000 osób zagłosowało, no i powstał w zeszłym roku taki taras widokowy na tyłach DPS-u przy Alei Słowackiego z taką niewielką miejską winnicą. Piękne widoki się stamtąd rozpościerają i ten taras jest otwarty 24 godziny na dobę. Przy idealnej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę. Są tam dwie lornetki, ale warto mieć też własną. I jeśli uda nam się, to faktycznie można zaraz tych karkonoszy dostrzec. No a jeśli nie, to piękne widoki kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zielonej Góry. W nocy widać chociażby światła Kożuchowa, światła Nowej Soli, a w dzień Doliny Śląskiej Ochli, część wzgórz dalkowskich, widać chociażby kościółek w Zatoniu. No a Zatonie to w ogóle inny temat, no to nie tylko ja, ale bardzo wielu zielonogórzan zaprasza tam swoich gości. Ruiny Pałacu Księżnej Doroty, Park Książęcy. O każdej porze tak naprawdę roku jest tam pięknie, a szczególnie warto wczesną wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, jest taki delikatny zapach, rozchodzi się w okolicach pałacu, bo to jest jedna z największych takich siedlisk w okolicy Zielonej Góry, czosnku niedźwiedziego. Drugim takim siedliskiem, to też miejsce warte poznania, jest park przy pałacu w Zaborze, niedawno zrewitalizowany. I tym sposobem już z Zielonej Góry wyszliśmy do Zaboru. No a jak Zabór, to te okoliczne winnice, no można było sporo. Ale że ta rodzina przyjeżdża tylko na kilka godzin, to już skończymy wędrówkę.
2: No właśnie, bo tych miejsc w Zielonej Górze, które są zaopiekowane, jest bardzo dużo. Wspomniałeś o wieży Braniborskiej. Koło wieży Braniborskiej i byłem na jednym ze spacerów organizowanych przez Fundację Tłocznia. Ty byłeś gospodarzem. Bardzo polecam tego typu spacery. Tam przy tej wieży jest sporo roślinności, zaniedbany taki teren, który kiedyś był chyba terenem takim quasi-koncertowym, quasi-restauracyjnym. Opowiedz proszę o tym miejscu i też podbuduję moje pytanie, czy takich zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze, które wymagają jakiejś renowacji, które mają potencjał turystyczny, jest sporo cały czas.
3: Tak, no akurat wieża Braniborska to jest taki bardzo ciekawy przykład miejsca, które było popularne, ale miejsca poza centrum Zielonej Góry, które było bardzo popularne i przed wojną w Greenbergu, i w tej polskiej Zielonej Górze, bo
2: PRL-owskie już, tak?
3: Tak, tak. Jak porozmawiamy z naszymi dziadkami, czy rodzicami starszymi, no to oni powiedzą, że tam spędzali czas. Tej kawiarni już nie ma, restauracji od 50 lat, ale to w latach chociażby 60., 70., bo jedno z najpopularniejszych miejsc w Zielonej Górze, gdzie ludzie chodzili na randki, na potańcówki, spotykali się. Później faktycznie ta restauracja zaczęła się cieszyć złą sławą i tam nawet doszło do morderstwa, ale to już była końcówka. Wcześniej to było naprawdę miejsce, gdzie można było spokojnie wybrać się z dziewczyną na randkę i nie było ryzyka, że po tym spotkaniu da kosza. Widok z wieży, mimo że to tylko 18 metrów, nie trzeba się wspinać nie wiadomo jak wysoko, to wieża jest położona na jednym z najwyższych wzniesień w Zielonej Górze i faktycznie rozpościera się piękny widok. Przed nami na horyzoncie widać wieżowce, które są na tym wzniesieniu takim przy ulicy Ptasiej. Zaraz widzimy Park Piastowski, to nowe takie osiedle przy ulicy Czesława Niemena, kościół Franciszkanów przy ulicy Kilińskiego, no sporo miejsc, ale faktycznie tam na tym terenie zielonym zabawa trwała bardzo długo, bo o ile sama wieża, ta kawiarnia czy restauracja w wieży mogła pomieścić niewiele osób, to właściciele czy dzierżawcy wykorzystywali ten teren zielony dookoła, bo tam nawet były takie szacunki, że może korzystać z tego terenu rekreacyjnego 400 osób.
2: I to jest teraz całkowicie dużo, powiedzmy, zadrzewione, mnóstwo krzaków.
3: To jest tak, to jest zaniedbane. Oczywiście ma swój duży urok, bo takie miejsca też są ciekawe. Tam króluje przyroda. Zawsze się staramy, to jest współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, staramy się właśnie gdzieś tam prosić ZGK i to się udaje, żeby przed poszczególnymi akcjami właśnie ta trawa mogła być skoszona, ale no dobra wiadomość jest taka, że miasto już uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ogóle na rewitalizację kilku parków, no i ten taki duży skwer, tak potocznie nazywany Parkiem Pod Gwiazdami, też zostanie zrewitalizowany, już jest gotowy projekt, więc to jest kwestia czasu, kiedy faktycznie to miejsce ożyje, no a mam nadzieję, że w przyszłości też wieża Braniborska, bo jak mówię, miejsce z bardzo dużym potencjałem i kulturowym, historycznym, ale też przyrodniczym, no i co ważne, to nie jest miejsce, które trzeba tworzyć od podstaw. Starsi Zielonogórzanie dobrze je pamiętają z dzieciństwa, a ci młodsi są ciekawi, bo szczególnie widać na tych naszych akcjach, że dzieci ciągną swoich rodziców, bo no, dla dziecka to jest atrakcja wejść na górę, policzyć schodki, zawsze jest to pytanie, ile jest schodków. Odpowiadam, a to musicie sami policzyć.
2: No, ja miałem zapytać o to. Szkoda, tak, że nie policzyłem ostatnio. No to jest
3: szansa. Ale są różne teorie, bo to każdy się może pomylić. Tak, ale faktycznie tam jest taka pozostałość po muszli koncertowej. Ona już powstała po wojnie, pod koniec lat 60. Tam odbywały się koncerty, potańcówki. Były takie, no, można powiedzieć, punkty właśnie czy z orężadą, czy z czymś mocniejszym do picia. No, sporo ludzi się tam bawiło. Drugim takim miejscem popularnym zabaw, rekreacji był Wagmostaw. I tam też były potańcówki, też działa knajpa. No, akurat to miejsce, taki dawny przedwojenny młyn już nie istnieje. Już tam też nie pływają łódeczki, ale no cały czas Zielonogórzanie spacerują tam i spędzają czas. No a wieża Braniborska czeka na jakąś swoją lepszą szansę w przyszłości.
2: A wy chcielibyście jeszcze, czy macie w głowie jakieś takie miejsca zapomniane, może takie rzeczywiście całkowicie zapomniane, które wypadałoby odnowić, przywrócić do życia, czy zacząć o nich rozmawiać?
3: No, dla mnie bardzo ważna jest ulica Jedności, ale ten odcinek górny, czyli od skrzyżowania z ulicą Moniuszki Reja do aż w stronę aresztu. No, w ogóle bardzo urokliwa ulica, jeszcze z kostką, po której jeżdżą samochody i te takie domy, które się przeplatają z większymi kamieniczkami. No, jest mocno zaniedbana ulica, staramy się tam otwierać nowe piwnice podczas dni otwartych piwnic winiarskich i tak, no, metoda małych kroczków, a też mieszkańcy są coraz bardziej otwarci na to, żeby takie wydarzenia się odbywały, chociaż tam rzeczywiście brakuje pewnych takich inwestycji. No widać, że ta ulica jeszcze też lata świetności ma za sobą, ale mam nadzieję, że jeszcze też przed sobą.
2: A skąd właśnie to zwiększone zainteresowanie historią Zielonej Góry? To jest teza, którą postawiłem, mam nadzieję, że się z nią zgodzisz. Czy to jest spowodowane dlatego, że wy czy inni osoby, które popularyzują historię w Zielonej Górze, zaczęły działać, czy sama świadomość wśród zielonogórzan zaczęła rosnąć?
3: No Zielona Góra jest takim wdzięcznym miastem. Jest miastem z terenu tak zwanych ziem odzyskanych, czyli gdzie po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności. I zawsze w takich miejscach jest trochę tajemnicy w tym, co było kiedyś, bo to już nastąpiło przerwanie tej ciągłości pokoleniowej. Ktoś kiedyś mieszkał przed nami, którego nie znaliśmy, co nie możemy spytać starszych mieszkańców za bardzo, co tu 100 lat temu było w tym miejscu, ale to jest ta chęć wertowania książek, czytania różnych artykułów, szperania gdzieś tam w archiwach. I Zielona Góra była jednak tym miastem takim winnic ogrodów. Co prawda im bliżej II wojny światowej, tym wraz z rozwojem przemysłu była coraz bardziej miastem fabrycznym, coraz więcej właśnie tych winnic i sadów było likwidowanych, a pracownicy przenosili się właśnie do fabryk. Ale mimo wszystko, gdzieś tam jak się spojrzy na te pocztówki, taki idylliczny krajobraz tego miasta wina i ogrodów, on powoduje, że chce się o tym mieście dowiedzieć. I ja wiem i obserwuję, że na przykład Zielona Góra ma więcej pasjonatów jej historii niż chociażby w Gorzowie. To są miasta podobnej wielkości. Gorzów był przed wojną większy, ale jednak tutaj więcej osób kolekcjonuje pamiątki związane z miastem przedwojennym. Więcej osób się dowiaduje, co jakby chce brać udział w takich akcjach niż właśnie Gorzowie Wielkopolskim, ale z drugiej strony, bo ja mówię o mieście przedwojennym, ale z drugiej strony coraz więcej też chcemy wiedzieć o tym, co było po wojnie, bo też no, już 81 lat minęło od zakończenia II wojny światowej, więc już też ci, którzy tutaj przyjechali po 1945 roku i tworzyli to miasto polską administrację od podstaw, przejmowali przecież te zakłady, sklepy czy tworzyli je od nowa, już ich też zostało niewielu i to też dla nas jest taka przynajmniej dla tych młodszych zielonogórzan taka część historii, którą chcemy odkrywać. No tym bardziej, że te lata 40-50 były bardzo trudne i budowanie tej administracji tutaj też, czy tworzenie miasta po tym, jak zostało miastem wojewódzkim, znacznie się zaczęło powiększać. To jest też coś, co może fascynować, bo trochę tak jak w powieści Alfreda Siatyckiego Operacja Zero, tam historia krajowa łączyła się z tą historią lokalną, ale też było sporo intryg, sporo takich, ci, którzy się mieli wzbogacić, to się wzbogacili, ci, którzy mieli stracić, to stracili. Część rzeczy można wyczytać w gazetach, część się można tylko domyślać, ale jest też pole do tego, żeby działała wyobraźnia.
2: Czy zielonogórzanie wykazują sporą wiedzę? Trochę o tym powiedzieliśmy, że tak, ale poproszę cię o rozwinięcie i zadam to w formie pytania. Czy zielonogórzanie rzeczywiście mają wiedzę na temat tego, co się działo w Zielonej Górze? Mówiliśmy wcześniej o spacerach. Czy jest coś, co ich zaskakuje, czy raczej też dopowiadają, dzielą się ciekawostkami, bo to w końcu też ich miasto.
3: Moim zdaniem, tak, jak powiedziałem, że zielonogórzanie są ciekawi tego, co było w Zielonej Górze kiedyś. I oczywiście, że to nie jest tak, że każdy ma jakąś bardzo dużą wiedzę, ale to nigdzie w Polsce czy na świecie czegoś takiego nie ma, ale bardzo chętnie biorą udział w wszelkich takich akcjach. Czasem to jest zaskakujące, ile osób przychodzi. Mieliśmy spacery, gdzie było nawet po 200 osób i gdyby nie dobre nagłośnienie czy wcześniejsze doświadczenia, to byśmy nie dali rady, ale to jest bardzo budujące, że chcą wiedzieć. To są ludzie w różnym wieku, bo przychodzą i młodzi ludzie, i rodziny z dziećmi, to jest zawsze wspaniałe, i oczywiście starsi. A najlepsze mi się wydaje, żeby propagować historię, są takie akcje połączone. Na przykład robimy zawsze 1 stycznia taki spacer noworoczny na Jagodowe Wzgórze, najwyższy punkt w mieście, na wzgórzach piastowskich. I to jest oczywiście spacer taki rekreacyjny, jest marsz, jest dużo takiego rześkiego powietrza, no bo to zima, początek roku, ale zatrzymujemy się w kilku miejscach i opowiadamy też o historii, o tym, jak wydobywano węgiel brunatny na wzgórzach, o takiej tajemniczej budowli Pulverhouse, której no resztki ruin się zachowały. I to każdy chyba, nikt nie chce, żeby to opowiadanie historii było drętwe. To nie musi być takie, uwaga, teraz będzie historia. To musi być połączone. Coś przyjemnego, a jednocześnie wplata się te takie wątki edukacyjne. I to jest tak, że jedni bardziej słuchają na takim spacerze, inni mniej, ale nawet jak ktoś mało słucha, a widzę, że się spotkał znajomego, czy nawet no, kilka kilometrów przeszedł, no to też na pewno wyniósł chociaż trochę ruchu, co też jest pozytywne.
2: Ja się muszę kiedyś wybrać na ten spacer noworoczny.
3: Dobra. No bo to wszystko, jeśli chodzi o spacer noworoczny, to wszystko zależy, jak bardzo intensywnie się świętowało.
2: Najlepiej na spokojnie, żeby mieć siłę.
3: Wcześniej, ale to jest tak, że zawsze sporo osób przychodzi i też dużo rodzin z dziećmi, dużo osób zabiera psy. Co ciekawe, chyba tylko raz mieliśmy taki, już kilka takich spacerów się odbyło, chyba tylko jeden był, gdzie był śnieg. Był rekordowy 1 stycznia i było to kilka lat temu, 2-3 lata temu, że było 19-20 stopni. To był taki rekord wtedy.
2: Czyli podobnie jak dzisiaj, a rozmawiamy wcale nie w styczniu. Powiedz mi proszę, jak wygląda i czy trudna jest kwerenda historyczna dotycząca Zielonej Góry i tych miejsc, które badacie, którymi się zajmujecie? Skąd pozyskujecie informacje?
3: Zielona Góra jest o tyle wdzięczna do poznawania jej historii, że to jest miasto, które było stosunkowo niewielkie, bo przed wybuchem II wojny światowej Zielona Góra, ówczesny Greenberg, liczył zaledwie 26 tysięcy mieszkańców, a chociażby w 1800 roku to było miasto, które miało między 6 a 8 tysięcy mieszkańców, więc oczywiście mógłbym powiedzieć, że to jest tak skomplikowane, trudne i to, ale dużo trudniej być specjalistą od chociażby Warszawy czy Krakowa, gdzie tego miasta są znacznie lepiej udokumentowane i to były miasta znacznie większe, no miasta przecież stołeczne, królewskie. A ja oczywiście nigdy bym nie powiedział, że jestem specjalistą od Zielonej Góry, absolutnie nie, bo w bardzo wielu rzeczy nie wiem i szczerze się do tego przyznaję. Jak nie wiem, to wolę spytać. Wiele takich dyskusji gdzieś tam ze znajomymi prowadzimy, kiedy czegoś nie wiemy, próbujemy się czegoś dowiedzieć, ale jednak no, Zielona Góra właśnie przez to, że nie była dużym miastem, to też ta historia nie jest tak trudna do opanować, przynajmniej jeśli chodzi o co najważniejsze rzeczy, niż w przypadku większych ośrodków. Mamy co najmniej kilka zachowanych kronik, mamy dawne gazety, które się ukazywały. Najstarsza gazeta zielonogórska, Greenberger Wochenblatt, w zeszłym roku, jakby może być, było dwustulecie jej, bo ona się zaczęła ukazywać w 1825 roku. I ona jest w całości, te wszystkie egzemplarze są zdigitalizowane w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Mamy zachowaną oczywiście gazetę zielonogórską, później lubuską, która się ukazywała w latach powojennych. I W ostatnich latach ta digitalizacja robi bardzo dużo. Nie trzeba wcale chodzić bezpośrednio do biblioteki Norwida czy do archiwum, żeby przeglądać gazetę. Wystarczy się zalogować, to jest zbcuz.edu.pl i na laptopie, na komputerze można każdy numer przeglądać. Nawet można po hasłach wpisywać. Chociaż to nie jest idealne, ale naprawdę sporo daje. W archiwum państwowym w Zielonej Górze zachowało się też sporo akt policji budowlanej. No niestety są bardzo duże braki w okolicach Starego Rynku. Tam były pożary, które niszczyły dokumentację, ale no mamy to szczęście, że ta dokumentacja w sporej części się zachowała. I oczywiście, że wielu dokumentów brakuje. Też część zaginęła, została skradziona w czasie ostatniej wojny i po tej wojnie. Ale tak jak mówię, bez porównania łatwiej wiedzieć więcej o historii, wiedzieć sporo o historii Zielonej Góry, niż na przykład móc powiedzieć, wiem sporo o historii Warszawy czy o historii Krakowa.
2: A co ostatnio, tak z głowy, sprawdzaliście, czy ty sprawdzałeś, jaki temat? Jestem strasznie ciekawy.
3: A tak, widzę twój uśmiech. Ja się śmieję, dlatego że mieliśmy właśnie wczoraj wieczorem i dzisiaj rano taką dyskusję z kolegami. To była taka historia Placu Słowiańskiego. Informacja turystyczna wizyt Zielona Góra wrzuciłem w mediach społecznościowych taką rolkę właśnie dotyczącą, to jest taka najnowsza akcja, której też jesteśmy współorganizatorami, piwnice winiarskie na lato. I między innymi jedną z piwnic jest piwnica przy Placu Słowiańskim 26. I tam w tej rolce pojawiła się informacja, że z Placu Słowiańskiego w XIX wieku wyruszały pierwsze korowody winobraniowe. I chciałem się dowiedzieć, skąd ta jakby jakie jest źródło tej informacji. I rozmawiałem z kilkoma znajomymi.
2: Bo świadków już nie ma niestety.
3: No, to prawda. Ale rozmawiałem z kilkoma znajomymi, że tak powiem, z tej branży winiarsko-historycznej. Oni tego nie wiedzieli. No i w końcu okazało się, że faktycznie taka informacja jest w książce, którą też bardzo polecam, w książce Tomasza Czyżniewskiego Zielona Góra na przełomie wieków XIX i XX. No i jest to bezpośredni cytat z kroniki Jochna, jednej z zielonogórskich kronik w tłumaczeniu też zielonogórskiego historyka Jarosława Kuczera. No i już faktycznie nie ma wątpliwości. Tam chodziło o rok 1846. No i mówię, akurat powiedziałem Hubertowi z informacji turystycznej, kierownikowi, o Hubert, dzięki tobie kilka osób jest mądrzejszych, no i też dowiedziałem się czegoś ciekawego, bo nie wiedziałem o tym, że faktycznie, że te pierwsze korowody formowały się na Placu Słowiańskim, teraz wiem i też taką informację chociażby podczas jakiegoś spaceru będzie można przekazać.
2: A jest coś, co bardzo byście, wy, jako nie tylko Fundacja Tłocznia, jako ludzie zajmujący się historią Zielonej Góry, także, czy jest coś, co byście chcieli wiedzieć o mieście, o sposobie jego funkcjonowania, etc., ale jest to trudne do zweryfikowania?
3: Jest bardzo dużo takich rzeczy, bo to nawiąże do tego, co mówiłem wcześniej, że tych źródeł z Zielonej Góry nie ma aż tak wiele jak w przypadku większych miast, przez co stosunkowo łatwo je poznać, ale z drugiej strony, przez to, że ich jest mało, to jest też bardzo wiele luk, bo najstarszy plan Zielonej Góry to jest raptem koniec XVIII wieku, a przecież Zielona Góra powstała znacznie wcześniej. Te kroniki też są z tych wcześniejszych wieków bardzo ubogie. My wielu rzeczy się musimy domyślać. Ta data powstania miasta 1222 to jest data bardzo mocno wynikająca z tradycji.
2: To jest umowna, to tak jest, mówiąc
3: to jest taka data po prostu, no tradycja, wiemy, że jest bardzo ważna. No i jeśli dawniej taką datę obchodzono, to my też do tego nawiązujemy, no ale to jest takie źródła archeologiczne w ogóle tego nie potwierdzają. No na pewno, bo ja też przez to, że się koleguję z Bartkiem, archeologiem, prezesem tłoczni, znam też paru innych archeologów, to bardzo mnie właśnie takie dyskusje archeologiczne zaczęły interesować, no i wiem, że wiele jeszcze potrzeba było takich badań zrobić, chociażby w ścisłym centrum Zielonej Góry, że też one mogły coś przynieść, jakieś odpowiedzi, bo też te badania były do tej pory ubogie, a jednak źródła archeologiczne w przeciwieństwie do tych dawnych kronik, one często mogą pewne teorie obalić albo potwierdzić, no są takim dobrym uzupełnieniem tego, co pisali chociażby kronikarze. No to, co wiemy, co mamy szczęście, co jest dobrze udokumentowane, to na przykład procesy zielonogórskich czarownic w cudzysłowie, zachowały się takie protokoły z części procesów i mamy zeznania świadków, mamy zeznania oskarżonych kobiet, wiemy co, jakie argumenty wysuwał skład sędziowski. To jest faktycznie bardzo cenne i to wyróżnia Zieloną Górę na tle wielu innych różnych miast i uważam, że to cały czas jeszcze jest temat niewykorzystany chociażby w takiej kulturze masowej. Ale tu nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś takie tanie widowisko, ale żeby tą pamięć przywrócić o tych kobietach, a jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby zainteresował współczesnych odbiorców. Może jakaś dobra sztuka w teatrze. No z filmem jest gorzej, ale właśnie to jest, czy dla jakiegoś słuchowiska radiowego, czy dla właśnie spektaklu teatralnego bardzo wdzięczny temat, bo nie musimy się tutaj domyślać. My jakby dokładnie mamy słowo po słowie, co kto podczas takich procesów prawie 400 lat temu mówił.
2: A czy to prawda, że grobowiec, który znajduje się przy zielonogórskim szpitalu, zawsze mam problem z tym nazwiskiem, zaraz mnie poprawisz, tak? Boichelta, czyli dobrze miałem powiedzieć.
3: No, to Niemcy bardziej mówią Boichelta, ale to...
2: Georg Boichelt, ja tak zawsze Georg mówię. Boichelt,
3: i... ja też tak mówię.
2: No to dobra, czy grobowiec Georga Boichelta rzeczywiście jest pusty i nie znamy rzeczywistego miejsca pochówku tego jednego z najważniejszych mieszkańców przedwojennej Zielonej Górki, Góry?
3: To znaczy, on na pewno tam był pochowany.
2: Tak.
3: Ale nie wiemy, jego siostra tak. Lidi Boichelt i też jeden z dyrektorów późniejszej fabryki, Paul Henke. To była ciekawa historia, bo też całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że w tym grobowcu są pochowane 3 osoby. No, na pewno te groby były eksplorowane później, bo szukano kosztowności. O tym też pisze właśnie w swojej powieści Alfred Siatecki, Operacja Zero. Druga sprawa, że też no, wiemy, jak te dawne groby były traktowane, że tam dzieci się bawiły, wyciągały kości i tak dalej, więc na pewno ten grobowiec był wyeksplorowany, ale czy w całości? Ja obstawiam, że mogą się tam jakieś częściowo kości znajdować, ale że tam są pełne jakby szczątki, to raczej myślę, że na pewno nie.
2: Bo tak sobie...
3: Ale by trzeba było po prostu przeprowadzić badania archeologiczne, no, natomiast gdzieś też taką dyskusję w gronie kolegów prowadziliśmy, czy nie lepiej już dać spokój temu Boicheltowi i go zostawić właśnie tam, nawet jeśli to będzie kilka kości, no to jest to takie miejsce pamięci, miejsce symboliczne i ten grobowiec, można powiedzieć, no jest takim miejscem pamięci o tych wszystkich, którzy tam byli pochowani na tym cmentarzu, a przypomnijmy, że to był też przez prawie 10 lat po II wojnie światowej główny cmentarz tej polskiej Zielonej Góry. No tyle, że o ile groby Polaków później były w większości faktycznie zgodnie z procedurami przeniesione czy na nowy cmentarz powstający przy ulicy Wrocławskiej czy na Jędrzychów, no to groby Niemców były bardzo często, po prostu tylko usuwano te płyty, te nagrobki, a szczątki pozostały w ziemi, no i archeolodzy je cały czas odnajdują.
2: Tak sobie myślę, że dużo...
3: Ale jeszcze, tak? Ale ponieważ Boichelt był faktycznie tym jednym z najbogatszych, no i miał bardzo okazały grobowiec, no to takie groby były w pierwszej kolejności, grobowce były w pierwszej kolejności plądrowane, a jak już się otworzyło taki grobowiec, no to później już... Nawet dzieciaki podczas... No takie były czasy po prostu, dzieciaki podczas zabawy gdzieś tam znajdowały te kości i coś z nimi robiły.
2: No i właśnie, szkoda, że nie ma takiego rzeczywiście zweryfikowanego miejsca pochówku tego mieszkańca przedwojennej Zielonej Góry. Ale dobra, powiedz mi proszę, jak teraz, jak wygląda sytuacja z piwniczkami, czy winnicami w zasadzie, dni otwartych, czy festiwal otwartych piwnic i winnic, czy wy też jako powiedzmy organizatorzy, współorganizatorzy obserwujecie, no, że turyści stają się coraz bardziej wymagający, że ten poziom całego festiwalu rośnie z roku na rok. To jest jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych, powiedzmy, na przestrzeni całego roku w Zielonej Górze.
3: My na pewno jesteśmy coraz bardziej wymagający względem siebie, bo zależy nam, żeby każda kolejna edycja była coraz lepsza, na coraz wyższym poziomie. Oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować, typu pogoda. W tym roku majówka była idealna, czyli Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, ale już w czerwcu pojawił się deszcz. Na szczęście było dużo lepiej niż jeszcze prognozy przed imprezą. No ale też trzeba było się chronić w tych piwnicach przed deszczem, trzeba było jakieś tam koncerty przenosić do środka z zewnątrz. Natomiast pojawiają się nowości i taką nowością, z której jesteśmy bardzo dumni, to jest pomysł Marty z informacji turystycznej, z koordynatorki Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego. To jest taka brama, która stała przy pomniku Bachusa, ona pojawiła się w czerwcu, taka ukwiecona brama, takie drzwi duże z hasłem Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i turyści bardzo chętnie, nawet mieszkańcy również fotografowali się na tle tej bramy, a z tyłu był pomnik Bachusa. No i ostatniego dnia zawiesiliśmy też Bachusowi na szyi zawieszkę taką zieloną właśnie. Tylko nie miał kieliszka, ale ponieważ nie może ruszać rękami, no to kieliszek mu nie jest potrzebny, a miał na szyi zawieszkę i to też ciekawie wyglądało. No oczywiście też są różne elementy kolejne w programie, coraz więcej koncertów, coraz więcej wydarzeń towarzyszących. Teraz kino plenerowe się pojawiło. No pogoda tutaj nie dopisała, ale widać było, że zainteresowanie mieszkańców było spore, bo jak nie padał deszcz, to te leżaki się bardzo szybko zapełniły przed dużym ekranem. Jest taka loteria, zbiera się pieczątki w piwnicach, później można wygrać na przykład dożywotni karnet na Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i to naprawdę dla każdego coś miłego. Tak się staramy, żeby faktycznie różne grupy znalazły podczas tej imprezy coś dla siebie.
2: Wspomniałeś wcześniej o gazetach zielonogórskich. Wy wydaliście, zdaje się, w marcu 2026, marzec, kwiecień, chyba coś takiego, może maj, w każdym razie wiosną, książkę dotyczącą Zielonej Góry oczami dawnych podróżników i dziennikarzy. To jest kolejna, powiedzmy, z waszych działalności. Opowiedz proszę o tej książce i też może szerzej o waszej działalności takiej wydawniczej.
3: Tak, książka, oj, pracowaliśmy nad nią bardzo długo, 2-3 lata.
2: Którą mam i polecam, tak jeszcze w nawiasie.
3: Tam jest zebrano około 20 tekstów źródłowych. Część była znana, część ukazała się tutaj po raz pierwszy. Jak Zielona Góra była widziana przez tych, którzy przyjeżdżali do miasta z zewnątrz? Pierwsza relacja z 1791 roku, takiego pastora Celnera z Berlina. Później jest relacja Johna Quincy Adamsa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w 1800 roku też odwiedził Zieloną Górę podczas takiej dłuższej podróży po Śląsku. I są też wcześniej nieznane reportaże, chociażby z gazet berlińskich z lat 20. XX wieku. Czytając te teksty, strona po stronie można zobaczyć, ile było chociażby wspólnych elementów, które każdy z tych czy podróżników, czy dziennikarzy, czy polityków odwiedzających Zieloną Górę dostrzegał. No jednak było to miasto głównie traktowane przez pryzmat winiarstwa, ale też motywy przemysłowe silnie się pojawiały, no bo w historii Zielonej Góry dwie takie gałęzie gospodarki były dominujące. Winiarstwo i włókiennictwo. No i o ile to winiarstwo do dziś ma się bardzo dobrze, no areał jest dużo mniejszy, dużo mniej winiarzy, ale chociażby winobranie, prężne święto i to już się wszyscy na nie szykujemy. No tyle włókiennictwo niestety już jest... No chyba jednak wspomnieniem, ale też warto o nim opowiadać, bo taka była historia Zielonej Góry. Bardzo często ci drobni winiarze byli też drobnymi sukiennikami, no a przecież największa fabryka w historii Zielonej Góry, jeśli chodzi o liczbę pracowników, to była fabryka włókiennicza Polska Wełna.
2: Dzisiejszy Focus,
3: tak? Dzisiejsza Galeria Focus. No i nawet przy wejściu do fabryki jest takie odtworzenie takiego dawnego neonu polskiej wełny. Część już młodych Zielonogórzan nie wie, co to znaczy, ale tym bardziej warto o tym mówić.
2: A czy planujecie jeszcze w tym roku, bo gdzieś tam w internecie trafiłem na taką informację, kolejną książkę?
3: Mamy różne plany, tak. I w tym roku, ponieważ jest bardzo ważna rocznica, pod tym hasłem odbywały się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. To jest rocznica 200 lat zielonogórskiego wina musującego, tak. Bo tutaj w Zielonej Górze w 1826 roku powstała pierwsza poza Francją wytwórnia win musujących. To była wytwórnia Grimplera, Förstera i Heuslera, trzech założycieli.
2: W Europie czy na świecie?
3: To była pierwsza poza Francją.
2: Czyli druga na świecie.
3: Druga, znaczy nie, bo w Francji ich było więcej oczywiście.
2: Aha, ale drugim krajem byliśmy po prostu.
3: No, można powiedzieć, że tutaj jakby, no bo Francja, Szampania to oczywistość i to był taki drugi punkt po Francji, gdzie te wina musujące zaczęto wytwarzać pod sadą tradycyjną. To było przy ulicy Moniuszki, tam gdzie po II wojnie światowej działała winiarnia, lubuska wytwórnia win. No niestety w 1999 roku upadła, no ale duża część tych dawnych zakładów teraz została zrewitalizowana, wyremontowana też w piwnicach, tam jest teraz klub snookerowy Marcina Niczkę, można przyjść, można skorzystać, zagrać w snookera, bilard, no i kręgielnia na dole.
2: Podczas
3: tak, chcemy, wydamy w tym roku też taki album właśnie z okazji 200. rocznicy 200 lat zielonogórskiego wina musującego. Tam będzie i o przeszłości, i o teraźniejszości, no bo dzisiejsi winiarze są kontynuatorami tamtych dawnych tradycji, a właśnie w województwie lubuskim, szczególnie w okolicach Krosna Odrzańskiego, jest największy, powstaje najwięcej wina musującego w całej Polsce.
2: Są takie katalogi kosmetyczne, gdzie jak potrzesz kartkę, to czujesz zapachy. Nie wiem, czy tutaj by się to sprawdziło.
3: No bardzo chętnie, ale nie wiem, czy są, no to trzeba mieć spore pieniądze.
2: Otworzyliście ostatnio, czy udało się otworzyć rekordową liczbę chyba 34 piwnic winiarskich podczas festiwalu podczas tych dni otwartych. Czy da radę otworzyć jeszcze więcej? Czy Zielona Góra kryje jeszcze jakieś ukryte zabytki? No ta liczba miejsc jest skończona, prawda? Więc ile ich może być?
3: No jest jeszcze sporo. Mamy taką listę, która się wydłuża, miejsc z potencjałem, do których na razie nie mamy dostępu. No bo te piwnice są użytkowane cały czas przez właścicieli, albo remonty wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, albo no właściciele się po prostu nie zgadzają, mają do tego prawo, ale na szczęście jest bardzo dobra współpraca z większością właśnie właścicieli, to w większości są osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe. Niewiele jest piwnic miejskich. Czasem jest tak, że jedynie jeden jest właściciel piwnicy, ale najczęściej właśnie z kilku właścicieli wspólnoty mieszkaniowe, co się zawsze dogadujemy, ustalamy warunki współpracy i ta współpraca przebiega naprawdę bardzo dobrze w zdecydowanej większości przypadków. No cały czas myślimy o nowych piwnicach, żeby zaskakiwać czymś gości, żeby była rotacja miejsc, ale to, czy piwnic będzie przybywał, to myślę, że w dużej mierze jest pytanie, czy będzie przybywał winnic. Im będzie więcej winnic, im więcej gości tych dni otwartych piwnic winiarskich, czy Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic, tym coraz większa będzie też chęć z naszej strony i motywacja, żeby otwierać kolejne piwnice.
2: Czy jakbyśmy cofnęli się w czasie 100 lat, 200 lat temu, rozmawiamy w Radiu SK przy Kożuchowskiej, na przykład gdybyśmy się tutaj cofnęli, poznalibyśmy to miejsce? Znaczy, ty byś pewnie poznał. Czy ja bym poznał? Albo na zielonogórskim deptaku, gdyby tak cofnąć się w czasie?
3: No akurat okolice Radia SK, czy okolice dawnego browaru, okolice ulicy Kosynierów Kożuchowskiej, opisywał pastor Cylner w liście z 1791 roku.
2: I tę książkę można znaleźć, to jest ta książka, o której rozmawialiśmy wcześniej.
3: Tak, i tam tutaj na jednym z wzgórz stał taki bardzo charakterystyczny stary domek winiarski, który do dzisiaj nie istnieje, a w zasadzie on został przekształcony na dzisiejszy dom mieszkalny, no i ta okolica się bardzo mocno zmieniła. Ale tutaj ja spoglądam przez okno na południe z tych wzgórz, no przecież ta panorama właśnie jest niemal dziewicza, tylko że
2: aż ogródki, zerknę też.
3: Tylko że ogródki działkowe.

0: chociażby starówka czy dzisiejszy deptak ulica Żeromskiego, tam były niższe, znacznie niższe budynki, które wcześniej właściciele przebudowywali, powiększali, dostosowywali do jakby do nowych wymogów sanitarnych, do... No jeśli się bogacili, mieli pieniądze, to często takie niskie domy, niskie kamienice wyburzali, stawiali coś bardziej okazałego. No i to właśnie ten przełom XIX-XX wieku.
1: To na sam koniec, Szymon. Czy tak przychodzisz sobie ulicami Zielonej Góry i myślisz sobie, no ja już prawie wszystko wiem, czy dużo wiem, czy jest jeszcze wiele, wiele zagadek dotyczących tego, co, gdzie, kiedy było?
0: Bardzo wielu rzeczy nie wiem, to tak jak już wspomniałem, to bym musiał być głupcem, żeby powiedzieć, że bardzo dużo wiem, bo...
1: Ale pewnie widzisz gdzieś tam może oczami
0: bardziej,
1: wyobraźni.
0: Bardziej myślę sobie, że o tym się muszę dowiedzieć. O, na przykład, a co to za historia tego miejsca? Bardziej takie spacery gdzieś tam indywidualne mnie motywują do tego, żeby przyjść do domu i później coś sprawdzić. Ja bardzo lubię szczególnie, to jest już taka historia mniej odległa, no właśnie czytać sobie archiwalne numery Gazety Zielonogórskiej, na przykład czy Lubuskiej, w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. To są czasy, kiedy Zielona Góra się bardzo mocno zmieniała. No, miała przed wojną 26 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma prawie 140 tysięcy. Na ta stara Zielona Góra niecałe 120 tysięcy. No i no przecież pięć razy jest większym miastem niż wtedy, i to jak te osiedla powstawały, jakie były plany, co się udało zrealizować, a co nie, a jeśli nie, to dlaczego, no to to jest też coś, co bardzo pobudza wyobraźnię, to można czytać i z tych lat jeszcze żyją świadkowie, więc też jest coraz mniej osób, ale jest z kim o tym porozmawiać.
1: A tę wiedzę później zbiera m.in. Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Zachęcamy oczywiście do śledzenia Was. W jaki sposób, czego możemy się już tak na sam koniec zapytam, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie u Was?
0: Zachęcam do śledzenia i w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie, konta Fundacja Tłocznia i Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. No a czego się można spodziewać? Szykujemy się bardzo mocno do winobrania, spacery winiarskie, degustacje, ale też jeszcze zanim winobranie, jeszcze kilka akcji w sali szeptów w naszej piwnicy, w miejskiej piwnicy winiarskiej przy ulicy Sowińskiego 3. O tym na bieżąco będziemy informować właśnie w naszych mediach społecznościowych. Warto je obserwować.
1: Szymon Płóciennik, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6.
3: Czy da się zmierzyć równość na uczelni? O tym mówi m.in. Akademicki Indeks Równości, o którym już teraz dr Krzysztof Lisowski.
4: My, przygotowując dokumenty właśnie w zespole, uczelnianym zespole do spraw równości, jakby korzystamy z różnego rodzaju danych. Między innymi robiliśmy badania, wywiady dotyczące jakby takiego subiektywnego poczucia równości, ale też przede wszystkim korzystamy z danych takich zastanych, czyli no, uczelnia, żeby funkcjonować, to musi mieć informacje, czyli bierzemy dane dotyczące właśnie płci w różnych kategoriach, między innymi studentów, pracowników itd., itd. Ale ta innowacja, czyli ten indeks, który w tej chwili tworzymy, on ma być taką syntetyczną miarą, która powie nam, jaki jest poziom tej równości. Nie będę mówił o jakichś takich zawiłościach matematycznych. No w każdym razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, takie, do których możemy mieć dane. I to właśnie dane pochodzą z różnych agend uczelnianych. I to między innymi na przykład jest coś takiego jak udział kobiet w STEM, czyli STEM to są te kierunki, które są tymi kierunkami technicznymi, matematycznymi, powiedzmy takimi bardziej ścisłymi, bo zwykle udział kobiet, studentek na tych kierunkach jest zdecydowanie mniejszy. Bierzemy udział kobiet na kierunkach humanistyczno-społecznych, udział kobiet ogółem wśród studentów, udział kobiet w szkołach doktorskich. No nie będę tego wszystkiego wszystkiego wymieniał, ale tych wskaźników jest trochę i z tych wskaźników tworzymy jakby takich 5 obszarów. One wchodzą do takich 5 obszarów, które nas interesują i to między innymi nazywamy to, że to jest rozwój i uznanie, czy to są awanse naukowe, to jest przyznawanie różnego rodzaju nagród i my oczywiście na to wszystko patrzymy w kontekście no, kobiet i mężczyzn. Czy mamy do czynienia no, z jakimi poważnymi dysproporcjami i że któreś z tych płci, czy mężczyźni, czy kobiety no, są jakby niedowartościowane. Później mamy rekrutację, edukację, kierownictwo, czyli sprawowanie różnego rodzaju funkcji kierowniczych na różnych szczeblach, czy w radach dyscyplin, czy i tak dalej, i tak dalej. Później mamy jeszcze kadrę, zatrudnienie i administrację. Przeliczając te wszystkie wskaźniki, te dane, które uzyskujemy, zwykle no, mamy informacje o tym, jaki procent jest kobiet, jaki procent mężczyzn, ale staramy się na to spojrzeć jakby nieco inaczej i przeliczamy to na taki wskaźnik, który ma wartość od 0 do 100. 0 oznacza, że nie ma absolutnie żadnej równowagi, jeśli chodzi o płeć. Natomiast 100 jest wartością, która jakby informuje o tym, że ta równowaga jest pełna. I w tej chwili ten wskaźnik, z tego co pamiętam, może nie będę pamiętał dokładnie co do 1/10, ale to jest około tam 73 i coś, czyli można powiedzieć, że on jest jakby nie najgorszy, że ta równowaga płci jakby jest zauważalna, ale różne te obszary, o których mówiłem, te 5 obszarów tutaj no, jakby ten wskaźnik ma różną wartość. Na przykład najmniejszy jest w administracji, to znaczy okazuje się, że bardzo dużo kobiet pracuje w administracji, natomiast niewiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych, tak? Dość wysoki ten wskaźnik jest dla kategorii rozwój i uznanie. To są dane za jakby najświeższe, za ubiegły, jakby za rok 2024, no bo takimi danymi dysponujemy. Więc one są dość mocno zróżnicowane. Co to nam daje? No daje nam to taka uniwersalna miara, daje nam możliwość przede wszystkim porównywania. Czyli na przykład my w uczelni możemy porównywać wydziały. Możemy zobaczyć, czy te wskaźniki na różnych wydziałach mają różną wartość, na których większą, na których mniejszą. Gdyby on miał też charakter taki uniwersalny, moglibyśmy porównywać pomiędzy uczelniami. Tak? Czyli jakby staramy się stworzyć taką miarę, już nie posługiwać się tylko i wyłącznie odsetkami, ale stworzyć taką miarę. Wymaga to takich zabiegów statystyczno-matematycznych, która ma charakter syntetyczny, jest porównywalna, jest też otwarta. To znaczy, jeśli będziemy mieli szansę na uzyskanie innych danych, na przykład nie mamy danych dotyczących struktury płci w zespołach badawczych, bo tego nigdzie nie ma na uczelni. Być może kiedyś nam się uda takie informacje zdobyć i będziemy mogli też włączyć, czyli ten indeks jest taką miarą, która jest też otwarta, która daje nam możliwość porównywania w czasie. Czyli jeśli dzisiaj mamy jakby pierwszą wartość tego indeksu, to za rok będziemy mogli również to przeanalizować, przeliczyć i zobaczyć, czy one się zmieniają i w jakim kierunku, tak?
5: Wyniki będą co roku aktualizowane.
4: Tak, tak, oczywiście. Ten indeks po to jest stworzony. Te analizy mają mieć charakter dynamiczny. My chcemy każdego roku zbierać dokładnie takie same dane. Być może będziemy rozszerzali ten indeks, jak uzyskamy jeszcze inne dane, które nas interesują i będziemy oczywiście no, porównywać. Jakby nasza rola jest taka, żeby jakby pokazywać, czy uczelnia, jeśli chodzi o równość płci, idzie w takim kierunku, który gwarantuje, a tak naprawdę mówiąc o równości płci mówimy o równych szansach, o równości dostępu do różnego rodzaju tego, co jakby uczelnia jakby może nam dać, czy może nam zagwarantować, czy jeśli chodzi o pracowników, o studentów. No i tutaj są oczywiście różnego rodzaju takie problemy, tak jak mówiłem pani, że na kierunkach technicznych studiuje zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, na kierunkach humanistycznych jest odwrotnie. To jest taki trend ogólnopolski i pytanie, czy warto nad tym się pochylać, czy warto, nie wiem, tworzyć jakieś kampanie, zachęcać kobiety do tego, żeby również studiowały te kierunki techniczne. Wtedy może troszeczkę inaczej też wyglądać ich kariera zawodowa, no bo przecież studia przygotowują nas do kolejnych ról, które związane są z rynkiem pracy i z naszymi ścieżkami zawodowymi, tak? A wiadomo, że te niektóre zawody są bardziej prestiżowe, ale też jakby dają lepsze zarobki, prawda? I jakby to te nierówności później na rynku pracy, one się mogą zaczynać właśnie tutaj na poziomie uczelni.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: Daty urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka, dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Czym jest astrologia? O tym opowiadają Marta Słowińska-Janusz i Aleksandra Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
6: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję, myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech lat jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
5: Czyli jakiś trend się może wytworzył? Czy
6: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom
7: na ezoterykę.
6: Tak. Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
7: Takie cykle astrologiczne.
6: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi, no aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
5: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
7: 10 numerolog, 10 lat.
6: Tak, to jest, no jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl 10-letni, 9-letni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
5: A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
6: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że, a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. My nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
7: Antykwariatach.
6: Tak. No, zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie, zapomnieli, żeby szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
8: Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
5: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
6: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
8: W astrologii z kolei no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu. Jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej, sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I teraz kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
5: Jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że no większość sobie takich horoskopów czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby, czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
8: To znaczy ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich Słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, który pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to Słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem Skorpionem, Marta jest Baranem, nie wiem spod jakiego ty jesteś znaku.
5: Ryby.
8: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie Słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz Słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, Słońce, Księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które tutaj teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać, ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym, ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład Księżyc w Lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku Lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku Lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku raka, bo ja taka nie jestem. A czytasz Lwa i mówisz, wow, pasuje. A się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, Księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram, gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku. Właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia i z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, śmiać się, a nie pasuje mi coś tam, takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dziedziny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
6: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
7: Tak.
6: I się uzupełniamy. Tak, idealnie się złożyło.
7: Może tak miało być.
6: Tak, to gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ, tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie. No tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
8: Tak, ale astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
6: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie, no i takie w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat. Daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka, jego charakteru po prostu.
5: Mhm. A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
6: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
8: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop. Bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na Kręgu Kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest, ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który wschodzi wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie, więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach, dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
6: Jest zabawnie, jest przy okazji właśnie zabawnie. Ale my się śmiejemy, że astrologii, takich podstaw astrologii i numerologii powinno się uczyć w szkole, tak, bo byłoby naprawdę łatwiej. I to też mówimy z własnego doświadczenia, ponieważ nasza praca jest przede wszystkim poparta naszym doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Inaczej chyba nie umiemy pracować. Nie umiemy po prostu tutaj rzucać teoriami z książek, po prostu skupiamy się przede wszystkim na naszym doświadczeniu, co nam niezwykle pomaga w naszej pracy. I moim takim doświadczeniem osobistym jest takie uparcie, dążenie do tego, żeby właśnie ta astrologia i numerologia była uczona w podstawach gdzieś w szkołach, ponieważ bardzo dużo ułatwia to, zwłaszcza dzieciom później, rozwijanie talentów. I moim przykładem jest mój syn najstarszy, który spełniał moje ambicje, czyli szedł do szkoły muzycznej, bo ja bardzo kiedyś chciałam, a ewidentnie po przeanalizowaniu jego portretu numerologicznego wybrzmiewał talent plastyczny, który został przeze mnie po prostu zaniedbany. I teraz mój syn właściwie i nie gra na instrumencie, bo nie lubi, i nie rysuje, ponieważ nie rozwijał tego talentu, więc bardzo dobrze jest znać kosmogram, czy też portret numerologiczny swoich dzieci, żeby móc rozwijać te potencjały, które są naprawdę wywyższone w takim portrecie numerologicznym, czyli ich talenty. Tak zwane bloki liczbowe się w portrecie numerologicznym kształtuje, które pokazują nam te zasoby i te tak zwane niedobory, czyli na co bardziej zwrócić uwagę. To jest fantastyczne narzędzie, po prostu narzędzie.
8: No ja tutaj muszę dodać ze swojej strony, bo tak jak Marta powiedziała, pracujemy nie tylko na wiedzy opartej z książek, ale również na swoim doświadczeniu. Ja swoją przygodę z astrologią również zaczęłam dosyć dawno, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, ale przez to, że wychowałam się w mocno katolickiej rodzinie, gdzie to było takie negowane, ja nie mogłam, że tak powiem, wcześniej rozwinąć skrzydeł. Dopiero w zasadzie od kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, no tak chyba z ośmiu lat, tak na serio zajmuję się astrologią, kiedy mam odwagę właśnie wychodzić z tym do ludzi, bo wcześniej, no niestety długo też przez to, że nie mogłam wychodzić ze swoimi pasjami, bo było to negowane w mojej rodzinie, ja nie potrafiłam określić się, co ja bym chciała w życiu tak naprawdę robić. I kiedy odważyłam się właśnie zajrzeć do tej astrologii tak na serio, przeanalizowałam swój kosmogram, no to tam wyszło, że właśnie to, co powinnam robić, to jest kontakt z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, właśnie też poprzez te narzędzia astrologii. I ja co sobie tak mówię, że to jest taka moja misja chyba na to wcielenie, żeby mówić o tej astrologii i pomagać ludziom, chociaż ja wiem, że też astrologia jest narzędziem nie dla wszystkich, bo dla mnie jest to bardzo ważne narzędzie, które pomaga mi żyć i to jest mój taki swoisty język symboli, który pomaga mi funkcjonować w tej rzeczywistości, ale są ludzie, którzy na przykład będą negować astrologię, oni na przykład wybiorą psychologię, ale to też jest narzędzie do rozwoju intuicji. Podobnie karty tarota, runy, którymi Marta się też zajmuje, czy właśnie numerologia, to wszystko są narzędzia do rozwoju naszej intuicji. I ja kiedy poznałam swój horoskop, mam też adoptowanego syna, tutaj Marta mówiła o swoim synu, ja też właśnie dzięki analizie jego horoskopu zauważyłam, jakie są problemy, że na przykład ma problemy w komunikacji, bo ma mocno obsadzony dom 12, właśnie ten księżyc i Merkurego w domu 12. Marsa na ascendencie, tutaj może mówię jakimiś takimi szyframi, ale dla mnie to jest zrozumiałe. I po prostu ja, kiedy zauważyłam ten horoskop mojego syna, kiedy sobie go otworzyłam, zrobiłam synastyr z moim horoskopem, to dla mnie jakby się po prostu otworzył świat i mówię, aha, to dlatego on jest taki, dlatego ma problemy z tym, dlatego ma problemy z tamtym, muszę zmienić podejście. No i mówię, teraz małymi kroczkami zmieniamy to podejście, ale dzięki astrologii właśnie, dzięki astrologii mogłoby przyjść mi tutaj z 10 psychologów i mi mówić różne rzeczy, do mnie to nie dociera. Ja po prostu dzięki językowi astrologii potrafię sobie to przełożyć, co na przykład ktoś widzi w jakiejś innej formie. A ja patrzę na kosmogram i dla mnie wszystko jest jasne.
6: Czyli to są takie astrologia, numerologia, to są narzędzia, które też pozwalają zrozumieć pewne zachowania naszych bliskich. My po prostu wtedy przestaje się manifestować to taka nasza potrzeba oczekiwań, nie? Przestajemy oczekiwać, a zaczynamy rozumieć naszych bliskich, nasze rodziny, ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.
5: Czyli tak? Otwiera to oczy.
6: Tak. Otwiera oczy, pomaga w naszej współpracy. Na przykład my znamy z Olą swoje dobre i mniej dobre strony. Poprzez kosmogram i poprzez portret numerologiczny znamy siebie, wiemy, na co nas stać, wiemy, czego od siebie oczekiwać i naprawdę niezwykle się uzupełniamy, ale dzięki tej wiedzy tak naprawdę.
8: To właśnie nawet wykorzystywane jest to w taki sposób, że ja wiem, że jak trzeba z kimś porozmawiać, coś załatwić, no to wtedy wysyłam Martę, bo wiem, że ona ma cierpliwość, ma ten księżyc w pannie, a ja z moim księżycem w baranie, to po prostu jak mam coś załatwić i mi nie idzie, to się wściekam, dlatego ja wolę, Marta, ty to załatw, a ja jestem w innych sprawach. Ja jestem w sprawach bardziej organizacyjnych, że trzeba coś przypomnieć, zapisać w kalendarzu. Także wykorzystujemy te swoje potencjały, zasoby, ale również znamy swoje wady, które też można wyczytać z portretu i z horoskopu i po prostu ja wiem, że na przykład do tego się nadaje i na przykład Marta załatwi to lepiej, albo z niektórymi sprawami Marta mówi, ja tego nie ogarnę, dobra, ja to załatwię, co nie? Także to jest naprawdę pomocne.
6: Mhm. Wyczytujemy, tak jak już powiedziałam, tak zwane niedobory, jakie mamy w portrecie numerologicznym, czyli właśnie te tak zwane wady. No to słownictwo jest takie ubogie, powiem szczerze. To ciężko nazwać wadą, po prostu
8: to są
6: rzeczy...
8: Wyzwania, tak.
6: Tak, to są rzeczy, do których my się nie nadajemy, bo nie nadajemy się do wszystkiego, no, tak? Nie ma ludzi od wszystkiego.
5: Predyspozycje.
6: Tak, więc umiemy to po prostu dzięki tej wiedzy i zrozumieniu siebie nawzajem, umiemy to sprawnie w naszej współpracy, w naszym działaniu, tutaj w stowarzyszeniu również wykorzystywać po prostu i żadna do drugiej nie ma o to pretensji, bo każda zna swój portret i swój kosmogram, także znamy się jak łyse konie, to tak dosłownie, tak?
8: Ja to się śmieję, jest nawet takie powiedzenie, zamiast się dołować, naucz się astrologii i obwiniaj o wszystko planety.
6: No, tak, dokładnie tak jest.
5: A jeśli chodzi o pierwszą taką sesję na przykład, na którą ktoś chce przyjść, chce się dowiedzieć, czy my musimy się jakoś przygotować, jakoś się wyposażyć w informacje odnośnie nas samych, jak taki portret na przykład się tworzy?
6: Tak, wiedza jest niezbędna, oczywiście przede wszystkim swojej pełnej daty urodzenia. Jeśli chodzi o numerologię, wskazana jest godzina urodzenia. Oczywiście ja sobie poradzę bez tej godziny, ale jak jest znana, to super. My już wiemy, że taką godzinę można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo te godziny są tam zapisywane. Możliwe, że nie wszystkie roczniki, ale większość naszych sesji. Tak, nawet była taka sytuacja, że pamiętam, że miałyśmy bardzo dużo sesji u dziewczyn, które nie znały swojej godziny urodzenia i były pielgrzymki do naszego Urzędu Stanu Cywilnego i za którymś razem tam panie urzędniczki, które obsługiwały te nasze klientki, to co? Do wróżki idziecie? Takie zabawne. Ale tak, ta godzina jest bardzo pożądana w numerologii, miejsce urodzenia oczywiście i pełne imię i nazwisko. Pełne, czyli wszystkie imiona, jakie posiadamy, nawet zbierzmowania, jeśli ktoś takie posiada. Dobrze jest to sprawdzić. Wszystkie nazwiska, przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, to rodowe i później, które właściwie wszystkie, bo są też kobiety, które są po rozwodach, miały kilka nazwisk, więc ja potrzebuję wszystkie te dane, tak, żeby określić jak najwięcej w portrecie numerologicznym. Teoretycznie najważniejsze jest to pierwsze nazwisko, pod którym przyszliśmy na świat. Mhm. To jest
8: no, w astrologii przede wszystkim, ja tam nie biorę imion i nazwisk pod uwagę, tutaj głównie skupiam się na dacie urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce. I wtedy można wyznaczyć tak zwany horoskop urodzeniowy, czyli to jest mapa naszego, jakby mapa nieba na dzień i moment naszego urodzenia.
6: Tak.
8: Ja to lubię tak właśnie mówić, że to jest taka mapa potencjałów i wyzwań naszego życia, ale w astrologii nie tylko określamy, tutaj Marta tak samo w numerologii, nie tylko określamy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza osobowość. My możemy również dzięki astrologii i numerologii spojrzeć w przyszłość. W astrologii są to tranzyty, są to progresje, to już są takie metody bardziej, takie metody prognostyczne, czyli bardziej takie zaawansowane, że na podstawie tego horoskopu urodzeniowego możemy spojrzeć, jak aktualne tranzyty planet wpływają na poszczególne, że tak powiem, zakresy naszego życia. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo można sobie wyznaczyć na przykład taki horoskop urodzeniowy zwany solariuszem. Na dzień urodzin, w dniu urodzin po prostu można przyjść do astrologa, zrobić sobie taki prezent i wyznaczyć sobie horoskop urodzeniowy zwany solariuszem, który mówi nam, pokazuje jakby taką ogólną prognozę całego roku.
6: W numerologii jest dokładnie tak. Dokładnie tak samo. Też robi się solariusz taki numerologiczny. Wyznaczamy tak zwany rok osobisty, rok numerologiczny, który jest ogólny dla każdej drogi życia. Rok osobisty jest już bardzo osobisty. Wyznaczamy miesiące osobiste, dni, a nawet godziny osobiste, tak? Więc bardzo często przychodzą osoby, które mają na przykład trudne rozmowy o pracę albo w ogóle jakieś takie trudne wydarzenia i proszą o wyznaczenie godziny osobistej w danym dniu,
8: żeby... Pójść na rozmowę o pracę, tak, czy o 15, czy o 16.
6: Tak, żeby mieć tą siłę taką energetyczną, bo czasami jest tak, że budzimy się rano i powiedzmy od godziny 7 czujemy się, jakby ktoś z nas spuścił powietrze, a dopiero odżywamy od 12. Często mówimy, ach, wypiłam kawę i już jest lepiej. Tak, tak. A my patrzymy w taki godziny, portret numerologiczny, sprawdzamy godziny osobiste i się okazuje, że na przykład od 3 rano do 7 rano to była katastrofa. Tak. Nie? I potem trzeba było dojść do siebie, tak zwane godziny pustki, gdzie musimy bardziej na siebie uważać. I jeśli chodzi o numerologię, jesteśmy w stanie zaplanować każdy miesiąc tak naprawdę, wyznaczyć jego...
5: Podobnie w astrologii.
6: Tak, jego aspekty i dzięki temu łatwiej się, że tak powiem, idzie przez życie, tak? No myśmy, ale to już dla pasjonatów,
8: tak, chyba. Ale miałyśmy, że z Martą wyznaczałyśmy już i na przykład godzinę, datę rozmowy o pracę, tak, ślubu, czy na przykład...
6: To bardzo często.
8: Tak, tak, właśnie o godzinę ślubu w urzędzie, na przykład jeżeli ktoś bierze, czy na przykład zamówić sobie na godzinę 13 czy na 15, to też jest różnica.
6: Ale miałyśmy też wyznaczenie daty ślubu, bo to wszystko ma znaczenie, wtedy tak, wyznaczamy całą datę.
8: Czy na przykład tego lipca, czy na przykład innego lipca, bo tutaj właśnie bardzo ważne, tak, są. Tutaj akurat mówię, numerologia mówi, bo to jest ten dzień, ale w astrologii też są ważne aspekty tutaj, jakie zachodzą. I wtedy to się bierze też pod uwagę horoskop osób, którym się wyznacza tą godzinę.
6: Tak, takie robimy, wyznaczamy wtedy liczbę rodziny, liczbę tego małżeństwa, wyliczamy dogodną datę, dogodną godzinę. Miałyśmy taki przypadek, kiedy osobno byłyśmy poproszone bodajże,
8: tak,
6: byłyśmy
8: tak,
6: osobno poproszone o wyznaczenie i wyznaczyłyśmy dokładnie ten sam dzień i dokładnie tą samą godzinę.
5: Nie wiedząc,
6: bez porozumienia i potem chyba kilka dni po tych naszych sesjach miałyśmy taką rozmowę i Ola do mnie mówi, wiesz, tam wyznaczałam ostatnio godzinę, słuchaj, i datę. Ja mówię, słuchaj, ja też wyznaczałam. I nagle, a słuchaj, co wyznaczyłaś, nie? I pięknie nam się to pokryło. No to była rewelacja, nie? Co do minuty. Tam nawet wyszło nam, że dobrze by było, gdyby ślub był opóźniony o 15 minut, nie? Że tam bodajże 16:15 byłoby najlepiej, ale ta 16 też będzie dobra, nie? Poważnie.
8: Często zdarzają się pytania o pracę, o miłość, o zdrowie, chociaż my tutaj mówimy, że nie jesteśmy lekarzami. Jedynie możemy po prostu spojrzeć w energię, ale zawsze trzeba się udać do specjalisty, listy, bo my tutaj, że tak powiem, bierzemy za to odpowiedzialność.
6: Nie diagnozujemy, nie robimy takich rzeczy. Czasami w numerologii to się nazywa miesiące pustki i ja wtedy zawsze mówię, że zadbaj wtedy o siebie, nie rób żadnych wyzwań fizycznych, psychicznych lub odwrotnie, może być taki natłok wydarzeń, że pod koniec tego miesiąca trzeba będzie mocno odpocząć. Wtedy może się zdarzyć właśnie, jak organizm odpoczywa. No, często łapie nas przeziębienie po to, żebyśmy na pewno się położyli do łóżka, nie?
8: Właśnie, czy to miesiące pustki, czy taki okres właśnie domykania cyklu przed urodzinami. Na miesiąc przed urodzinami często się okazuje, że jakieś przeziębienie, osłabienie, no to jest po prostu, w astrologii są cykle, myślę, że w numerologii to samo. I po prostu domyka się cykl roczny przed urodzinami i ciało odpowiada, kończy coś, żeby narodzić się do nowego cyklu rocznego.
5: Skoro możemy tak powiedzieć o całym roku, o całym miesiącu, nawet o dacie, czy jakoś na wakacje my możemy sobie coś tutaj przepowiedzieć? Czy jechać tu, czy jechać tam? Czy góry, czy morze? Czy będzie wszystko okej, czy nie?
6: Tak, Można coś takiego zrobić. My nawet jak jeździmy na warsztaty do Hiszpanii, to często Ola wtedy sprawdza. Ja już aż tak w to nie wchodzę. Ja wtedy staram się odpoczywać, ale Ola swoją pasją tutaj astrologa rozwiązuje nasze wszystkie historie i jest bardzo ciekawa. Na przykład jaki ascendent mamy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie? I faktycznie sprawdza się to w taki sposób, że się na przykład inaczej zachowujemy niż tu w Polsce. Zupełnie inne walory naszej osobowości się wtedy, jak wyjeżdżamy, tak. Bo to wszystko można sprawdzić. Jest coś takiego jak astro, bodajże kartografia.
8: Tak, astrokartografia.
6: Tak, i możemy sprawdzić, w jakim miejscu na świecie najlepiej byśmy się czuli z tymi aspektami astrologicznymi, numerologicznymi, tak, jakie mamy, tak, z tymi zasobami.
8: Szczególnie właśnie jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje za granicę, dosyć daleko, no to wtedy zmienia się jakby trochę nasza osobowość w tym miejscu wakacyjnym, ponieważ właśnie tutaj ta astrokartografia wchodzi w grę i zmieniając miejsce zamieszkania, zmienia się również nasz ascendent. Wiadomo, że jeżeli będziemy w Polsce, na małych odległościach, to nie ma znaczenia, ale jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie wiem, lecimy na przykład, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii czy gdzieś, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce, a w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. I tak na przykład mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku, więc tam się zmienia nasza osobowość i jakby po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
6: Jeśli chodzi o numerologię, ja zawsze mówię, że pokaż mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, czy lubisz w ogóle podróżować. Bardzo często są takie liczby w numerologii, które wszędzie na świecie czują się jak w domu. I lubią, uwielbiają wyjeżdżać, tak? Uwielbiają podróżować. Czasami jak za długo są w jakimś jednym miejscu, to czują się jak w klatce, muszą natychmiast coś zmienić. To jest naprawdę fascynująca przygoda, jak się obserwuje człowieka i na przykład po cechach zachowania bardzo specyficznych jesteśmy w stanie określić, że o, tu jest dużo siódemek, a tutaj będzie dużo dziewiątek. Ola wtedy mówi, a tu będzie znak lwa, nie? I my po zachowaniu, po gestach, po wyglądzie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie liczby w moim przypadku, jakie wibracje liczbowe dominują w danym portrecie numerologicznym. No to jest naprawdę dla nas taka, no, przygoda. Myślę, że to jest przygoda przede wszystkim.
8: Ja to się śmieję, że my czasami jak widzimy jakiegoś człowieka pierwszy raz i tak obserwujemy, bo są ludzie, którzy po prostu zapadają w pamięć albo są charakterystyczni. I tak obserwujemy czasami, jak na przykład jedziemy w pociągu, czy gdzieś tam, to tak sobie myślimy, no ciekawa, chciałabym znać jej datę urodzenia. Spod jakiego ona jest znaku? A Marta, a kiedy się urodziła?
6: Ale najlepsze jest to, że miałyśmy kiedyś taką podróż do Krakowa, rozmawiałyśmy o warsztatach, które planowałyśmy, miałyśmy taką przestrzeń, te 5 godzin w pociągu i planowałyśmy warsztaty, które miałyśmy prowadzić. I ludzie, młodzi ludzie byli bodajże w przedziale, tak. kilka osób i przysłuchiwali się, no bo jednak siłą rzeczy było słychać i w pewnym momencie pamiętam, a przepraszam, a panie czym się zajmują? I my miałyśmy wtedy takie
5: sesje
6: chyba, tak, sesje 4 chyba, nie? To było tak, że
5: to jest nasza pasja,
6: tak?
8: No, a kiedy się pan urodził? A kiedy pani się urodziła?
6: Tak. Pamiętam, że dziewczyna była, a ty grasz na jakimś instrumencie? A ona, zakładam szkołę muzyczną, gram na skrzypcach. No to było fantastyczne doświadczenie. No nam to sprawia przede wszystkim radość, więc naprawdę każdy człowiek, inni pytają, cześć, jak się czujesz, a my mówimy, cześć, podasz datę urodzenia? Także to jest dla nas ogromna radość, praca z drugim człowiekiem przez pryzmat właśnie tego, co tak naprawdę, i tutaj wrócę do intuicji, tak jak Ola powiedziała, że zmienia, inaczej się zachowujemy, że jedziemy gdzieś, inaczej się zachowujemy i tu właśnie wchodzi ta nasza intuicja, że my czujemy to miejsce, czyli co, z intuicji korzystamy, tak? Z tego tak zwanego szóstego zmysłu w tym momencie, że czujemy się w tym miejscu jak w domu, zaczynamy się inaczej zachowywać. To nie jest nic innego jak właśnie nasza intuicja, że czuję, że tutaj mogłabym żyć na przykład, nie? Że wyjeżdżają ludzie za granicę i czują, i dopiero tutaj czują się jak w domu, ponieważ tam najlepiej się rozwija ich portret numerologiczny, te wszystkie potencjały, czy też kosmogram, tak? Że to jest ich mapa.
8: Tak.
6: No, my zawsze mówimy, że data urodzenia, już tam abstrahując, pełna, niepełna, ale ta data urodzenia to jest taka właśnie, to jest klucz do jakby do czytania mapy naszego życia.
8: Tak? Że tutaj nie ma przypadku, że urodziliśmy się właśnie w ten czy w inny dzień i właśnie w tym miejscu. Bo tak jak mówię, kosmogram to jest mapa naszego życia, kosmiczna mapa naszego życia. I tutaj właśnie, tak jak też Marta wspomniała, fajnie by było, gdyby astronumerologia, astrologia, numerologia były chociaż podstawy w szkole, ponieważ to pomogłoby nam rozwijać się we właściwym kierunku. Ilu jest ludzi, którzy na przykład pod presją rodziców czy pod presją społeczeństwa rozwijają się całe lata w czymś, czego tak naprawdę nie lubią. I okazuje się, że mamy, nie wiem, adwokatów, lekarzy, którzy marzyli o tym, żeby na przykład malować. I są w tym zawodzie, bo na przykład była tradycja rodzinna, że zawsze tata był adwokatem, dziadek był adwokatem, więc ja też pójdę na tą adwokaturę. A tak naprawdę w środku ten człowiek ma potencjały do tego, żeby być wspaniałym artystą. I marnuje ten talent, ten potencjał.
6: Tak, to właśnie to jest to, co ja podałam jako swój przykład, że bardzo często my rodzice swoje aspiracje, swoje jakby talenty chcemy rozwijać poprzez nasze dzieci. A znając taki portret numerologiczny, znając taki kosmogram, program urodzeniowy, jesteśmy w stanie naprawdę wyłuskać to, co najlepsze w tym młodym człowieku, który się dopiero rozwija. To nie znaczy, że teraz mamy go zmuszać do rysowania, ale podpowiadać, ukierunkować, dać mu pewną swobodę. Mamy takie portrety numerologiczne dzieci właśnie, gdzie dzieci, rodzice zgłosili się do nas, ponieważ nie rozumieli pewnych zachowań, no usłyszeli, że tutaj będzie potrzebna taka i taka diagnoza, to wszystko jest potrzebne, ale czasami przy takim portrecie numerologicznym i przy takim kosmogramie takiego dziecka naprawdę przychodzi ogromne zrozumienie tego rodzica. Aha, czyli on tak ma, to jest jego natura, to tak. Tego nie zmienimy. I wtedy dopiero ci rodzice na zupełnie innym poziomie, z poziomu takiego właśnie zrozumienia, takiej akceptacji pełnej tego swojego człowieka w domu, młodego, to się przestaje manifestować. To dziecko zaczyna się ze swoim rytmem, ze swoją zgodą taką wewnętrzną rozwijać przy akceptacji rodziców i te trudne historie, które na początku wydają się trudne, one się przestają po prostu manifestować, bo jest pełne zrozumienie ze strony rodzica, bo my rodzice często chcemy te swoje dzieci na swoją modłę ułożyć, zapominając o tym, że to są zupełnie odrębne jednostki. My je mamy oczywiście wychowywać, ale nie zmieniać, nie? Więc one się zgodnie ze sobą rozwijają wtedy, zrozumieją.
8: Ale też myślę, bo ja tutaj tak mówię też o swoim przykładzie, gdzie ja bardzo długo nie potrafiłam sama siebie zrozumieć. Ja może przez to, że właśnie wychowałam się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie było takie uznanie, że nie patrz na siebie, bo to jest egoistyczne, poświęcaj się innym, pomagaj, bądź grzeczna, bądź miła, posłuszna. Ja po prostu bardzo długo, już jako dorosła kobieta, już jako mężatka, już dziecko miałam, nie potrafiłam zrozumieć siebie, nie potrafiłam znaleźć swojego powołania, nie potrafiłam się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi zawodowo. Ja się imałam jednej pracy, drugiej pracy. Ja zrobiłam ekonomik, później zrobiłam jakieś liceum, studium kosmetyczne, później jeszcze coś i w żadnym z tych zawodów nie pracowałam. Chyba przez półtora roku tylko pracowałam w swoim zawodzie wyuczonym z liceum, ale dzięki astrologii, dzięki temu, że odważyłam się przełamać właśnie te moje rodzinne schematy, gdzie unikało się tych tematów, ja wreszcie odnalazłam swoją drogę i się okazało, że tak jakby przełamując te schematy rodzinne, jestem pierwszą osobą z rodziny mojej, która zajmuje się takimi tematami, nie znajduję zrozumienia w swojej rodzinie, ale przestałam się tym przejmować i kiedy poznałam pełny swój horoskop, zrozumiałam, gdzie mam ten księżyc, gdzie mam ten ascendent, też wiele rzeczy w moim życiu, takich negatywnych rzeczy, przestało się manifestować. Ja po prostu tak jakby wskoczyłam na swoje właściwe tory. Tak jakby
6: coś się ułożyło po prostu i to nie jest nic spektakularnego, po prostu nagle
8: poczułam, że jestem
6: na
8: właściwym miejscu, że nie odstaję, a bardzo długo jako nastolatka, już jako dorosła kobieta, miałam takie poczucie, że ja nie pasuję, że nie wiem, co mam robić, w którym kierunku pójść, a teraz w zasadzie na chwilę przed 50, ja wreszcie znalazłam swoją drogę i czuję się, że jestem w dobrym punkcie swojego życia. Ale to też odkryłam właśnie dzięki astrologii i numerologii pośrednio, bo Marta tutaj też wsparła mnie właśnie numerologią.
5: A powiedzcie proszę, jeśli chodzi o na przykład tarota, to w którym on jakby jest miejscu między tą astrologią a numerologią?
8: karty tarota, ja na przykład łączę astrologię z kartami tarota, ponieważ...
6: Ale też łączysz z coachingiem.
8: Tak, tak. No to jest też jeszcze inna bajka, co nie? Że też z coachingiem można astrologię połączyć, bo prowadzę też sesję astro-coachingu. No ale wspominając właśnie te karty tarota, od kart się zaczęło w zasadzie. Astrologia była wcześniej, ale jeszcze nie miałam odwagi wychodzić z nią, bo myślałam, że to jest tak ogromna wiedza, jest tyle ludzi, którzy tyle o niej wiedzą, a gdzie tam ja taki malutki, że tak powiem, pikuś, więc skupiłam się na kartach tarota. I ja też pracuję intuicyjnie z kartami tarota. Oczywiście znam zasady, ponieważ jak w pracy z każdym narzędziem, czy to będzie astrologia, numerologia, karty tarota, runy, są zasady BHP.
6: No i każde to narzędzie ma swoją instrukcję obsługi.
8: Tutaj to akurat przyniosłam swoje ulubione, to jest już bardzo zniszczona talia, bo bardzo długo z nią pracuję i praktycznie codziennie, więc do każdej takich kart tarota dołączona jest często książeczka z opisem. I owszem, można się uczyć tych opisów, można też pracować z nimi, ale ja uważam, że z kartami tarota warto jest znać znaczenie kart, dlatego ja też prowadzę kursy arkan wielkich, arkan mniejszych tutaj w stowarzyszeniu. Chyba 2 lata temu się odbył pierwszy, ale też prowadzę online i indywidualnie. Jednak uważam, że bardzo ważna jest ta intuicja, dlatego ja nie mówię, że w kartach tarota zaczynamy od czytania książeczki, tylko zaczynamy od oglądania kart i zastanowienia się, co dana karta mi mówi. Ja akurat lubię te karty tarota, które są bardzo takie barwne, bo są karty, gdzie tylko arkana wielkie są przedstawione obrazkowo, a arkana mniejsze, bo to jest karty tarota, to jest 78 kart i dzielą się one na arkana mniejsze i arkana większe, ale ja lubię te karty, gdzie zarówno i arkana większe, i arkana mniejsze przedstawione są obrazkowo, ponieważ one pobudzają naszą intuicję, pobudzają naszą wyobraźnię i można sobie wyobrazić, widząc taką kartę, jakie ona ma znaczenie. Wiadomo, że ono nie jest najlepsze, może wróżyć jakiś smutek, a można sobie spojrzeć na tą kartę i ona zupełnie ma też inne znaczenie. To jest 10 mieczy, to jest 10 pentakli. I nawet patrząc tylko na ten obrazek, już ta intuicja i wyobraźnia jest pobudzona. A znaczenie kart z książeczki to jest jakby uzupełnienie. Także moim zdaniem karty tarota to nie jest wyrocznia. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, ostatnio miałam tutaj klienta na karty, ja mówię, ale rozumie pan, że karty nie dadzą panu odpowiedzi. To jest one pokazują tylko to, co już w panu jest. Mogą ewentualnie pokazać kierunek rozwoju, ale one nie dadzą odpowiedzi, więc trzeba pamiętać, że karty tarota to nie jest żadna wyrocznia. Jak idzie się do jakiejś wróżki, no ja mówię, ja jestem wróżką, tarocistką, ale ja nigdy nie powiem nikomu, że na przykład za 3 miesiące umrze, bo to jest naprawdę, to jest karygodne, to jest zupełne pogwałcenie wszelkich zasad BHP pracy z kartami. Także ilu tarocistów, tyle też interpretacji tych kart. Ja wychodzę z założenia, że one mają obudzić naszą wyobraźnię, również klienta, który do nas przychodzi.
6: Odnaleźć odpowiedzi, które w nas tak, są już tak naprawdę.
8: Tak, dokładnie. Marta dobrze mówi, bo Marta pracuje z runami i to też w sumie na tym tak samo działa. Tu chodzi o to, żeby wydobyć tą intuicję i to, co ten człowiek ma w swojej podświadomości, żeby pobudzić jego intuicję i żeby znalazł tą odpowiedź w sobie. No bo ja nie udzielę tej odpowiedzi, ja nie znam tego człowieka, nie wchodzę w jego buty. I myślę, że każdy mógłby pracować z kartami. Ja nie jestem, nie wyznaję zasady, że tylko ja mam prawo dotykać kart i tylko ja mam je rozkładać. Ktoś przyjdzie do mnie, zapyta się, czy może sobie kupić kartę tarota. Proszę bardzo, kupuj i pracuj z nimi. Wyciągnij sobie jedną kartę, zobacz, co ona ci mówi, czy ona jest dla ciebie pozytywna, czy ona jest dla ciebie negatywna, jak ty ją odbierasz. Także moim zdaniem z kartami tarota może pracować każdy, ale nie każdy musi je rozkładać dla innych.
6: Często porównuję to do takich hieroglifów albo do jakiegoś pisma obrazkowego. Właściwie to też jest kwestia interpretacji, prawda? Wchodzimy do takiej piramidy, widzimy sobie przedstawione hieroglify na ścianach, czy też obrazy, które de facto interpretujemy, tak? No oczywiście tam są odkryte, wiadomo już, co to oznacza, ale tutaj jest dokładnie w kartach to samo. Wiemy, co dany obrazek oznacza, interpretujemy go, czyli znowu pracujemy z własną intuicją po prostu.
5: Jest tyle rzeczy, o które bym chciała zapytać, ale interesują mnie no, te dźwięki właśnie, te fale dźwiękowe. Widzę, że tutaj przede mną są jakieś urządzenia.
8: Kamertony.
5: Kamertony.
6: Pracujemy z kamertonami. tworzymy medytacje prowadzone, takie sesje wyciszające, ponieważ w tym natłoku informacji, w natłoku codziennych spraw, ludzie naprawdę nie mają chwili na to, żeby się zatrzymać. My pamiętamy czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, żeby się gdzieś z kimś umówić, to trzeba było się posłużyć często intuicją i znajomością drugiego człowieka, żeby trafić na koleżankę, która akurat jest w domu, bo nie było telefonów. I to były piękne czasy tak naprawdę, ponieważ mam wrażenie, że mieliśmy więcej czasu na bycie sami ze sobą. Nie było tych przeszkadzaczy, tak? Nie było tego scrollowania, nie było tych telefonów, do których się, na które się zagląda, bo a nuż widelec przyszła jakaś wiadomość, tak? Więc my tworzymy takie sesje przy subtelnych, dość głębokich dźwiękach kamertonów. One są niezwykle subtelne. Nawet jakbyśmy miały tutaj zaprezentować, to nie wiem, czy to się nagra.
8: Zobaczymy. Tutaj mamy kamerton on. Ale zaraz wezmę inny, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Także to słychać, co nie?
6: Każdy kamerton ma swoją odpowiednią częstotliwość w hercach. I tak jak mówię, to są bardzo głębokie wibracje, które pozwalają naszym tutaj uczestnikom naszych medytacji głęboko się wyciszyć, zrelaksować, wejść w zupełnie inny stan. Naprawdę, zwłaszcza kobiety tutaj przychodzą na nasze medytacje, dziewczyny wychodzą zrelaksowane, wyciszone, odprężone, z zupełnie inną energią. Robimy te nasze spotkania zawsze w środku tygodnia, żeby wytrwać do soboty.
8: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty.
6: Tak. No, o kamertonach można mówić dużo. My nie jesteśmy specjalistkami tutaj. My po prostu nauczyłyśmy się na odpowiednich szkoleniach i kursach też wykorzystywać po prostu te narzędzia do naszej pracy. Mamy w swoim stowarzyszeniu Monikę Kazimierczak, która jest wykwalifikowaną dźwiękoterapeutką i pracuje z misami, z gongami, również z kamertonami, z innymi instrumentami muzycznymi. My posługujemy się przede wszystkim kamertonami do tego, żeby wyciszyć siebie i osoby, które przychodzą na medytację prowadzone. Też,
8: Marta zarówno jako refleksolog wykorzystuje kamertony w pracy refleksologa, ale jako astrocoach wykorzystuję również kamertony, kiedy przychodzi do mnie klient i no, na takiej sesji astrocoachingu często osoba, która wcześniej nie miała styczności z astrologią, czy w ogóle z narzędziami takiej pracy z intuicją, może zostać zalana falą informacji. Bo kiedy ja czytam horoskop, kosmogram czyjś, to i na przykład tranzyty, to jest dużo informacji, że na przykład może się stać to, albo jesteś taki, czy masz takie i inne predyspozycje. I czasami mentalnie to może być zbyt dużo dla naszej głowy, żeby to się poukładało. Ja często po takiej sesji astrocoachingu proszę takiego klienta, żeby mi się położył i ja wtedy, żeby ta cała wiedza w tej głowie się ułożyła, robię takie jakby wyrównanie, relaksację kamertonową i moim zdaniem właśnie te dźwięki, takie głębokie wibracje kamertonów, one pozwalają tą całą wiedzę, którą wcześniej klient otrzymał, jakby ułożyć w tym ciele. No bo wiadomo, że kiedy dostaniemy tak dużo informacji, to często część z tych informacji gdzieś nam ulatuje z głowy. Ona musi się jakby ułożyć w ciele i musimy się z tą wiedzą oswoić. A właśnie te dźwięki, głębokie dźwięki kamertonów, one pozwalają na to, żeby zrelaksować umysł i otworzyć go na taki... na taką jakby większą, szerszą wiedzę.
6: Ten natłok myśli, który wyciszy, tak, wyciszają. Człowiek skupia się na tych subtelnych wibracjach wtedy, więc jakby ten cały natłok, z którym przychodzą tutaj osoby na taką relaksację z kamertonami, no po prostu odchodzi. Wycisza się ta głowa. To jest naprawdę potężne narzędzie wyciszające, powiedziałabym, relaksujące.
8: Najśmieszniejsze jest to, że my prowadzimy te medytacje i często my jako prowadzące też później jesteśmy takie same zrelaksowane, takie.
6: No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że to
8: działa
6: W dwie strony.
8: My to robimy dla innych, ale również same korzystamy.
6: Tak. Bardzo często później po medytacjach tak wszystkie siedzimy i tak no, takie dobrze, fajnie by było porozmawiać, dzień dalej leci. Tak. No często dziewczyny przychodzą, które mówią, że nie potrafią się wyciszyć, że słuchajcie, ja nie mogę, jak będę się kręcić, to przepraszam, wiecie, bo ja mam tyle teraz na głowie i kładzie się taka osoba i my tylko słyszymy, jak delikatnie pochrapuje, nie? To jest moment
5: czyli
6: po prostu.
5: Niweluje stres.
6: Tak, bardzo, tak. Bardzo. Pozwala się bardzo głęboko odprężyć naprawdę takie spotkanie. Tak, no my też tworzymy takie wyjazdy relaksacyjne, gdzie zostawiamy w koszyczku na cały dzień telefon, bez telefonów, bez żadnych właśnie takich przeszkadzajek, tak? I zajmujemy się tylko i wyłącznie właśnie wibracjami kamertonowymi przy udziale medytacji prowadzonej.
8: Także to teraz tak od astrologicznej strony patrząc, to będzie teraz nam bardzo potrzebne. Teraz właśnie te planety pokoleniowe weszły do takich aktywnych znaków jak bliźnięta, wodnik, baran, więc teraz bardzo trzeba będzie zadbać o to, żeby uziemiać się i żeby nie rozpraszać tej energii, ponieważ jest bardzo dużo takich rozpraszaczy, technologia, natłok różnych informacji, tak. I zalew tych informacji. Będzie trzeba umieć weryfikować, czy te informacje są sprawdzone, czy są prawdziwe, czy nie, bo różne takich fejków może być, więc no, to nawet my, znając właśnie aurę astronumerologiczną tego roku, czy też tego okresu, wiemy, że trzeba postawić właśnie na relaksację. Co też tutaj robimy, no bo działamy holistycznie.
6: Mhm, tak, ale też jest ciekawe bardzo, bo poprzez astrologię, numerologię możemy przewidzieć pogodę.
8: Tak. No właśnie.
6: Możemy przewidzieć pogodę. Na przykład ostatnio jak rozmawiałyśmy z Olą, tak się przerwałam, przepraszam, to a propos tych upałów, to Ola tam mówi, no ale to było do przewidzenia przecież tutaj. No to wiadomo, że będzie gorąco. Nie? I my tak, wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie, dla nas to nie jest żadna niespodzianka, nie?
8: Można było to przewidzieć. Że trzeba teraz, bo my teraz akurat się z mężem budujemy, że chyba trzeba będzie na poważnie się zastanowić w nowym domu nad klimą, bo teraz najbliższe lata mają być właśnie upalne, gorące, dużo wiatrów, burz, bo Uran w bliźniętach.
6: Tak, bo Uran w bliźniętach, ale pamiętam

0: uran wszedł, już teraz nie pamiętam do czego, uran będzie wiało, nie? Będzie, tak. Marta, będzie wiało, nie wiem jak my utrzymamy ten namiot. Wiało okrutnie, trzymałyśmy namiot, przywiązywałyśmy go, obciążałyśmy i w końcu się udało. A w tym roku wsiadamy do auta i Ola mówi, no, Jowisz w lwie, tak, bodajże, już teraz nie powiem dokładnie, będzie tak gorąco, że ja nie wiem jak my stamtąd wrócimy, nie? I tak się,
1: to się wszystko sprawdza.
2: Tak, no tutaj takim miernikiem pogody, akurat teraz tutaj można powiedzieć, że są właśnie te planety pokoleniowe, które, tak jak mówię, weszły do tych znaków aktywnych. Uran w bliźniętach może zapowiadać burze, jakieś takie wiatry, które będą gdzieś tam linie wysokiego napięcia zrywać.
1: Nawałnice, więc trzeba, takie
2: nawałnice. Saturn i Neptun w baranie ognistym, lew w Jowisz w znaku lwa, ale też 29 chyba czerwca, 29 już pamiętam, Merkury wszedł w retrogradację, a takim głównym czynnikiem takiej tak zwanej astrometeorologii jest obserwacja właśnie Merkurego. To jest planeta, która 3-4 razy do roku wchodzi w retrogradację. Mówi się tam, że nie powinno się w tym czasie kupować żadnych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, bo mogą się szybciej psuć, trzeba czytać umowy, szczególnie te drobnym drukiem, najlepiej nic nie podpisywać, ale jak trzeba, to trzeba czytać, ale to jest też taki czas na refleksję, kiedy ten Merkury na te 2-3 tygodnie wchodzi w retrogradację, to tak, raz, że może się pogoda zmieniać, szczególnie też jak Merkury zmienia znak, teraz jest w znaku raka, ale dwa, że to jest taki czas na refleksję, na to, żeby zastanowić się. Ja to mówię, że w astrologii to jest Merkury w ruchu prostym, to jest to, że my działamy, inicjujemy, coś robimy, zaczynamy, ale dobrze, że ten Merkury parę razy do roku wchodzi w tą retrogradację i daje nam taki czas wytchnienia, odpoczynku, żeby zastanowić się, czy te działania, które podejmujemy, są faktycznie sensowne.
0: Przeanalizować je po prostu dogłębnie, czy nie popełniliśmy błędu i w razie popełniliśmy, to żeby to naprawić, nie? My lubimy retrogradację, z Olą nam służą.
2: Ale zobaczcie, fajnie, że teraz ta retrogradacja jest właśnie w czasie wakacji, więc mamy taki czas odpoczynku, wytchnienia, po co cały czas lecieć, inicjować, zaczynać coś, trzeba wreszcie odpocząć. W ogóle teraz mamy sezon raka, bo Słońce jest w znaku raka, a to jest też taki czas, kiedy chcemy odpocząć, spędzić więcej czasu z rodziną, wyjechać gdzieś, zadbać o swoje ciało, poczuć się bezpiecznie, więc korzystajmy z tego, co nam mówi astrologia, bo ona naprawdę jest mądra, numerologia i astrologia.
1: To prawda.
2: Tak, także nawet ten cykl roczny jest tak ułożony i gdybyśmy faktycznie jako ludzkość trzymali się tych cykli astronumerologicznych i według nich żyli, to myślę, że życie byłoby łatwiejsze i przyjemniejsze. Żylibyśmy w zgodzie ze sobą.
0: Albo przynajmniej byłoby mniej rozczarowań.
2: Tak, dokładnie.
0: Na przykład czasem tak czytam z ciekawości te artykuły takie numerologiczne, które gdzieś tam się w internetach pojawiają, bo teraz bardzo dużo ludzi nagle się tym zajmuje. My tak widzimy ten skok właśnie od 2-3 lat.
1: Dobrze mówiłam.
0: Tak, bardzo dużo ludzi. Nagle jest bardzo dużo numerologów, mnóstwo astrologów.
2: Ale zobacz, również astrologia i numerologia jakby ewoluuje w inne dziedziny. Ten human design, co nie?
1: To jest łączenie
2: wiedzy astronumerologicznej i tworzenie nowych systemów.
0: Nowych systemów, bardzo niby odkrywczych, tak naprawdę wszystko można znaleźć.
3: Wszystko to już było.
0: Już było, tylko jest teraz, każdy wymyśla swoją unikatową metodę. No my patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy 20-paroletniej, tak naprawdę interesowałyśmy się tym, ja już jako 18-latka. Pamiętam, pierwszy raz usłyszałam o numerologii i wtedy zaczęłam się tym interesować. Czytać, szukać artykułów. No nie było tego za dużo wtedy, w tamtych czasach, bo to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Boże, jak to brzmi! Ale do czego zmierzam? Teraz jak widzimy taki natłok informacji, tak wszyscy, że jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym, że możemy wszystko na nowo i nagle tak sobie myślę, że no nie, bo jesteśmy w 10 roku numerologicznym. Owszem, to zero się niweluje, ale 10 to nie jest rozpoczynam, tylko odradzam. 10 jest pogłębione przez 0. 0 jest niezwykle ważną wibracją numerologiczną i ten rok to jest odrodzenie starych projektów, które mieliśmy, odłożyliśmy gdzieś na półkę, odrodzenie starych pomysłów, powrót do czegoś, co dawno już zakopane, a teraz nagle ma sens. I jestem pewna, że większość osób, które zaczęły w cudzysłowie coś nowego, za jakiś czas powie, kurczę,

0: przecież ja już ten pomysł kiedyś miałam, muszę do tego wrócić, nie? Że ojejku, wróćmy, nie? Wróćmy, zobaczmy, odkopmy to. Przecież do tego mam dryg, do tego mam talent i to będzie na przykład ktoś kiedyś zaczął szyć maszynowo jakieś ubrania, projektować, ale schował to do szuflady, zapomniał, a dobra, nie będę tego ruszać i nagle się okaże, że w tym roku dostanie w prezencie maszynę do szycia piękną, nie? I siądzie do starych projektów, tak? I nawet nie zwróci na to uwagę, dopiero za jakiś czas, kiedy to zacznie się fajnie realizować, bo to jest dobry czas na realizację, powie, kurczę, no przecież ja już to kiedyś robiłem, ja to rysowałem, ja to już kiedyś szyłam, nie? To będą takie tematy, więc warto weryfikować to, co się czyta w internecie, bo czasami ludzie zachłystują się informacją. To jest bardzo podobne do tych gazetowych horoskopów. Teraz to się przeniosło w internety, nie? Że czytamy informacje, mówimy, o, to do mnie pasuje, ale może się okazać, że masz takie predyspozycje numerologiczne, że to w ogóle nie jest twój kierunek, nie?
1: Po prostu uważaj, żeby gdzieś tam się w tym nie zgubić też.
0: Tak, żeby się tym nie zachłystywać, bo tak jak mówię, my mocno stoimy na ziemi i naprawdę wielu osobom pomogłyśmy w podjęciu decyzji, bo do nas nie przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Zawsze wiedzą, czego chcą. Potrzebują potwierdzenia, takiego popchnięcia, takiego zawsze o tym marzyłem, no to rób to, tak? I oni to po prostu robią, realizują. I to i mężczyźni, i kobiety tak naprawdę mamy szerokie spektrum klientów.
2: Ale też pary przychodzą do nas.
0: Tak, przychodzą pary, przychodzą rodzice właśnie z dziećmi, ludzie, którzy chcą dogadać się po wielu latach ze swoimi rodzicami. Zrozumieć ich, przychodzą często z różnymi aspektami, które my wyliczamy, czy też sprawdzamy układ planet na daną relację. Tak. Ola to dokładnie nazywa, czy to się nawet nie...
2: Synastria,
0: tak.
2: Porównanie dwóch horoskopów i wtedy po prostu możemy, jak przychodzi do nas para, bo miałyśmy już kilka takich sesji, że przychodziły do nas pary na astronumerologię. Marta wtedy porównuje dwie daty urodzenia.
0: To jest nazwa porównawczy, portret numerowy.
1: Bardziej matematycznie.
0: Tak, bardziej matematycznie. Tak, to jest matematyka.
2: To jest synastria, czyli nałożenie dwóch kół kosmogramu, dwóch horoskopów na siebie i zobaczenie, jakie tam aspekty właśnie się tworzą. I to jest tak zwany horoskop dla pary, czyli horoskop danego związku. I to można zrobić dla narzeczonych, dla małżeństwa, dla rodzica z dzieckiem, dla współpracy, dla przyjaźni, dla każdego rodzaju relacji.
0: Bo w numerologii jesteśmy w stanie wyliczyć datę założenia firmy, odpowiednią pod działalność, tak, nazwę i nieraz miałyśmy takie zlecenia, żeby właśnie, pamiętam jedno, to było takie 15-minutowe, że je potrzebuję już natychmiast, bo jestem w urzędzie.
2: Widać, właśnie numerologia bardzo pomaga, bo astrologia tylko może spojrzeć na datę na przykład założenia firmy, ale numerolog potrafi dobrać świetną nazwę firmy, żeby ta firma na przykład przynosiła zyski. Bo można sobie wymyślić jakąś nazwę, a się okaże, że numerologicznie ona nie pasuje do działalności.
0: Tak, jest taka możliwość, aby nasza działalność, bo to różne rzeczy w życiu robimy, żeby nazwa pasowała do tej działalności, żeby wspierała jeszcze bardziej. To tak jak nasze imię, tak zwany numer aktywny w numerologii, to ono nas wspiera zawsze. Czasami mówi się, znaczy są takie szkoły numerologiczne, które zmieniają imiona, żeby było bardziej korzystne do naszego portretu numerologicznego, tak? Żeby bardziej nam pozwalało funkcjonować lepiej w życiu. Ja nie jestem tego zwolenniczką, ale to jest mój pogląd, bo uważam, że te zasoby, mamy sobie radzić w życiu z tymi zasobami, które dostaliśmy i je szlifować, je najbardziej wykorzystać. Czasami jest to trudniejsze, ale satysfakcja jest później większa, mam wrażenie, tak? No i tak jak powiedziałaś, tak, to jest takie bardzo matematyczne, ponieważ ja bardziej posługuję się tą szkołą klasyczną, pitagorejską właśnie, numerologii, więc to jest czysta matematyka.
3: SK 106,6. SK Żary News.
4: Aleksandra Kananiak, to jest magazyn reporterów Eski Żary. To wyjątkowy, bo wierszowany przewodnik po Zielonej Górze. O fraszkach związanych z Winnym Grodem opowiada twórca Marek Jurgoński.
5: Jest to dosyć duży zbiór, masa ulic tutaj zielonogórskiej. Chciałam zapytać, jak taka inspiracja się zrodziła, no i jak długo ten proces trwał tworzenia?
6: Trudno tak odpowiedzieć bardzo króciuteńko, dlatego że po pierwsze inspiracja, ta pierwsza, bo ta jest najważniejsza, ten pierwszy taki impuls, I to nie zawsze dla samego autora jest takie oczywiste, skąd się to wzięło. Ale podejrzenia pewne mam. Oczywiście. Od razu na początku, żebym nie zapomniał, powiem, że jedną z takich inspiracji bardzo istotnych była taka trochę, taki trochę bodziec, taki impuls ze strony wydawcy, wydawnictwa Serwis Informacyjny Infonet, no i zaangażowanie pana prezesa Zbigniewa Sinicy, który tutaj no bardzo, bardzo i pomógł i tak no też inspirował, poganiał trochę. Także tak to wyglądało. Natomiast no, myślę, że to w sumie chyba wcześniej gdzieś tam się urodziło. Opowiem pani taką krótką historyjkę, bo to chodzi o ulicę, więc tak, skąd to mogło się wziąć? Jest to bardzo prawdopodobne. Moja siostra Małgosia i mój szwagier Krzysztof mieszkają bardzo blisko Wolsztyna. Wolsztyn to jest takie małe miasteczko, znane właściwie chyba z powodu jednej postaci, ale bardzo takiej znaczącej, mianowicie Roberta Kocha. No i tak sobie, główna ulica tam jest właśnie Roberta Kocha. No i to jest chyba taka cecha satyryka, że idzie sobie taką ulicą Roberta Kocha i sobie tak patrzy na te tabliczki, i mówi tak, i sobie mówi i myśli tak, Roberta Kocha. Kurczę, no dobrze kocha, ale kto? Tu już jest takie spojrzenie na ten wyraz od wielu stron, że to może być też czasownik, że Roberta kocha ktoś, nie wiadomo kto, fajnie to brzmi, można Robertowi zazdrościć. Może Marka też ktoś kocha w tym Wolsztynie. Takie to są jakieś dziwne, nie zawsze wytłumaczalne te początki, te inspiracje, te pierwsze takie bodźce, te pierwsze impulsy. To nie jest do końca do zracjonalizowania, na pewno. Ale bardzo te genezy są ciekawe też. Dla mnie samego, jak pani, wiedziałem, że pani tutaj, że się spotkamy, to tak mówię, kurczę, jak ja odpowiem na pytanie, skąd się to wzięło? Muszę tutaj, no bo nie chcę mówić byle czego, chcę, żeby to jakieś tam miało pokrycie w faktach, no ale też, żeby to było takie, no, takie trochę jak gdyby pomagające zrozumieć kogoś, kto to satyryczne spojrzenie w ogóle ma na wszystko. Bo jak się mam takie spojrzenie, to na wszystko jakoś tak się patrzy, powiedziałbym, wielostronnie. Nie tylko jako nazwisko wyraz, ale też jako czasownik. I to jest, nawiasem mówiąc, pani zawód, przynajmniej moim zdaniem, jest bardzo podobny do fraszki. Dlatego, że fraszka to jest coś, co musi... Po pierwsze, szybko reagować, krótko reagować, tak intensywnie reagować, bardzo dobrze, jeśli z humorem jakoś reagować tam, gdzie się da, no bo nie wszędzie się da z humorem. Ale ta szybkość reakcji, ta też zwięzłość tego, no tego dziennikarskiego materiału, bo to nie może być rozwleczone, nie może być jakieś tam, że tak powiem, gadanina taka sobie tam. Więc pani zawód, no, gdybym miał porównać do jakiegokolwiek gatunku literackiego, to zdecydowanie fraszka.
1: Trudno się nie zgodzić, prawda?
6: Tak.
1: Dokładnie.
6: Tak. Mhm. To tyle. No, powiem jeszcze, że sam ten mój początek pisania to też była fraszka, bo ja się trochę interesuję i zajmuję w sensie także uprawiania sportem. Czytałem od, bo też ojciec czytał, Przegląd Sportowy, który ogłosił konkurs na fraszkę sportową. No więc ja miałem wtedy bardzo mało lat. Jeszcze mniej niż pani teraz, jeszcze mniej. No, wziąłem w tym udział. Zostałem jako 14-latek laureatem. Nagroną było opublikowanie tego, więc mój debiut jak gdyby też to była fraszka. Mogę nawet powiedzieć, jeśli to będzie stosowne, tak. Ale to jest taka bardzo zabawna. To jest taka sobie zabawa słowem, no ale więc to było tak. To miało tytuł Telegram, a też była taka. Musiała być tematyka sportowa oczywiście. Zapasy skrzętnie robię od marca do października. Proszę o dyplom zapaśnika wiewiórka. No i to się spodobało. Byłem bardzo, bardzo dumny, bo no, dla dzieciaka coś takiego w takim piśmie. To pismo miało wtedy największy nakład z wszystkich pism w Polsce. Także takie były te początki. Mówię o tym nie z jakiegoś innego powodu, tylko bo to też jakoś wyjaśnia. Ta wiewiórka może we mnie tak jak w dziupli siedzieć do tej pory i swoje robić. Sprawiać, że ja tej fraszki nie porzucam, bo nie porzucam, przez wiele, wiele lat uprawiam. Brałem udział w wielu i konkursach i no i wiele razy udawało mi się odnosić tam na tych konkursach sukcesy fraszkopisarskie. No, także to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Ja, gdyby ktoś mnie zapytał tak, słuchaj, ja chcę pisać, co ja tu mam robić? Ja mówię tak, wiesz co, napisz mi ze 2-3 fraszki. A potem może ty napiszesz Iliadę, Odyseję, ale na razie napisz fraszki. Bo to już dużo mówi. Tam jest ta istota pisania.
1: Ale to się wydaje takie proste, można pomyśleć.
6: Tak. I to jest, w tym jest cała, bardzo trafnie pani to zauważyła, że wydaje się to bardzo proste, bardzo łatwe, takie, no, każdemu właściwie dostępne. Wystarczy tylko tam trochę, powiedzmy, obserwacji, poczucia humoru, jakiegoś tam poczucia rymu, rytmu. No i właściwie fraszka gotowa. Tylko że cechą w ogóle poezji w ogóle dobrej, ja bym powiedział nawet, że nie znam się na wszystkich rodzajach sztuki, ale wydaje mi się, że w ogóle cechą tych utworów czy dzieł sztuki dobrych, wybitnych jest prostota. Prostota. Oczywiście jak najdalsza od prostactwa. Ale prostota, za którą często kryje się właśnie i nawet no, czasem ciężka praca. W moim przypadku nie. To mi przychodzi łatwo. Ja to pisałem, bo pytała pani, ile to trwało. W sumie myślę, że nie trwało to na pewno nie dłużej niż 5 miesięcy. Co jak na no, 1200 utworów, to jest rzeczywiście bardzo krótko. No, ale coś takiego nie męczy. A nawet powiem pani, że nie tylko nie męczy, ale odpręża. Moim zdaniem walnięcie sobie dziennie takich 5-10 fraszek odpręża naprawdę wspaniale.
1: Ale to też pan jest zielonogórzaninem. To na pewno tak. Ułatwiło gdzieś to postrzeganie.
6: Bardzo ułatwiło. Bardzo. Myślę, że bo ten element patriotyczny tutaj jest bardzo istotny. Może to nie jest taka cecha w przypadku fraszki obowiązkowa, ale tutaj, jeśli pisałem o moim mieście, to ten wątek, no, nie lubię wielkich słów, ale nawet powiedziałbym, no, miłości do tego miasta, no bo tu nie ma się czego chyba wstydzić. Odegrał też taką rolę i inspirującą, i taką też jak gdyby napędzającą. Taka wewnętrzna jakaś siła też pewnie z tego uczucia się brała. Na pewno.
1: A jak taki proces wyglądał? Czy pan nieraz musiał gdzieś tam przejść się taką ulicą, żeby tych ludzi uchwycić, widoki i tak dalej?
6: Wie pani, nie zawsze. Nie jest to konieczne. Czasem to może pomóc. Szczególnie wtedy, kiedy jest tam coś szczególnego, coś charakterystycznego na tej ulicy, czy ktoś na przykład znany tam mieszkał i akurat chce, no powiedzmy tak sobie troszkę wyobrazić jego wyobraźnię, wyobrazić jego wyobraźnię. Także natomiast obowiązkowy to nie było dla mnie. Wiem, że jest taka ulica, dlatego że fraszka jest to też czasem tylko, no nie chcę powiedzieć pusta, ale w zasadzie to by była chyba trochę prawda. Trochę pusta gra słów, ale zgrabna. Taka, że tak powiem, no czasem, nie wiem, chwytająca za serce, czy za, nie wiem, wywołująca jakiś nawet śmiech, czy uśmiech.
1: To coś musi być.
6: To coś, tak. Natomiast niekoniecznie to musi być jakieś takie bardzo, no, raczej nie wzniosłe. Fraszka nie lubi tego. Raczej woli sobie tak iść piechotą, niż gdzieś tam bujać w obłokach. Także, no, to jest bardzo wdzięczny gatunek. Ja wszystkich, kto tylko, o kim tylko wiem, że jakieś tam ciągotki ma, to mówię, słuchaj, weź się za to, no może ci to nie wychodzić, akurat do tego nie masz jakiegoś tam pociągu, ale spróbuj, to jest fajne, odprężysz się, a może komuś też pomożesz się odprężyć, bo to przy czytaniu też przecież wysiłku jakiegoś szczególnego nie ma. A no, jakaś taka radość. Myślę, że szczególnie tutaj dla nas, Zielonogórzan, może to być coś takiego, co też to miasto, może szczególnie młodym, jakoś tak też przybliży. Bo ja napisałem oczywiście o wszystkich osobach, o których są ulice, ale proszę zobaczyć, ile ich jest. To są osoby, tu jest prawie 50 nazwisk i są to osoby, które poza Zieloną Górą, no, mogą być znane, powiedzmy, no, malarz Szpakowski może być znany gdzieś, ale też tylko w tych specjalistycznych kręgach. Natomiast Andrzej Huszcza, to wiadomo. Tu nie trzeba już dodawać nawet imienia, wiadomo, o kogo chodzi, ale większość zdecydowana to są osoby poza Zieloną Górą nieznane, bo jest na przykład autor na przykład hejnału naszego, który z ratusza się rozlega, kompozytor. Jest pan, który sprowadził do Zielonej Góry jakieś wyjątkowo chłodne odmiany winorośli. No ale kto o tym wie? I też, no, jeśli pisałem o takiej osobie, to też chciałem, żeby to albo było w tej fraszce bezpośrednio powiedziane, napisane, albo żeby ten ktoś tak sobie pomyślał, kurczę, no coś tu takiego napisał, muszę tylko zobaczyć, kto to w ogóle jest. I po raz pierwszy w ogóle może ktoś dowiedzieć się, że na przykład pani Błyskoszowa to była bardzo, no, wspaniała nauczycielka, bardzo zasłużona osoba. Przecież to jest piękne. Nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze byłaby możliwość dotarcia do tych życiorysów, chociażby w ten taki maluteńki sposób, żeby to, no, żeby nie zginęło, bo to jest przecież bardzo godne przechowania, zachowania, mówienia o tym. No a przecież nie ma możliwości, żeby codziennie mówić o panu Rzeźniczaku, szefie orkiestry wspaniałym, o panu Zarubiewiczu, o wspaniałej Halinie Lubicz, aktorce, o równie wspaniałym aktorze Stanisławie Cynarskim, o założycielu, tutaj organizatorze schronisk dla zwierząt bezdomnych, panu Olbrychcie. No, a tu jednak to zostanie.
1: Czyli ta nazwa przewodnik zielonogórski, no to tak, jak najbardziej ma odzwierciedlenie.
6: Tak, tak, tak. Staraliśmy się razem z wydawcą, żeby to te wszystkie funkcje, również te przewodnicze po Zielonej Górze tutaj spełnić, żeby to była taka, no trochę taki zielonogórski, taki malutki omnibusik.
1: No właśnie, ale tutaj tak czekałam bardzo, żeby zadać to pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Jaka jest Pana ulubiona tutaj ta fraszka związana z ulicą?
6: Ulubiona?
1: Mhm. Czy można wskazać w ogóle z takiego
6: no
1: zbioru?
6: No właśnie, wśród 1200 ulubioną wskazać trudno. Może... Nie będę specjalnie wybierał, może tylko wybiorę z tej strony, którą akurat tu mam przed sobą, bo tak to nie chcę tutaj...
1: Myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć właśnie, jakie fajne
6: tak. Brzmi. Powiem jeszcze Pani o takiej jednej, o takim jednym, no, problemiku, bo najpierw myśleliśmy, że to będzie duży problem, ale proszę sobie wyobrazić, że są ulice, na przykład ulic Kwiatowych, po przyłączeniu tych miejscowości w Zielonej Górze jest chyba 6. I teraz tak, kurczę, no co, 6 ulic Kwiatowych mamy tutaj, że tak powiem, obrobić?
1: Też właśnie pomyślałam o tym, tak. Jak tylko przyszłam, tak.
6: Tak. Mhm. I powiedziałem sobie ja i powiedzieliśmy sobie z wydawcą, tak, jeśli to mają być wszystkie ulice, no to wszystkie, no to tak musimy zrobić. Musi być 6 Kwiatowych, nie ma rady. 5, nie wiem, Bratkowych czy jakichś innych, jeszcze wielokrotnie się to powtarza. Rady nie ma. Pytała Pani tutaj, prosiła o zacytowanie jakiejś fraszki. Może mogą być 2?
1: Oczywiście.
6: Bo pewnie mówi coś Pani data 30 maja 1960 roku. Mhm. Wydarzenia zielonogórskie tak zwane. O, już właściwie historyczne, kiedy tutaj no, mieszkańcy wystąpili przeciwko no, władzy komunistycznej. To jest pewien problem, bo tak, fraszka. No, fraszka, igraszka, tam żarty i tak dalej. No, a tu taki temat? No to co? Pominąć? No nie można. Trzeba jakoś też tutaj to ująć i to, no, fraszka, forma fraszki musi być, ale żeby to nie był jakiś taki żart pusty. Niech to będzie jakaś taka, takie tylko przypomnienie, bo tu trzeba też jakąś taką mieć, no, nawet powiedziałbym delikatność w tych sprawach, żeby nie zrobić, no, nawet nie skrzywdzić kogoś, kto to przeczyta i powiedzmy brał w tym udział i powie, no, jak można tak o tym pisać. Może tak być. Ja tą fraszkę przeczytam właśnie 30 maja 1960 roku, no bo jest taka ulica, 30 maja 1960 roku. 30 maja 1960 roku w Warszawie Saska kępa pachniała, w Zielonej Górze chmura źrących dymów wiosenne niebo zasnuwała. Jest tu trochę nawiązanie do, nie wiem, czy Pani zna piosenkę Małgośka. No i tu jest cytat. Pachniała Saska kępa, że tam sobie ta Saska kępa pachniała pięknie. Któż tam myślał o jakichś protestach, o jakichś źrących dymach i tak dalej. No a ten sam kraj, ten sam naród, no nie tak znowu bardzo wiele dalej, no i walczy. I też tu właśnie takie zadanie fraszkopisarskie przede mną stanęło, no ale myślę, że... Myślę, że tutaj nikt się nie poczuje urażony i jakoś to przyjmie, tak.
1: No i przemycenie troszkę tutaj Maryli, naszej zielonej.
6: Tak, też przemycenie, bardzo to Pani trafnie ujęła, przemycenie naszej Maryli, naszej Maryli. Bardzo takie, no, powiedziałbym... delikatnie chciałem uniknąć tego słowa, ale nie da się, polityczne, bo wie Pani, no to jest też jednak mimo wszystko ta polityka, no jest wszędzie, no nie da się już dzisiaj naprawdę napisać fraszki na przykład o takiej ulicy, żeby tego elementu jakiegoś politycznego nie było, no ale myślę, że o polityce też można mówić i z humorem, i pogodnie, bez żadnych hejtów, mimo różnicy poglądów. być może też taką funkcję tutaj te nasze fraszki jakoś tam w delikatny sposób spełnią. No bardzo bylibyśmy zadowoleni. Jeszcze jedna fraszka taka. Jest ulica Daleka. Fraszka często operuje paradoksem. Jak ulica Daleka, no to od razu się kojarzy oczywiście daleka, bliska i tak dalej. Więc na tym paradoksie ta fraszka tutaj jest oparta. Więc ulica Daleka. Co tam Floryda i Oklahoma? Żadna ulica na mnie tam nie czeka. Droga mi tylko ochla. Bliska mi jedynie daleka. No tak, taki paradoks. Mhm. Też gra słów, bo to też cecha fraszki. Bardzo istotna gra słów. Te podobieństwa, to wykorzystanie możliwości języka, które są nieograniczone. Jestem nauczycielem angielskiego i powiem pani, że bardzo często mam takie wrażenie, nie obrażając tego języka, bo to jest wspaniały język, ale w porównaniu z polskim bardzo często wydaje mi się prymitywny, przynajmniej w pewnych zakresach. Przynajmniej w pewnych zakresach. Na przykład zdrobnienia, zgrubienia. No, tam prawie tego nie ma, a u nas tych końcówek nieskończoność.
1: Można się mnożyć, bawić z tym językiem,
6: mnożyć. Tak. Chłop, chłopczyk, chłopaczyk, chłopisko, chłopina, chłopię. No jeszcze bym wyliczył pewnie z 8. Także no, ten język polski bardzo sprzyja tworzeniu, wymyślaniu fraszek, kombinacjom różnym takim językowym żartom. Mnie się też wydaje, że nasze kabarety zielonogórskie, czy w ogóle polskie, też jak gdyby z tego korzystają, że na przykład w innym języku, no na przykład angielskie poczucie humoru jest kompletnie inne. Ono jest swoiste, też bardzo fajne, ja je bardzo lubię, ono jest takie absurdalne często, ale kompletnie inne. Tam nie ma już tej, no, język nie stwarza takiej możliwości, jeśli chodzi o grę słów. Także językowi też powinniśmy, ja to robię, za te fraszki dziękuję. Bo gdyby inny język, to ja bym tutaj, że tak powiem, nie poszalał. A przynajmniej do tego stopnia bym nie poszalał. Także dzięki ci języku, no, można śmiało dodać, też bez chyba patosu ojczysty, bo dlaczego mieliśmy tego nie powiedzieć, to jest nasz język i bardzo dobrze.
1: A jeśli chodzi o plany, to na pewno nie jest koniec pomysłu.
6: Fraszkopisarskich czy w ogóle, bo no, fraszki to są, no, nie chcę powiedzieć margines, bo to jest dla mnie taki powiedzmy margines, ale taki bardzo istotny margines, taki bardzo ważny. Czasem pisarze na marginesie piszą rzeczy ważniejsze niż w samym tekście. Więc w tym sensie tylko jest to margines. Ale jeśli chodzi o pisanie, no to przede wszystkim wiersze, że tak powiem, no, nie wiem jak to może być odebrane, normalne, bo ktoś powie tak, no normalne to znaczy jakie? Takie jak Staw, czy Mickiewicz, czy Asnyk, czy takie jak dzisiaj współczesne? No raczej takie współczesne, chociaż bardzo też mi jest tradycja bliska i też takie rzeczy piszę, ale również te plany fraszkopisarskie też mam, bo napisałem jeszcze inny zbiór fraszek, znacznie większy niż ten, ponad 2000 tych fraszek. Przesłałem panu, czy nawet zawiozłem panu profesorowi Miotkowi, który mi no przepiękną recenzję napisał. Pan profesor wyraził chęć rekomendowania tej książki, jeśli ja ją wydam. No więc wydać książkę z taką rekomendacją, no to wspaniała rzecz. No trzeba znaleźć wydawcę oczywiście, no to jest taki główny problem. Myślę, że uda się jakoś tutaj to wszystko przeskoczyć. To są inne już fraszki, ale no fraszeczki takie bym powiedział, takie moje, te też są ulubione, a tamte ukochane. O tak, tak bym to podzielił. I takie swawolność to też jest właściwie prawie cecha gatunkowa fraszki. Taka pewna swoboda obyczajowa, taki luz, jak to się dzisiaj mówi. Ten luz powinien w tych fraszkach też oczywiście być i często jest to taki luz właśnie obyczajowy. Też nie trzeba z tym przesadzać, bo jeśli ktoś za bardzo w to idzie, to się robi trywialne, jakieś takie prostackie. Tak, tak. No a poza tym też oczywiście wiersze. No i zobaczymy, co tam jeszcze się uda. Ja chciałbym taką, bo w trakcie naszej rozmowy taka mi fraszka na temat tu naszego spotkania się jak gdyby sama nasunęła. Czy ja mógłbym tutaj oczywiście co zakończyć?
1: Jestem bardzo ciekawa.
6: No myślę, pani Klaudio, że wyszło nam fajne audio.
1: I bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze kolejna publikacja to będzie temat do kolejnego spotkania.
6: Bardzo bym chciał i bardzo byłbym szczęśliwy, żeby ten powód był, a myślę, że będzie i rozmowa też taka miła, taka sympatyczna, ciepła i z takim pięknym uśmiechem.
3: SK 106,6.
4: Temperatura wody nieco ponad 1 stopień to lodowe pływanie, dyscyplina, która być może zagości kiedyś na zimowych igrzyskach olimpijskich, a jej czołowym przedstawicielem jest zielonogórzanin Filip Kołodziejski. Więcej w materiale Krystiana Machalicy.
7: Warunki, w jakich się ścigamy, są ekstremalne. Dla wielu osób zimna woda ogólnie kojarzy się z czymś, co zagraża zdrowiu, często zagraża życiu, dlatego jak najbardziej można zaliczyć to do dyscyplin ekstremalnych.
8: Morsowanie to też jest taka trochę podobna, nie wiem czy dyscyplina, ale aktywność, podobna temperatura wody, bo chcę się upewnić, lodowe pływanie to jest pływanie w temperaturze minimalnie powyżej zera, tam około 1 stopnia?
7: Czy to też bywa? Zasady pływania lodowego są następujące. Woda nie powinna przekraczać 5 stopni, żeby zawody mogły się odbyć i żeby rekordy, które będą bite na tych zawodach, były zaliczane powiedzmy do rekordów świata. Jeśli na przykład by się zdarzyło, że w jakimś miejscu startujemy na zawodach i woda byłaby powyżej 5 stopni, to oczywiście takie zawody zostaną rozegrane, ale powiedzmy wtedy, jeśli woda ma powyżej 5 stopni, no to nie zostanie uznany na przykład rekord świata, no ponieważ powiedzmy warunki były zbyt komfortowe, tak można powiedzieć. Natomiast zazwyczaj ta woda to jest właśnie kilka stopni, 1-2 stopnie. Teraz jak startowałem, to właśnie woda miała 1 stopień. Zazwyczaj jeśli mówimy o jeszcze niższych temperaturach, czyli powiedzmy woda może zejść poniżej 0 stopni, ale to jeśli zawody są rozgrywane na akwenach, gdzie woda jest zasolona i wtedy jest to możliwe. Ona nie zamarza tak szybko, więc zdarza się, że woda może być też delikatnie na minusie.
8: Jest ten przestrzał, o którym mówisz, od jednego powiedzmy do tych 5 stopni maksymalnie. Czy to jest różnica spora dla pływaków lodowych, czy podczas zawodów zawsze musi być jedna konkretna temperatura?
7: Rzadko tak jest, że jest jedna konkretna temperatura, ponieważ ta pogoda bywa różna w różnych miejscach na Ziemi, szczególnie teraz, że gdzie ta pogoda naprawdę czasami jest zaskakująca, czyli powiedzmy będąc w Alpach na mistrzostwach, można by się spodziewać, że będzie zimno, będzie śnieg, a nie zawsze tak jest. Tak jak startowałem już na kilku mistrzostwach, to wręcz bym powiedział, trochę mieliśmy pecha, bo akurat podczas tych mistrzostw często temperatura była trochę wyższa i nie było takiej aury zimowej. No i ta woda wtedy się waha, czasami ma to 1 stopień, 2, czasami 3. Dlatego to zależy od zawodów. Najczęściej można powiedzieć, że od 1 do 3 stopni ta woda osiąga takie wartości.
3: SK 106,6.

0: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
1: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
0: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak na ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje, ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada, ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że aj, panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien. W waszym przypadku. Więc bardzo proszę, z głową, rozsądnie. Mgła nam dokucza jesienna, więc ta mózgowa może niekoniecznie niech nam nie doskwiera. A on właśnie ma lepszych nastrojów i żeby droga lepszą była, jeżeli jesteście w trasie, to wesce możecie zawsze postawić na hity na czasie. Nawet się zrymowało.

0: sobie kątem oka, spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można. Nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
3: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
8: I po reklamie.
9: Żary na czasie.
10: Szanowni Państwo, pan Skolim wystąpi w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego 22 października. Kilka stand-upów w Zielonej Górze ciekawych się szykuje, m.in. Martyna Podwysocka 23 października, Piwnica Teatru Cztery Kąty, Marcin Olaf Olszewski 22 października, Café Noir, a w tym samym miejscu 15 października wystąpi Bartosz Zalewski.
11: Muzyką się żyje.
12: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
13: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
14: Serce zabiło mocno.
13: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
12: No i ta historia zakończyła się ślubem. A jak się żyje po ślubie?
13: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
12: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmienie, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

15 po 10 jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie przy linię i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo, podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie taką piosenkę, jak byliście w harcerstwie, harcerz z harcerką, harcerz z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki Wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że podśpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
16: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
15: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy, w duecie z Kają, czy później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
17: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
15: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, Modern Game. 4 minuty po godzinie 11, to jest SK.

Takie niedzielne leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu SK. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prosiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. Ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa. Girl.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? Nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. Wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?

0: nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
12: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
13: Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6... W sumie 14 zł.
13: No to idziemy na jesienne łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
13: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
13: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
15: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
18: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tove Lo, Chuck & Mary już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Żary na czasie.
14: Jeśli ktoś chciałby usłyszeć Michaela Jacksona, proszę bardzo, jego utwory w wykonaniu muzyków Filharmonii Zielonogórskiej wybrzmią dziś o 19.30, a ballady rockowe przy świecach, czyli nieco szersze podejście do tematu, 6 października. Stand-upy, proszę bardzo, w Kawonie 14 października Sebastian Rejent, a w zielonogórskim Café Noir 15 października Bartosz Zalewski.
15: Muzyką się żyje.
16: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Niebo, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
17: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
18: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
16: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23.00 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12.00. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Måneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Sobie Remo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasach. Gdyby tak się udało latać oczywiście nad tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Półtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Półtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Resi, Family You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia, Erika Lee, Happiness is No Set. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To już, to jest, ten maksimum to jest najgorszy.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, żeby
1: niczego ode mnie nie chcijcie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał pod szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy. Radio SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot Ściśle Tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
9: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
8: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w SK-owej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na te wiadomości.
10: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
8: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na SK-owym Instagramie i na SK.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
11: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
12: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
11: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
8: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Le Rekinowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: Margaret w Radiu SK, a teraz czas na gorącą nowość od bardzo dobrego, sprawdzonego polskiego producenta.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
8: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra u Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał: a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada: no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Hours. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.00.

0: Ma 16. PSB Mrówka Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Żary na czasie.
3: Edyta Geppert w Filharmonii Zielonogórskiej wystąpi. Artystka przyjedzie 25 października o godzinie 18. Polska Noc Kabaretowa w tym samym dniu, ale w hali CRS o godzinie 16. Na scenie kabarety Moralnego Niepokoju, Smile, Sketchów Męczących, Nowaki, K2 i wielu, wielu innych artystów. Przypomnę, miejscem akcji hala CRS.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
5: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
4: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
6: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
7: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
4: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
8: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony. Nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można. Facetowi nic do tego. Mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
2: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
9: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
8: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
9: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Is my best.

0: Gastro 6,6.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Bring the beat,

0: Sembok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Ile masz drobnych?
2: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
1: No to idziemy na jesienne łowy.
2: Z taką kwotą? Dokąd?
1: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
2: Niemożliwe.
1: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
0: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
3: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
2: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
4: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześniej rano.
5: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
2: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
6: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwera i Ingrosso na początek 15:00, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli, mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko w eskowej apce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę zagram tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: I po reklamie.

0: To kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Cut Really Paco Amoroso. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9.17, sobota, 8.16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Żary na czasie.
15: Można sobie porównać, jak się ma dzisiejszy stand-up do dzisiejszego kabaretu. 14 października w Kawonie Sebastian Rejent. 15 października w zielonogórskim Café Noir Bartosz Zalewski. A 25 października w zielonogórskiej hali CRS Polska Noc Kabaretowa 2026. Na scenie m.in. kabaret Nowaki, kabaret sketchów męczących, kabaret Smile, Igor Kwiatkowski i naprawdę wielu innych.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
17: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
16: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
18: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego graj ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie, w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ile masz drobnych?
14: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
13: No to idziemy na jesienne łowy.
14: Z taką kwotą? Dokąd?
13: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 złote. A w sobotę nowy towar.
14: Niemożliwe.
13: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
15: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
21: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
20: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
22: Mała łąska przełęcz w wyniku poślizgnięcia. Osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
20: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
23: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest SK, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Safirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: I po reklamie.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu.

0: Tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: I po reklamie.
10: Żary na czasie.
11: Co w najbliższym czasie w naszym mieście albo w okolicy, na pewno warto zastanowić się nad propozycjami Filharmonii Zielonogórskiej. Ballady rockowe przy świecach to 6 października o godzinie 19.30. W tym samym miejscu wystąpi Edyta Geppert 25 października. Jeśli ktoś woli inną muzykę, wychodzi naprzeciw Skolim, który 22 października będzie w auli Uniwersytetu.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
13: Porażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
12: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
14: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
12: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: To będzie ostatnia reklama.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: I po reklamie.

0: drogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: I po reklamie.

0: Śląska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Polska 106,6.
1: Reklama.
2: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: I po reklamie.

idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: Żary News.
1: O historii naszego regionu opowiada Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Materiał Krystiana Machalicy.
2: Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia w studiu Radia SK. Dzień dobry, Szymonie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Dlaczego w ogóle tłocznia? Co to ma znaczyć?
3: Tłocznia od tłoczni pomysłów. Zastanawialiśmy się kilka lat temu, bo fundacja powstała w 2020 roku, jaka powinna być nazwa, i przeróżne pomysły przychodziły nam do głowy. No i w końcu rzuciłem taki pomysł, a może tłocznia od tłoczni pomysłów. Wpadają różne pomysły, mielimy je i wypadają te najlepsze. Tak nam się przynajmniej wydaje, tak chcemy działać. No i tłocznia pomysłów, no nie, to zbyt skomplikowane, ale sama tłocznia jak najbardziej, i to ma różne skojarzenia, bo i tłocznia winiarska, przecież to jest miejsce, gdzie w prasach winiarskich tłoczy się wino, wrzuca się winogrona, no i wylatuje ten gęsty sok, moszcz. No a druga rzecz właśnie, że tłocznia tych pomysłów. Robimy burzę mózgów, wiele różnych takich planów działania wpada, no i wylatuje już realizacja, czyli te imprezy, książki, różne rzeczy, które realizujemy.
2: O tych rzeczach za chwilę porozmawiamy. Celem fundacji, co zresztą jest napisane na waszej stronie internetowej, jest, tu cytat, promocja, no niedosłowny, promocja czy propaganda historii Zielonej Góry, w tym jej winiarskie tradycje, i przyświeca wam idea miasta ogrodu. To na waszej stronie. Co się za tym kryje, tak po ludzku?
3: No, mam nadzieję, że za dużo takiej negatywnej propagandy nie robimy, ale faktycznie propagowanie tej historii Zielonej Góry ze szczególnym uwzględnieniem tradycji winiarskich, bo nam historia Zielonej Góry jest bardzo bliska. Zielonej Góry i regionu też, tych okolicznych miejscowości. Ale to są naprawdę bardzo różne pola aktywności. No, chociażby Bartek Gruszka, który jest prezesem, jest archeologiem, no i ma na swoim koncie rzeczywiście sporo dokonań, chociażby tutaj w Zielonej Górze badał dawne cmentarze razem ze Sławomirem Kałagatę, pierwszy zielonogórski cmentarz Świętego Jana, tam takie dość spektakularne odkrycie masowego grobu, później rekonstrukcja twarzy i opracowanie książkowe. No, ja piszę o historii Zielonej Góry w gazecie, zajmuję się dziennikarstwem, jest Kinga Kowalewska-Koziarska, która z kolei jest winiarką, czyli to winiarstwo ma we krwi, ale my jesteśmy głównie kojarzeni z winiarstwem, chociaż zajmujemy się szeroko rozumianą historią Zielonej Góry. To naprawdę są te przeróżne obszary, które mogą interesować i zielonogórzan, i turystów. My robiliśmy spacery chociażby śladem atelier fotograficznych. Bartek też wydał książkę na ten temat, spacery śladem dawnych zielonogórskich cmentarzy, ale to

0: są też takie wędrówki po poszczególnych ulicach czy dzielnicach Zielonej Góry. Mieliśmy kiedyś taki spacer po osiedlu pomorskim, zanim tam powstały bloki czy wieżowce z wielkiej płyty. No ale faktycznie to nasze największe wydarzenia, które robimy, chyba są związane z winiarstwem. Dni otwartych piwnic winiarskich czy Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, kiedy otwieramy no już teraz ponad 30 historycznych piwnic, tam się prezentują winnice. No i przyjeżdżają goście z całej Polski, ale nie tylko, również z Europy i nawet ze świata. Ale takim jeszcze wydarzeniem od kilku lat, które się już wpisało chyba w ten kalendarz kulturalny Zielonej Góry, a nie, to nie jest związane z winem, to jest Wieża Braniborska, weekendy otwarte Wieży Braniborskiej. Przed nami właśnie jeszcze jeden weekend, ostatni już w tym roku, no i szykujemy też dla gości sporo niespodzianek, między innymi nową aranżację tej przestrzeni w wieży.
1: Opowiedzmy o spacerach. Spacerujecie po Zielonej Górze różnymi śladami. Czy to są zielonogórzanie, czy obserwujecie turystów również spoza miasta, spoza regionu?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo część wydarzeń się koncentruje na mieszkańcach Zielonej Góry i tak jak weekendy otwarte w Wieży Braniborskiej, tam zdecydowana większość tych uczestników to są zielonogórzanie i to jest naturalne, bo oni chcą poznać Wieżę Braniborską, która przez wiele lat była niedostępna. Teraz jest otwierana jedynie raz na jakiś czas. Ale jeśli chodzi o spacery, to zależy, kiedy się odbywają, bo spacery winobraniowe przyciągają głównie turystów, a jeśli mieszkańców, to zazwyczaj takich, którzy przychodzą właśnie na te wycieczki ze swoimi gośćmi, z rodziną, ze znajomymi, którzy właśnie na winobranie przyjeżdżają z różnych województw, z różnych miast. W ciągu roku też takie spacery się odbywają i one jednak głównie przyciągają mieszkańców. To jest takie połączenie. Coś dla miejscowych, coś dla przyjezdnych i zawsze się staramy tak opowiadać, żeby każdy, kto nie zna Zielonej Góry, mógł się na takim spacerze odnaleźć, ale wiadomo, też inaczej się oprowadza grupę, która już Zieloną Górę zna, a inaczej taką, która jest pierwszy raz w naszym mieście. Jednak kiedy są tylko zielonogórzanie, to staramy się bardziej wchodzić w takie niuanse, których być może nie ma, kiedy są przyjezdni, no bo oni nic zupełnie nie wiedzą o mieście i chodzi o to, żeby po takim spacerze po 2 godzinach mieli coś wiedzieli od A do Z. Może niekoniecznie wszystkie szczegóły, ale te takie najważniejsze rzeczy w pigułce.
1: Wyobraź sobie, że masz jakąś dalszą rodzinę i chcesz jej pokazać Zieloną Górę. Macie kilka godzin, powiedzmy, takie jedno popołudnie. Które miejsce, czy które miejsca byś pokazał w pierwszej kolejności?
0: No na pewno to będzie trochę zabawne, bo oczywiście takie oczywiste oczywistości typu deptak w Zielonej Górze, no ale to musi być, no nie da się nie pokazać tej naszej starówki, która jest urokliwa. No Zielona Góra miała to szczęście, że nie została prawie w ogóle zniszczona w czasie wojny, jedynie kilka takich okazałych kamienic spłonęło, ale no większość tej zabudowy jednak na deptaku to są kamienice mniej więcej z przełomu XIX-XX wieku. Takie w pastelowym kolorze kamieniczki, które budzą zainteresowanie i jeden z najdłuższych deptaków w Polsce, kilka krzyżujących się ze sobą uliczek. No oczywiście ulica pod Filarami, jest później Stary Rynek, to taka wielkomiejska ulica Żeromskiego i Aleją Niepodległości, aż pod pomnik winiarki Emmy i pod kino Newa. No ale też zabrałbym na te takie uliczki, które biegną wzdłuż dawnych murów miejskich. On w takim łuku można sobie wyobrazić, którędy te, jak te mury były zlokalizowane. To jest chociażby taka uliczka, która biegnie od ulicy pod Filarami aż w stronę Sobieskiego. Tam przy ulicy Jedności 5 jest też zachowany dawny fragment murów miejskich, na którym rodzina Forsterów później zbudowała swój dom, który stoi do dziś. No a też taka uliczka biegnie od ulicy pod filarami w stronę wieży głodowej, tej dawnej wieży łaziennej, od łaźni miejskiej, która się w pobliżu znajdowała. Z pewnością zabrałbym też, żeby zobaczyć, żeby rodzina zobaczyła bardziej okazały ten fragment murów przy Placu Powstańców Wielkopolskich, tam gdzie dzisiaj jest kuria diecezjalna, ale historycznie było więzienie. No i tu też opowieść o procesach zielonogórskich czarownic. W drugiej połowie XVII wieku ponad 20 kobiet i z Zielonej Góry i z okolicznych wiosek zostało skazanych na śmierć. No i właśnie w celach tego więzienia, w piwnicach one były przetrzymywane, też torturowane. A tragiczna historia, no wiele miast ówczesnej Europy nie tylko mierzyło się z takimi procesami, no ale obowiązkowym punktem byłaby oczywiście sala szeptów. Mamy to szczęście, że jako Fundacja Tłocznia dzierżawimy ją od miasta, no i już szykujemy się na winobranie, kiedy tam codziennie, może nie codziennie, ale w wiele winobraniowych dni będą się odbywały degustacje komentowane. No i to faktycznie zawsze zabieramy naszych gości, staramy się do sali szeptów, bo to jest taka nasza perełka. Udało się w ostatnich kilku latach przekonać miasto do przeprowadzenia kilku remontów i od takiej na zdjęciach pokazujemy, jak jeszcze kilka lat temu ta piwnica wyglądała, a jak wygląda dzisiaj. No dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że to jest historyczna piwnica winiarska położona w centrum Zielonej Góry, ma mniej więcej 170 lat. Tam była jedna z największych wytwórni wina i przetwórstwa owocowego w Zielonej Górze. Takiego winiarza Eduarda Zajdla. I ma 40 metrów długości, 6 szerokości, ceglane ściany i podczas różnych spotkań, nie tylko winiarskich, ale też kulturalnych, spokojnie ponad 100 osób tam się mieści. Nawet tam są organizowane takie spotkania dla seniorów, zielonogórskie szeptanki, i tam grubo ponad 200 seniorów uczestniczy. Ostatnio były takie warsztaty garcarskie, bardzo ciekawe, seniorzy tworzyli ceramikę, ale też tańce, śpiewy i gitara. No naprawdę sporo się działo. Gdyby była otwarta wieża Braniborska, to jest to
1: kolejny punkt.
0: Nie rada gratka, tak? W ogóle te wzgórza, które otaczają Zieloną Górę, no i gdyby wieża Braniborska była zamknięta, to na pewno okolice Alei Słowackiego. Tam to też się udało, zgłosiliśmy takie zadanie kilka lat temu do zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Prawie 3000 osób zagłosowało, no i powstał w zeszłym roku taki taras widokowy na tyłach DPS-u przy Alei Słowackiego z taką niewielką miejską winnicą. Piękne widoki się stamtąd rozpościerają i ten taras jest otwarty 24 godziny na dobę. Przy idealnej pogodzie można zobaczyć Śnieżkę. Są tam dwie lornetki, ale warto mieć też własną. I jeśli uda nam się, to faktycznie można zarys tych karkonoszy dostrzec. No a jeśli nie, to piękne widoki kilkadziesiąt kilometrów na południe od Zielonej Góry. W nocy widać chociażby światła Kożuchowa, światła Nowej Soli, a w dzień Doliny Śląskiej Ochli, część wzgórz dalkowskich, widać chociażby kościółek w Zatoniu. No a Zatonie to w ogóle inny temat, no to nie tylko ja, ale bardzo wielu zielonogórzan zaprasza tam swoich gości. Ruiny Pałacu Księżnej Doroty, Park Książęcy. O każdej porze tak naprawdę roku jest tam pięknie, a szczególnie warto wczesną wiosną, kiedy kwitnie czosnek niedźwiedzi, jest taki delikatny zapach, rozchodzi się w okolicach pałacu, bo to jest jedna z największych takich siedlisk w okolicy Zielonej Góry, czosnku niedźwiedziego. A drugim takim siedliskiem, to też miejsce warte poznania, jest park przy pałacu w Zaborze, niedawno zrewitalizowany. I tym sposobem już z Zielonej Góry wyszliśmy do Zaboru. No a jak Zabór, to te okoliczne winnice, no można było sporo. Ale że ta rodzina przyjeżdża tylko na kilka godzin, to już skończymy wędrówkę.
1: No właśnie, bo tych miejsc w Zielonej Górze, które są zaopiekowane, jest bardzo dużo. Wspomniałeś o Wieży Braniborskiej. Koło Wieży Braniborskiej i byłem na jednym ze spacerów organizowanych przez Fundację Tłocznia. Ty byłeś gospodarzem. Bardzo polecam tego typu spacery. Tam przy tej wieży jest sporo roślinności, zaniedbany taki teren, który kiedyś był chyba terenem takim quasi-koncertowym, quasi-restauracyjnym. Opowiedz proszę o tym miejscu i też podbuduję moje pytanie, czy takich zaniedbanych miejsc w Zielonej Górze, które wymagają jakiejś renowacji, które mają potencjał turystyczny, jest sporo cały czas.
0: Tak, no akurat Wieża Braniborska to jest taki bardzo ciekawy przykład miejsca, które było popularne, ale miejsca poza centrum Zielonej Góry, które było bardzo popularne i przed wojną w Grinbergu, i w tej polskiej Zielonej Górze, bo
1: PRL-owskie już, tak?
0: Tak, tak. Jak porozmawiamy z naszymi dziadkami czy rodzicami starszymi, no to oni powiedzą, że tam spędzali czas. Tej kawiarni już nie ma restauracji od 50 lat, ale to w latach chociażby 60., 70., bo jedno z najpopularniejszych miejsc w Zielonej Górze, gdzie ludzie chodzili na randki, na potańcówki, spotykali się. Później faktycznie ta restauracja zaczęła się cieszyć złą sławą i tam nawet doszło do morderstwa, ale to już była końcówka. Wcześniej to było naprawdę miejsce, gdzie można było spokojnie wybrać się z dziewczyną na randkę i nie było ryzyka, że po tym spotkaniu da kosza. Widok z wieży, mimo że to tylko 18 metrów, nie trzeba się wspinać nie wiadomo jak wysoko, to wieża jest położona na jednym z najwyższych wzniesień w Zielonej Górze i faktycznie rozpościera się piękny widok. Przed nami na horyzoncie widać wieżowce, które są na tym wzniesieniu takim przy ulicy Ptasiej. Zaraz widzimy Park Piastowski, to nowe takie osiedle przy ulicy Czesława Niemena, kościół franciszkanów przy ulicy Kilińskiego, no sporo miejsc, ale faktycznie tam na tym terenie zielonym zabawa trwała bardzo długo, bo o ile sama wieża, ta kawiarnia czy restauracja w wieży mogła pomieścić niewiele osób, to właściciele czy dzierżawcy wykorzystywali ten teren zielony dookoła, bo tam nawet były takie szacunki, że może korzystać z tego terenu rekreacyjnego 400 osób.
1: I to jest teraz całkowicie dużo, powiedzmy, zadrzewione, mnóstwo krzaków.
0: To jest tak, to jest zaniedbane. Oczywiście ma swój duży urok, bo takie miejsca też są ciekawe. Tam króluje przyroda. Zawsze się staramy, to jest współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej, staramy się właśnie gdzieś tam prosić ZGK i to się udaje, żeby przed poszczególnymi akcjami właśnie ta trawa mogła być skoszona, ale no dobra wiadomość jest taka, że miasto już uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ogóle na rewitalizację kilku parków, no i ten taki duży skwer, tak potocznie nazywany Parkiem Pod Gwiazdami, też zostanie zrewitalizowany, już jest gotowy projekt, więc to jest kwestia czasu, kiedy faktycznie to miejsce ożyje, no a mam nadzieję, że w przyszłości też Wieża Braniborska, bo jak mówię, miejsce z bardzo dużym potencjałem i kulturowym, historycznym, ale też przyrodniczym, no i co ważne, to nie jest miejsce, które trzeba tworzyć od podstaw. Starsi Zielonogórzanie dobrze je pamiętają z dzieciństwa, a ci młodsi są ciekawi, bo szczególnie widać na tych naszych akcjach, że dzieci ciągną swoich rodziców, bo no, dla dziecka to jest atrakcja wejść na górę, policzyć schodki. Zawsze jest to pytanie, ile jest schodków. Odpowiadam, a to musicie sami policzyć.
1: No, a miałem zapytać o to. Szkoda, tak, że nie policzyłem ostatnio. No to jest czas.
0: Ale są różne teorie, bo to każdy się może pomylić. Tak, ale faktycznie tam jest taka pozostałość po muszli koncertowej. Ona już powstała po wojnie, pod koniec lat 60. tam odbywały się koncerty, potańcówki, były takie, no można powiedzieć, punkty właśnie czy z oranżadą, czy z czymś mocniejszym do picia, no sporo ludzi się tam bawiło. Drugim takim miejscem popularnym zabaw, rekreacji był Wagmostaw i tam też były potańcówki, też działa knajpa, no akurat to miejsce, taki dawny przedwojenny młyn już nie istnieje, już tam też nie pływają łódeczki, ale no cały czas zielonogórzanie spacerują tam i spędzają czas. No a wieża Braniborska czeka na jakąś swoją lepszą szansę w przyszłości.
1: A wy chcielibyście jeszcze, czy macie w głowie jakieś takie miejsca zapomniane, może takie rzeczywiście całkowicie zapomniane, które wypadałoby odnowić, przywrócić do życia, czy zacząć o nich rozmawiać? No,
0: dla mnie bardzo ważna jest ulica Jedności, ale ten odcinek górny, czyli od skrzyżowania z ulicą Moniuszki Reja do aż w stronę Aresztu. No, w ogóle bardzo urokliwa ulica, jeszcze z kostką, po której jeżdżą samochody i te takie domy, które się przeplatają z większymi kamieniczkami. No, jest mocno zaniedbana ulica, staramy się tam otwierać nowe piwnice podczas dni otwartych piwnic winiarskich i tak, no, metoda małych kroczków, a też mieszkańcy są coraz bardziej otwarci na to, żeby takie wydarzenia się odbywały, chociaż tam rzeczywiście brakuje pewnych takich inwestycji. No widać, że ta ulica jeszcze też lata świetności ma za sobą, ale mam nadzieję, że jeszcze też przed sobą.
1: A skąd właśnie to zwiększone zainteresowanie historią Zielonej Góry? To jest teza, którą postawiłem, mam nadzieję, że się z nią zgodzisz. Czy to jest spowodowane dlatego, że wy czy inni osoby, które popularyzują historię w Zielonej Górze, zaczęły działać, czy sama świadomość wśród zielonogórzan zaczęła rosnąć?
0: No Zielona Góra jest takim wdzięcznym miastem. Jest miastem z terenu tak zwanych ziem odzyskanych, czyli gdzie po 1945 roku nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności i zawsze w takich miejscach jest trochę tajemnicy w tym, co było kiedyś, bo to już nastąpiło przerwanie tej ciągłości pokoleniowej, ktoś kiedyś mieszkał przed nami, którego nie znaliśmy, co nie możemy spytać starszych mieszkańców za bardzo, co tu 100 lat temu było w tym miejscu, ale to jest ta chęć wertowania książek, czytania różnych artykułów, szperania gdzieś tam w archiwach. I Zielona Góra była jednak tym miastem takim winnic ogrodów. Co prawda im bliżej II wojny światowej, tym wraz z rozwojem przemysłu była coraz bardziej miastem fabrycznym, coraz więcej właśnie tych winnic i sadów było likwidowanych, a pracownicy przenosili się właśnie do fabryk. Ale mimo wszystko, gdzieś tam jak się spojrzy na te pocztówki, taki idylliczny krajobraz tego miasta wina i ogrodów, on powoduje, że chce się o tym mieście dowiedzieć. I ja wiem i obserwuję, że na przykład Zielona Góra ma więcej pasjonatów jej historii niż chociażby w Gorzowie. To są miasta podobnej wielkości. Gorzów był przed wojną większy, ale jednak tutaj więcej osób kolekcjonuje pamiątki związane z miastem przedwojennym. Więcej osób się dowiaduje, co jakby chce brać udział w takich akcjach niż właśnie w Gorzowie Wielkopolskim, ale z drugiej strony, bo ja mówię o mieście przedwojennym, ale z drugiej strony coraz więcej też chcemy wiedzieć o tym, co było po wojnie, bo też no, już 81 lat minęło od zakończenia II wojny światowej, więc już też ci, którzy tutaj przyjechali po 1945 roku i tworzyli to miasto no, polską administrację od podstaw, przejmowali przecież te zakłady, sklepy, czy tworzyli je od nowa, no już ich też zostało niewielu i to też dla nas jest taka przynajmniej dla tych młodszych zielonogórzan taka część historii, którą chcemy odkrywać. No tym bardziej, że te lata 40, 50 były bardzo trudne i budowanie tej administracji tutaj też, czy tworzenie miasta po tym, jak zostało miastem wojewódzkim, znacznie się zaczęło powiększać, to jest też coś, co może fascynować, bo trochę tak jak w powieści Alfreda Siateckiego Operacja Zero, tam i historia krajowa łączyła się z tą historią lokalną, ale też było sporo intryg, sporo takich, ci, którzy się mieli wzbogacić, to się wzbogacili, ci, którzy mieli stracić, to stracili. Część rzeczy można wyczytać w gazetach, część się można tylko domyślać, ale jest też pole do tego, żeby działała wyobraźnia.
1: Czy zielonogórzanie wykazują sporą wiedzę? Trochę o tym powiedzieliśmy, że tak, ale poproszę cię o rozwinięcie i zadam to w formie pytania. Czy zielonogórzanie rzeczywiście mają wiedzę na temat tego, co się działo w Zielonej Górze? Mówiliśmy wcześniej o spacerach. Czy jest coś, co ich zaskakuje, czy raczej też dopowiadają, dzielą się ciekawostkami, bo to w końcu też ich miasto.
0: Moim zdaniem, tak, jak powiedziałem, że zielonogórzanie są ciekawi tego, co było w Zielonej Górze kiedyś. I oczywiście, że to nie jest tak, że każdy ma jakąś bardzo dużą wiedzę, ale to nigdzie w Polsce czy na świecie czegoś takiego nie ma, ale bardzo chętnie biorą udział w wszelkich takich akcjach. Czasem to jest zaskakujące, ile osób przychodzi. Mieliśmy spacery, gdzie było nawet po 200 osób i gdyby nie dobre nagłośnienie czy wcześniejsze doświadczenia, to byśmy nie dali rady, ale to jest bardzo budujące, że chcą wiedzieć. To są ludzie w różnym wieku, bo przychodzą i młodzi ludzie i rodziny z dziećmi, to jest zawsze wspaniałe, i oczywiście starsi. A najlepsze mi się wydaje, żeby propagować historię, są takie akcje połączone. Na przykład robimy zawsze 1 stycznia taki spacer noworoczny na Jagodowe Wzgórze, najwyższy punkt w mieście, na wzgórzach piastowskich. I to jest oczywiście spacer taki rekreacyjny, jest marsz, jest dużo takiego rześkiego powietrza, no bo to zima, początek roku, ale zatrzymujemy się w kilku miejscach i opowiadamy też o historii, o tym, jak wydobywano węgiel brunatny na wzgórzach, o takiej tajemniczej budowli Pulverhaus, której resztki ruin się zachowały. I to każdy chyba, nikt nie chce, żeby to opowiadanie historii było drętwe. To nie musi być takie, uwaga, teraz będzie historia. To musi być połączone. Coś przyjemnego, a jednocześnie wplata się te takie wątki edukacyjne. I to jest tak, że jedni bardziej słuchają na takim spacerze, inni mniej, ale nawet jak ktoś mało słucha, a widzę, że się spotkał znajomego, czy nawet kilka kilometrów przeszedł, no to też na pewno wyniósł chociaż trochę ruchu, co też jest pozytywne.
1: Ja się muszę kiedyś wybrać na ten spacer noworoczny.
0: Dobra. No bo to wszystko, jeśli chodzi o spacer noworoczny, to wszystko zależy, jak bardzo intensywnie się świętowało.
1: Najlepiej na spokojnie, żeby mieć siłę.
0: Wcześniej, ale to jest tak, że zawsze sporo osób przychodzi i też dużo rodzin z dziećmi, dużo osób zabiera psy. Co ciekawe, chyba tylko raz mieliśmy już kilka takich spacerów się odbyło, chyba tylko jeden był, gdzie był śnieg. Był rekordowy 1 stycznia i było to kilka lat temu, 2-3 lata temu, że było 19-20 stopni. To był taki rekord wtedy.
1: Czyli podobnie jak dzisiaj, a rozmawiamy wcale nie w styczniu. Powiedz mi proszę, jak wygląda i czy trudna jest kwerenda historyczna dotycząca Zielonej Góry i tych miejsc, które badacie, którymi się zajmujecie? Skąd pozyskujecie informacje?
0: Zielona Góra jest o tyle wdzięczna do poznawania jej historii, że to jest miasto, które było stosunkowo niewielkie, bo przed wybuchem II wojny światowej Zielona Góra, ówczesny Greenberg, liczył zaledwie 26 tysięcy mieszkańców, a chociażby w 1800 roku to było miasto, które miało między 6 a 8 tysięcy mieszkańców, więc oczywiście mógłbym powiedzieć, że to jest tak skomplikowane, trudne i to, ale dużo trudniej być specjalistą od chociażby Warszawy czy Krakowa, gdzie tego miasta są znacznie lepiej udokumentowane i to były miasta znacznie większe, no miasta przecież stołeczne, królewskie. A ja oczywiście nigdy bym nie powiedział, że jestem specjalistą od Zielonej Góry, absolutnie nie, bo bardzo wielu rzeczy nie wiem i szczerze się do tego przyznaję. Jak nie wiem, to wolę spytać. Wiele takich dyskusji gdzieś tam ze znajomymi prowadzimy, kiedy czegoś nie wiemy, próbujemy się czegoś dowiedzieć, ale jednak no, Zielona Góra właśnie przez to, że nie była dużym miastem, to też ta historia nie jest tak trudna do opanować, przynajmniej jeśli chodzi o co najważniejsze rzeczy, niż w przypadku większych ośrodków. Mamy co najmniej kilka zachowanych kronik, mamy dawne gazety, które się ukazywały. Najstarsza gazeta zielonogórska Grinberger Wochenblatt w zeszłym roku, jakby może być, było dwustulecie jej, bo ona się zaczęła ukazywać w 1825 roku. Ona jest w całości, te wszystkie egzemplarze są zdigitalizowane w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Mamy zachowaną oczywiście gazetę zielonogórską, później lubuską, która się ukazywała w latach powojennych i w ostatnich latach ta digitalizacja robi bardzo dużo. Nie trzeba wcale chodzić bezpośrednio do biblioteki Norwida czy do archiwum, żeby przeglądać gazetę. Wystarczy się zalogować, to jest zbcuz.edu.pl i na laptopie, na komputerze można każdy numer przeglądać. Nawet można po hasłach wpisywać. Chociaż to nie jest idealne, ale naprawdę sporo daje. W archiwum państwowym w Zielonej Górze zachowało się też sporo akt policji budowlanej. No niestety są bardzo duże braki w okolicach Starego Rynku. Tam były pożary, które niszczyły dokumentację, ale no mamy to szczęście, że ta dokumentacja w sporej części się zachowała. I oczywiście, że wielu dokumentów brakuje. Też część zaginęła, została skradziona w czasie ostatniej wojny i po tej wojnie. Ale tak jak mówię, bez porównania łatwiej wiedzieć więcej o historii, wiedzieć sporo o historii Zielonej Góry, niż na przykład móc powiedzieć, wiem sporo o historii Warszawy czy o historii Krakowa.
1: A co ostatnio, tak z głowy, sprawdzaliście, czy ty sprawdzałeś, jaki temat? Jestem strasznie ciekawy.
0: Ja się śmieję, dlatego że mieliśmy właśnie wczoraj wieczorem i dzisiaj rano taką dyskusję z kolegami. To była taka historia z Placu Słowiańskiego. Informacja turystyczna wizyt Zielona Góra wrzuciła w mediach społecznościowych taką rolkę właśnie dotyczącą, to jest taka najnowsza akcja, której też jesteśmy współorganizatorami, piwnice winiarskie na lato. I między innymi jedną z piwnic jest piwnica przy Placu Słowiańskim 26. I tam w tej rolce pojawiła się informacja, że z Placu Słowiańskiego w XIX wieku wyruszały pierwsze korowody winobraniowe. I chciałem się dowiedzieć, skąd ta jakby jakie jest źródło tej informacji. I rozmawiałem z kilkoma znajomymi.
1: Bo świadków już nie ma niestety.
0: No, to prawda. Ale rozmawiałem z kilkoma znajomymi, że tak powiem, z tej branży winiarsko-historycznej. Oni tego nie wiedzieli. No i w końcu okazało się, że faktycznie taka informacja jest w książce, którą też bardzo polecam, w książce Tomasza Czyżniewskiego Zielona Góra na przełomie wieków XIX i XX. No i jest to bezpośredni cytat z kroniki Jochna, jednej z zielonogórskich kronik w tłumaczeniu też zielonogórskiego historyka Jarosława Kuczera. No i już faktycznie nie ma wątpliwości. Tam chodziło o rok 1846. No i mówię, akurat powiedziałem Hubertowi z informacji turystycznej, kierownikowi, o Hubert, dzięki tobie kilka osób jest mądrzejszych. No i też dowiedziałem się czegoś ciekawego, bo nie wiedziałem o tym, że faktycznie, że te pierwsze korowody formowały się na Placu Słowiańskim, teraz wiem i też taką informację chociażby podczas jakiegoś spaceru będzie można przekazać.
1: A jest coś, co bardzo byście wy, jako nie tylko Fundacja Tłocznia, jako ludzie zajmujący się historią Zielonej Góry, także czy jest coś, co byście chcieli wiedzieć o mieście, o sposobie jego funkcjonowania, etc., ale jest to trudne do zweryfikowania?
0: Jest bardzo dużo takich rzeczy, bo to nawiąże do tego, co mówiłem wcześniej, że tych źródeł z Zielonej Góry nie ma aż tak wiele, jak w przypadku większych miast, przez co stosunkowo łatwo je poznać, ale z drugiej strony, przez to, że ich jest mało, to jest też bardzo wiele luk, bo najstarszy plan Zielonej Góry to jest raptem koniec XVIII wieku, a przecież Zielona Góra powstała znacznie wcześniej. Te kroniki też są z tych wcześniejszych wieków bardzo ubogie. My wielu rzeczy się musimy domyślać. Ta data powstania miasta 1222 to jest data bardzo mocno wynikająca z tradycji.
1: To jest umowna, to tak? Jest, mówiąc tak,
0: to jest taka data po prostu, no tradycja, wiemy, że jest bardzo ważna. No i jeśli dawniej taką datę obchodzono, to my też do tego nawiązujemy, no ale to jest takie źródła archeologiczne w ogóle tego nie potwierdzają. No na pewno, bo ja też przez to, że się koleguję z Bartkiem, archeologiem, prezesem tłoczni, znam też paru innych archeologów, to bardzo mnie właśnie takie dyskusje archeologiczne zaczęły interesować. No i wiem, że wiele jeszcze potrzeba było takich badań zrobić, chociażby w ścisłym centrum Zielonej Góry. Też one mogły coś przynieść, jakieś odpowiedzi, bo też te badania były do tej pory ubogie, a jednak źródła archeologiczne w przeciwieństwie do tych dawnych kronik, one często mogą pewne teorie obalić albo potwierdzić, no są takim dobrym uzupełnieniem tego, co pisali chociażby kronikarze. No to, co wiemy, co mamy szczęście, co jest dobrze udokumentowane, to na przykład procesy zielonogórskich czarownic w cudzysłowie, zachowały się takie protokoły z części procesów i mamy zeznania świadków, mamy zeznania oskarżonych kobiet, wiemy co, jakie argumenty wysuwał skład sędziowski. To jest faktycznie bardzo cenne i to wyróżnia Zieloną Górę na tle wielu innych różnych miast i uważam, że to cały czas jeszcze jest temat niewykorzystany chociażby w takiej kulturze masowej. Ale tu nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś takie tanie widowisko, ale żeby tą pamięć przywrócić o tych kobietach, jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby zainteresował współczesnych odbiorców. Może jakaś dobra sztuka w teatrze. No z filmem jest gorzej, ale właśnie to jest, czy dla jakiegoś słuchowiska radiowego, czy dla właśnie spektaklu teatralnego bardzo wdzięczny temat, bo nie musimy się tutaj domyślać. My jakby dokładnie mamy słowo po słowie, co kto podczas takich procesów prawie 400 lat temu mówił.
1: A czy to prawda, że grobowiec, który znajduje się przy zielonogórskim szpitalu, zawsze mam problem z tym nazwiskiem, zaraz mnie poprawisz, tak? Boichelta, czyli dobrze miałem powiedzieć.
0: No, to Niemcy bardziej mówią Boichelta, ale to...
1: Georg Boichelt, ja tak zawsze Georg mówię.
0: Ja też tak mówię.
1: No to dobra, czy grobowiec Georga Boichelta rzeczywiście jest pusty i nie znamy rzeczywistego miejsca pochówku tego jednego z najważniejszych mieszkańców przedwojennej Zielonej Górki, Góry?
0: To znaczy, on na pewno tam był pochowany.
1: Tak.
0: Ale nie wiemy, jego siostra tak. Lidi Boichelt i też jeden z dyrektorów późniejszej fabryki, Paul Henke. To była ciekawa historia, bo też całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, że w tym grobowcu są pochowane 3 osoby. No, na pewno te groby były eksplorowane później, bo szukano kosztowności. O tym też pisze właśnie w swojej powieści Alfred Siatecki, Operacja Zero. Druga sprawa, że też no, wiemy, jak te dawne groby były traktowane, że tam dzieci się bawiły, wyciągały kości i tak dalej, więc na pewno ten grobowiec był wyeksplorowany. Ale czy w całości? Ja obstawiam, że mogą się tam jakieś częściowo kości znajdować, ale że tam są pełne jakby szczątki, to raczej myślę, że na pewno nie.
1: Bo tak sobie...
0: Ale by trzeba było po prostu przeprowadzić badania archeologiczne. No, natomiast gdzieś też taką dyskusję w gronie kolegów prowadziliśmy, czy nie lepiej już dać spokój temu Boycheltowi i go zostawić właśnie tam. Nawet jeśli to będzie kilka kości, no to jest to takie miejsce pamięci, miejsce symboliczne. I ten grobowiec, można powiedzieć, no jest takim miejscem pamięci o tych wszystkich, którzy tam byli pochowani na tym cmentarzu, a przypomnijmy, że to był też przez prawie 10 lat po II wojnie światowej główny cmentarz tej polskiej Zielonej Góry. No tyle, że o ile groby Polaków później były w większości faktycznie zgodnie z procedurami przeniesione czy na nowy cmentarz powstający przy ulicy Wrocławskiej czy na Jędrzychów, no to groby Niemców były bardzo często po prostu tylko usuwano te płyty, te nagrobki, a szczątki pozostały w ziemi, no i archeolodzy je cały czas odnajdują.
1: Tak sobie myślę, że dużo...
0: Ale jeszcze, tak? Ale ponieważ Boycelt był faktycznie tym jednym z najbogatszych, no i miał bardzo okazały grobowiec, no to takie groby były w pierwszej kolejności, grobowce były w pierwszej kolejności plądrowane, a jak już się otworzyło taki grobowiec, no to później już... Nawet dzieciaki podczas... No takie były czasy po prostu, dzieciaki podczas zabawy gdzieś tam znajdowały te kości i coś z nimi robiły.
1: No i właśnie, szkoda, że nie ma takiego rzeczywiście zweryfikowanego miejsca pochówku tego mieszkańca przedwojennej Zielonej Góry. Ale dobra, powiedz mi proszę, jak teraz, jak wygląda sytuacja z piwniczkami, czy winnicami w zasadzie, dni otwartych, czy festiwal otwartych piwnic i winnic, czy wy też jako powiedzmy organizatorzy, współorganizatorzy obserwujecie, że turyści stają się coraz bardziej wymagający, że ten poziom całego festiwalu rośnie z roku na rok. To jest jedno z takich najważniejszych wydarzeń kulturalnych, powiedzmy, na przestrzeni całego roku w Zielonej Górze.
0: My na pewno jesteśmy coraz bardziej wymagający względem siebie, bo zależy nam, żeby każda kolejna edycja była coraz lepsza, na coraz wyższym poziomie. Oczywiście pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować, typu pogoda. W tym roku majówka była idealna, czyli Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, ale już w czerwcu pojawił się deszcz. Na szczęście było dużo lepiej niż jeszcze prognozy przed imprezą. No ale też trzeba było się chronić w tych piwnicach przed deszczem, trzeba było jakieś tam koncerty przenosić do środka z zewnątrz. Natomiast pojawiają się nowości i taką nowością, z której jesteśmy bardzo dumni, to jest pomysł Marty z informacji turystycznej, z koordynatorki Zielonogórskiego Szlaku Winiarskiego. To jest taka brama, która stała przy pomniku Bachusa, ona pojawiła się w czerwcu, taka ukwiecona brama, takie drzwi duże z hasłem Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i turyści bardzo chętnie, nawet mieszkańcy również fotografowali się na tle tej bramy, a z tyłu był pomnik Bachusa. No i ostatniego dnia zawiesiliśmy też Bachusowi na szyi zawieszkę taką zieloną właśnie. Tylko nie miał kieliszka, ale ponieważ nie może ruszać rękami, no to kieliszek mu nie jest potrzebny, a miał na szyi zawieszkę i to też ciekawie wyglądało. No oczywiście też są różne elementy kolejne w programie, coraz więcej koncertów, coraz więcej wydarzeń towarzyszących. Teraz kino plenerowe się pojawiło. No pogoda tutaj nie dopisała, ale widać było, że zainteresowanie mieszkańców było spore, bo jak nie padał deszcz, to te leżaki się bardzo szybko zapełniły przed dużym ekranem. Jest taka loteria, zbiera się pieczątki w piwnicach, później można wygrać na przykład dożywotni karnet na Dni Otwartych Piwnic Winiarskich i to naprawdę dla każdego coś miłego. Tak się staramy, żeby faktycznie różne grupy znalazły podczas tej imprezy coś dla siebie.
1: Wspomniałeś wcześniej o gazetach zielonogórskich. Wy wydaliście, zdaje się, w marcu 2026, marzec, kwiecień, chyba coś takiego, może maj, w każdym razie wiosną, książkę dotyczącą Zielonej Góry oczami dawnych podróżników i dziennikarzy. To jest kolejna, powiedzmy, z waszych działalności. Opowiedz proszę o tej książce i też może szerzej o waszej działalności takiej wydawniczej.
0: Tak, książka, oj, pracowaliśmy nad nią bardzo długo, 2-3 lata.
1: Którą mam i polecam, tak jeszcze w nawiasie.
0: Tam jest zebrano około 20 tekstów źródłowych. Część była znana, część ukazała się tutaj po raz pierwszy. Jak Zielona Góra była widziana przez tych, którzy przyjeżdżali do miasta z zewnątrz? Pierwsza relacja z 1791 roku, takiego pastora Celnera z Berlina. Później jest relacja Johna Quincy Adamsa, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w 1800 roku też odwiedził Zieloną Górę podczas takiej dłuższej podróży po Śląsku. I są też wcześniej nieznane reportaże, chociażby z gazet berlińskich z lat 20. XX wieku. Czytając te teksty strona po stronie, można zobaczyć, ile było chociażby wspólnych elementów, które każdy z tych czy podróżników, czy dziennikarzy, czy polityków odwiedzających Zieloną Górę dostrzegał. No jednak było to miasto głównie traktowane przez pryzmat winiarstwa, ale też motywy przemysłowe silnie się pojawiały, no bo w historii Zielonej Góry dwie takie gałęzie gospodarki były dominujące. Winiarstwo i włókiennictwo. No i o ile to winiarstwo do dziś ma się bardzo dobrze, no areał jest dużo mniejszy, dużo mniej winiarzy, ale chociażby winobranie, prężne święto i to już się wszyscy na nie szykujemy, no tyle włókiennictwo niestety już jest no chyba jednak wspomnieniem, ale też warto o nim opowiadać, bo taka była historia Zielonej Góry. Bardzo często ci drobni winiarze byli też drobnymi sukiennikami, no a przecież największa fabryka w historii Zielonej Góry, jeśli chodzi o liczbę pracowników, to była fabryka włókiennicza Polska Wełna.
1: Dzisiejszy Focus,
0: tak? Dzisiejsza Galeria Focus. No i nawet przy wejściu do fabryki jest takie odtworzenie takiego dawnego neonu polskiej wełny. Część już młodych zielonogórzan nie wie, co to znaczy, ale tym bardziej warto o tym mówić.
1: A czy planujecie jeszcze w tym roku, bo gdzieś tam w internecie trafiłem na taką informację, kolejną książkę?
0: Mamy różne plany, tak. I w tym roku, ponieważ jest bardzo ważna rocznica, pod tym hasłem odbywały się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. To jest rocznica 200 lat zielonogórskiego wina musującego, tak. Bo tutaj w Zielonej Górze w 1826 roku powstała pierwsza poza Francją wytwórnia win musujących. To była wytwórnia Grimplera, Förstera i Häuslera, trzech założycieli.
1: W Europie czy na świecie?
0: To była pierwsza poza Francją.
1: Czyli druga na świecie.
0: Druga, znaczy nie, bo w Francji ich było więcej oczywiście.
1: Aha, ale drugim krajem byliśmy po prostu.
0: No, można powiedzieć, że tutaj jakby, no bo Francja, Szampania to oczywistość i tu taki drugi punkt po Francji, gdzie te wina musujące zaczęto wytwarzać metodą tradycyjną. To było przy ulicy Moniuszki, tam gdzie po II wojnie światowej działała winiarnia, lubuska wytwórnia win. No niestety w 1999 roku upadła, no ale duża część tych dawnych zakładów teraz została zrewitalizowana, wyremontowana też w piwnicach. Tam jest teraz klub snookerowy Marcina Niczkę. Można przyjść, można skorzystać, zagrać w snookera, bilard, no i kręgielnia na dole.
1: Podczas
0: tak, i właśnie i chcemy, raczej chcemy, no wydamy w tym roku też taki album właśnie z okazji 200. rocznicy 200 lat zielonogórskiego wina musującego. Tam będzie i o przeszłości, i o teraźniejszości, no bo dzisiejsi winiarze są kontynuatorami tamtych dawnych tradycji, a właśnie w województwie lubuskim, szczególnie w okolicach Krosna Odrzańskiego, jest największy, powstaje najwięcej wina musującego w całej Polsce.
1: Są takie katalogi kosmetyczne, gdzie jak potrzesz kartkę, to czujesz zapach. Nie wiem, czy tutaj by się to sprawdziło.
0: No bardzo chętnie, ale nie wiem, czy są, no to trzeba spore pieniądze.
1: Otworzyliście ostatnio, czy udało się otworzyć rekordową liczbę chyba 34 piwnic winiarskich podczas festiwalu podczas tych dni otwartych. Czy da radę otworzyć jeszcze więcej? Czy Zielona Góra kryje jeszcze jakieś ukryte zabytki? No ta liczba miejsc no, jest skończona, prawda? Więc ile ich może być?
0: No jest jeszcze sporo. Mamy taką listę, która się wydłuża miejsc z potencjałem, do których na razie nie mamy dostępu. No bo te piwnice są użytkowane cały czas przez właścicieli, albo remonty wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, albo no właściciele się po prostu nie zgadzają, mają do tego prawo, ale na szczęście jest bardzo dobra współpraca z większością właśnie właścicieli, to w większości są osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe. Niewiele jest piwnic miejskich. Czasem jest tak, że jedynie jeden jest właściciel piwnicy, ale najczęściej właśnie z kilku właścicieli wspólnoty mieszkaniowe, co się zawsze dogadujemy, ustalamy warunki współpracy i ta współpraca przebiega naprawdę bardzo dobrze w zdecydowanej większości przypadków. No cały czas myślimy o nowych piwnicach, żeby zaskakiwać czymś gości, żeby była rotacja miejsc, ale to, czy piwnic będzie przybywało, to myślę, że w dużej mierze jest pytanie, czy będzie przybywało winnic. Im będzie więcej winnic, im więcej gości tych dni otwartych piwnic winiarskich, czy lubuskiego festiwalu otwartych piwnic i winnic, tym coraz większa będzie też chęć z naszej strony i motywacja, żeby otwierać kolejne piwnice.
1: Czy jakbyśmy cofnęli się w czasie 100 lat, 200 lat temu, rozmawiamy w Radiu SK przy Kożuchowskiej, na przykład gdybyśmy się tutaj cofnęli, poznalibyśmy to miejsce? Znaczy, ty byś pewnie poznał. Czy ja bym poznał? Albo na zielonogórskim deptaku, gdyby tak cofnąć się w czasie?
0: No akurat okolice Radia SK, czy okolice dawnego browaru, okolice ulicy Kosynierów Kożuchowskiej, opisywał pastor Cylner w liście z 1791 roku.
1: I tę książkę można znaleźć. To jest ta książka, o której rozmawialiśmy wcześniej.
0: Tak, i tam tutaj na jednym z wzgórz stał taki bardzo charakterystyczny stary domek winiarski, który do dzisiaj nie istnieje, a w zasadzie on został przekształcony na dzisiejszy dom mieszkalny, no i ta okolica się bardzo mocno zmieniła. Ale tutaj ja spoglądam przez okno na południe z tych wzgórz. No przecież ta panorama właśnie jest niemal dziewicza, tylko że
1: aż zerknę też.
0: Tylko że ogródki działkowe zastąpiły winnice, ale jak się spojrzy chociażby z tyłu Alei Słowackiego, z tyłu DPS-u na południe, no to tam nie ma bloków, które by zasłaniały krajobraz, no nie ma winnic, ale nie ma też takiej wysokiej zabudowy, to jest taki krajobraz, który oglądano też wcześniej, no a to co jest najważniejsze, że Zielona Góra nie została zniszczona w trakcie II wojny światowej, więc oglądamy tą starą zabudowę, oczywiście starą mam na myśli przedwojenną, ale no bardzo mocno się Zielona Góra chociażby zmieniła na przełomie XIX-XX wieku. Przecież chociażby starówka, czy dzisiejszy deptak ulica Żeromskiego, tam były niższe, znacznie niższe budynki, które wcześniej właściciele przebudowywali, powiększali, dostosowywali do jakby do nowych wymogów sanitarnych, do. No jeśli się bogacili, mieli pieniądze, to często takie niskie domy, niskie kamienice wyburzali, stawiali coś bardziej okazałego. No i to właśnie ten przełom XIX-XX wieku.
1: To na sam koniec, Szymon. Czy tak przychodzisz sobie ulicami Zielonej Góry i myślisz sobie, No, ja już prawie wszystko wiem, czy dużo wiem, czy jest jeszcze wiele, wiele zagadek dotyczących tego, co, gdzie, kiedy było.
0: Bardzo wielu rzeczy nie wiem, to tak jak już wspomniałem, to bym musiał być głupcem, żeby powiedzieć, że bardzo dużo wiem, bo...
1: Ale pewnie widzisz gdzieś tam może oczami
0: bardziej,
1: wyobraźni.
0: Bardziej myślę sobie, że o tym się muszę dowiedzieć. O, na przykład, a co to za historia tego miejsca? Bardziej takie spacery gdzieś tam indywidualne mnie motywują do tego, żeby przyjść do domu i później coś sprawdzić. Ja bardzo lubię szczególnie, to jest już taka historia mniej odległa, no właśnie czytać sobie archiwalne numery Gazety Zielonogórskiej, na przykład czy Lubuskiej, w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. To są czasy, kiedy Zielona Góra się bardzo mocno zmieniała. No, miała przed wojną 26 tysięcy mieszkańców, dzisiaj ma prawie 140 tysięcy. Na ta stara Zielona Góra niecałe 120 tysięcy. No i no przecież pięć razy jest większym miastem niż wtedy i to jak te osiedla powstawały, jakie były plany, co się udało zrealizować, a co nie, a jeśli nie, to dlaczego, no to to jest też coś, co bardzo pobudza wyobraźnię, to można czytać i z tych lat jeszcze żyją świadkowie, więc też jest coraz mniej osób, ale jest z kim o tym porozmawiać.
1: A tę wiedzę później zbiera m.in. Szymon Płóciennik z Fundacji Tłocznia. Zachęcamy oczywiście do śledzenia Was. W jaki sposób, czego możemy się już tak na sam koniec zapytam, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie u Was?
0: Zachęcam do śledzenia i w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie konta Fundacja Tłocznia i Dni Otwartych Piwnic Winiarskich. No a czego się można spodziewać? Szykujemy się bardzo mocno do winobrania, spacery winiarskie, degustacje, ale też jeszcze zanim winobranie, jeszcze kilka akcji w sali Szeptów w naszej piwnicy, w miejskiej piwnicy winiarskiej przy ulicy Sowińskiego 3. O tym na bieżąco będziemy informować właśnie w naszych mediach społecznościowych. Warto je obserwować.
1: Szymon Płóciennik, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK 106,6.
3: Czy da się zmierzyć równość na uczelni? O tym mówi m.in. Akademicki Indeks Równości, o którym już teraz dr Krzysztof Lisowski.
4: My, przygotowując dokumenty właśnie w zespole, uczelnianym zespole do spraw równości, jakby korzystamy z różnego rodzaju danych. Między innymi robiliśmy badania, wywiady dotyczące jakby takiego subiektywnego poczucia równości, ale też przede wszystkim korzystamy z danych takich zastanych, czyli no, uczelnia, żeby funkcjonować, to musi mieć informacje, czyli bierzemy dane dotyczące właśnie płci w różnych kategoriach, między innymi studentów, pracowników itd., itd. Ale ta innowacja, czyli ten indeks, który w tej chwili tworzymy, on ma być taką syntetyczną miarą, która powie nam, jaki jest poziom tej równości. Nie będę mówił o jakichś takich zawiłościach matematycznych. No w każdym razie bierzemy pod uwagę różnego rodzaju wskaźniki, takie, do których możemy mieć dane. I to właśnie dane pochodzą z różnych agend uczelnianych. I to między innymi na przykład jest coś takiego jak udział kobiet w STEM, czyli STEM to są te kierunki, które są tymi kierunkami technicznymi, matematycznymi, powiedzmy takimi bardziej ścisłymi, bo zwykle udział kobiet, studentek na tych kierunkach jest zdecydowanie mniejszy. Bierzemy udział kobiet na kierunkach humanistyczno-społecznych, udział kobiet ogółem wśród studentów, udział kobiet w szkołach doktorskich. No nie będę tego wszystkiego wymieniał, ale tych wskaźników jest trochę i z tych wskaźników tworzymy jakby takich 5 obszarów. One wchodzą do takich 5 obszarów, które nas interesują i to między innymi nazywamy to, że to jest rozwój i uznanie, czy to są awanse naukowe, to jest przyznawanie różnego rodzaju nagród i my oczywiście na to wszystko patrzymy w kontekście no, kobiet i mężczyzn. Czy mamy do czynienia no, z jakimi poważnymi dysproporcjami i że któreś z tych płci, czy mężczyźni, czy kobiety no, są jakby niedowartościowane. Później mamy rekrutację, edukację, kierownictwo, czyli sprawowanie różnego rodzaju funkcji kierowniczych na różnych szczeblach, czy w radach dyscyplin, czy i tak dalej, i tak dalej. Później mamy jeszcze kadrę, zatrudnienie i administrację. przeliczając te wszystkie wskaźniki, te dane, które uzyskujemy, zwykle no, mamy informacje o tym, jaki procent jest kobiet, jaki procent mężczyzn, ale staramy się na to spojrzeć jakby nieco inaczej i przeliczamy to na taki wskaźnik, który ma wartość od 0 do 100. 0 oznacza, że nie ma absolutnie żadnej równowagi, jeśli chodzi o płeć. Natomiast to jest wartością, która jakby informuje o tym, że ta równowaga jest pełna. I w tej chwili ten wskaźnik, z tego co pamiętam, może nie będę pamiętał dokładnie co do jednej dziesiątej, ale to jest około tam 73 i coś, czyli można powiedzieć, że on jest jakby nie najgorszy, że ta równowaga płci jakby jest zauważalna, ale różne te obszary, o których mówiłem, te pięć obszarów, tutaj no, jakby ten wskaźnik ma różną wartość. Na przykład najmniejszy jest w administracji, to znaczy okazuje się, że bardzo dużo kobiet pracuje w administracji, natomiast niewiele z nich jest na stanowiskach kierowniczych, tak? Dość wysoki ten wskaźnik jest dla kategorii rozwój i uznanie. To są dane za jakby najświeższe, za ubiegły, jakby za rok 2024, no bo takimi danymi dysponujemy. Więc one są dość mocno zróżnicowane. Co to nam daje? No daje nam to taka uniwersalna miara, daje nam możliwość przede wszystkim porównywania. Czyli na przykład my w uczelni możemy porównywać wydziały. Możemy zobaczyć, czy te wskaźniki na różnych wydziałach mają różną wartość, na których większą, na których mniejszą. Gdyby on miał też charakter taki uniwersalny, moglibyśmy porównywać pomiędzy uczelniami. Tak? Czyli jakby staramy się stworzyć taką miarę, już nie posługiwać się tylko i wyłącznie odsetkami, ale stworzyć taką miarę. Wymaga to takich zabiegów statystyczno-matematycznych, która ma charakter syntetyczny, jest porównywalna, jest też otwarta. To znaczy, jeśli będziemy mieli szansę na uzyskanie innych danych, na przykład nie mamy danych dotyczących struktury płci w zespołach badawczych, bo tego nigdzie nie ma na uczelni. Być może kiedyś nam się uda takie informacje zdobyć i będziemy mogli też włączyć. Czyli ten indeks jest taką miarą, która jest też otwarta, która daje nam możliwość porównywania w czasie. Czyli jeśli dzisiaj mamy jakby pierwszą wartość tego indeksu, to za rok będziemy mogli również to przeanalizować, przeliczyć i zobaczyć, czy one się zmieniają i w jakim kierunku, tak?
5: Wyniki będą co roku aktualizowane.
4: Tak, tak, oczywiście. Ten indeks po to jest stworzony. Te analizy mają mieć charakter dynamiczny. My chcemy każdego roku zbierać dokładnie takie same dane. Być może będziemy rozszerzali ten indeks, jak uzyskamy jeszcze inne dane, które nas interesują.

0: No i tutaj są oczywiście różnego rodzaju takie problemy, tak jak mówimy, czy mówiłem pani, że na kierunkach technicznych studiuje jest zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, na kierunkach humanistycznych jest odwrotnie. To jest taki trend ogólnopolski i pytanie, czy warto nad tym się pochylać, czy warto, nie wiem, tworzyć jakieś kampanie, zachęcać kobiety do tego, żeby również studiowały te kierunki techniczne. Wtedy może troszeczkę inaczej też wyglądać ich kariera zawodowa, no bo przecież studia przygotowują nas do kolejnych ról, które związane są z rynkiem pracy i z naszymi ścieżkami zawodowymi, tak? A wiadomo, że te niektóre zawody są bardziej i bardziej prestiżowe, ale też jakby dają lepsze zarobki, prawda? I jakby to te nierówności później na rynku pracy, one się mogą zaczynać właśnie tutaj na poziomie uczelni.
1: SK 106 i 6. Radio SK. SK Żary News.
2: Daty urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka, dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Czym jest astrologia? O tym opowiadają Marta Słowińska-Janusz i Aleksandra Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
3: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję, myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech może lat jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
4: Czyli jakiś trend się może wytworzył? Czy
3: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom
5: na ezoterykę.
3: Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
5: To są takie cykle astrologiczne.
3: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi, no aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
4: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
5: 10 numerolog, 10 lat.
3: Tak, to jest, no jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl 10-letni, 9-letni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
4: A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
3: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. My nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
5: Antykwariatach.
3: Tak.

0: no, zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić, zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie, zapomnieli, żeby szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
1: Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
2: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
0: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
1: W astrologii z kolei, no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu, jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I teraz kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład, popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
2: Jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że no większość sobie takich horoskop czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby, czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
1: To znaczy, ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem skorpionem, Marta jest baranem, nie wiem spod jakiego ty jesteś znaku.
2: Ryby.
1: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, słońce, księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać, ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym, ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład księżyc w lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku znaku raka, bo ja taka nie jestem. A czytasz lwa i mówisz, wow, pasuje. A się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram. A gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku. Właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia i z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, śmiać się, a nie pasuje mi, coś tam takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dzieciny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
0: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
2: Tak.
0: I się uzupełniamy. Idealnie się złożyło.
2: Może tak miało być.
0: Tak, to gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak? Jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ. Tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie, no tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
1: Tak, no, astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
0: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie, no i takie w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat. Daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka, jego charakteru po prostu.
2: A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
0: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
1: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop, bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na kręgu kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest... Ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty na punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie, więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach, dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
0: Jest zabawnie, jest przy okazji właśnie zabawnie. Ale my się śmiejemy, że astrologii, takich podstaw astrologii i numerologii powinno się uczyć w szkole, tak, bo byłoby naprawdę łatwiej. I to też mówimy z własnego doświadczenia, ponieważ nasza praca jest przede wszystkim poparta naszym doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Inaczej chyba nie umiemy pracować. Nie umiemy po prostu tutaj rzucać teoriami z książek, po prostu skupiamy się przede wszystkim na naszym doświadczeniu, co nam niezwykle pomaga w naszej pracy. I moim takim doświadczeniem osobistym jest takie uparcie, dążenie do tego, żeby właśnie ta astrologia i numerologia była uczona w podstawach gdzieś w szkołach, ponieważ bardzo dużo ułatwia to, zwłaszcza dzieciom później, rozwijanie talentów. I moim przykładem jest mój syn najstarszy, który spełniał moje ambicje, czyli szedł do szkoły muzycznej, bo ja bardzo kiedyś chciałam, a ewidentnie po przeanalizowaniu jego portretu numerologicznego wybrzmiewał talent plastyczny, który został przeze mnie po prostu zaniedbany. I teraz mój syn właściwie i nie gra na instrumencie, bo nie lubi, i nie rysuje, ponieważ nie rozwijał tego talentu. Więc bardzo dobrze jest znać kosmogram czy też portret numerologiczny swoich dzieci, żeby móc rozwijać te potencjały, które są naprawdę wywyższone w takim portrecie numerologicznym, czyli ich talenty. Tak zwane bloki liczbowe się w portrecie numerologicznym kształtuje, które pokazują nam te zasoby i te tak zwane niedobory, czyli na co bardziej zwrócić uwagę. To jest fantastyczne narzędzie, po prostu narzędzie.
1: No ja tutaj muszę dodać ze swojej strony, bo tak jak Marta powiedziała, pracujemy nie tylko na wiedzy opartej z książek, ale również na swoim doświadczeniu. Ja swoją przygodę z astrologią również zaczęłam dosyć dawno, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, ale przez to, że wychowałam się w mocno katolickiej rodzinie, gdzie to było takie negowane, ja nie mogłam, że tak powiem, wcześniej rozwinąć skrzydeł. Dopiero w zasadzie od kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, no tak chyba z ośmiu lat, tak na serio zajmuję się astrologią, kiedy mam odwagę właśnie wychodzić z tym do ludzi, bo wcześniej, no niestety długo też przez to, że nie mogłam wychodzić ze swoimi pasjami, bo było to negowane w mojej rodzinie, ja nie potrafiłam określić się, co ja bym chciała w życiu tak naprawdę robić. I kiedy odważyłam się właśnie zajrzeć do tej astrologii tak na serio, przeanalizowałam swój kosmogram, no to tam wyszło, że właśnie to, co powinnam robić, to jest kontakt z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, właśnie też poprzez te narzędzia astrologii. I ja co sobie tak mówię, że to jest taka moja misja chyba na to wcielenie, żeby mówić o tej astrologii i pomagać ludziom, chociaż ja wiem, że też astrologia jest narzędziem nie dla wszystkich, bo dla mnie jest to bardzo ważne narzędzie, które pomaga mi żyć i to jest mój taki swoisty język symboli, który pomaga mi funkcjonować w tej rzeczywistości, ale są ludzie, którzy na przykład będą negować astrologię, oni na przykład wybiorą psychologię, ale to też jest narzędzie do rozwoju intuicji. Podobnie karty tarota, runy, którymi Marta się też zajmuje, czy właśnie numerologia, to wszystko są narzędzia do rozwoju naszej intuicji. I ja kiedy poznałam swój horoskop, mam też adoptowanego syna, tutaj Marta mówiła o swoim synu, ja też właśnie dzięki analizie jego horoskopu zauważyłam, jakie są problemy, że na przykład ma problemy w komunikacji, bo ma mocno obsadzony dom 12, właśnie ten księżyc i Merkurego w domu 12. Marsa na ascendencie, tutaj może mówię jakimiś takimi szyframi, ale dla mnie to jest zrozumiałe. I po prostu ja, kiedy zauważyłam ten horoskop mojego syna, kiedy sobie go otworzyłam, zrobiłam synastrię z moim horoskopem, to dla mnie jakby się po prostu otworzył świat i mówię, aha, to dlatego on jest taki, dlatego ma problemy z tym, dlatego ma problemy z tamtym, muszę zmienić podejście. No i mówię, teraz małymi kroczkami zmieniamy to podejście, ale dzięki astrologii właśnie, dzięki astrologii mógłby przyjść mi tutaj z 10 psychologów i mi mówić różne rzeczy, do mnie to nie dociera. Ja po prostu dzięki językowi astrologii potrafię sobie to przełożyć, co na przykład ktoś widzi w jakiejś innej formie. A ja patrzę na kosmogram i dla mnie wszystko jest jasne.
0: Czyli to są takie astrologia, numerologia, to są narzędzia, które też pozwalają zrozumieć pewne zachowania naszych bliskich. My po prostu wtedy przestaje się manifestować to taka nasza potrzeba oczekiwań. Nie? Przestajemy oczekiwać, a zaczynamy rozumieć naszych bliskich, nasze rodziny, ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.
2: Czyli tak? Otwiera to oczy.
0: Tak, otwiera tak. Oczy, pomaga w naszej współpracy. Na przykład my znamy z Olą swoje dobre i mniej dobre strony. Poprzez kosmogram i poprzez portret numerologiczny znamy siebie, wiemy na co nas stać, wiemy czego od siebie oczekiwać i naprawdę niezwykle się uzupełniamy, ale dzięki tej wiedzy tak naprawdę.
1: To właśnie nawet wykorzystywane jest to w taki sposób, że ja wiem, że jak trzeba z kimś porozmawiać, coś załatwić, no to wtedy wysyłam Martę, bo wiem, że ona ma cierpliwość, ma ten księżyc w pannie, a ja z moim księżycem w baranie, to po prostu jak mam coś załatwić i mi nie idzie, to się wściekam. Dlatego ja wolę, Marta, ty to załatw, a ja jestem w innych sprawach. Ja jestem w sprawach bardziej organizacyjnych, że trzeba coś przypomnieć, zapisać w kalendarzu. Także wykorzystujemy te swoje potencjały, zasoby, ale również znamy swoje wady, które też można wyczytać z portretu i z horoskopu i po prostu ja wiem, że na przykład do tego się nadaje i na przykład Marta załatwi to lepiej, albo z niektórymi sprawami Marta mówi, ja tego nie ogarnę, dobra, ja to załatwię, co nie? Także to jest naprawdę pomocne.
0: Mhm. No wyczytujemy, tak jak już powiedziałam, tak zwane niedobory, jakie mamy w portrecie numerologicznym, czyli właśnie te tak zwane wady. No to słownictwo jest takie ubogie, powiem szczerze. To ciężko nazwać wadą, po prostu
1: to są
0: rzeczy...
1: Wyzwania, tak.
0: Tak, to są rzeczy, do których my się nie nadajemy, bo nie nadajemy się do wszystkiego,
2: nie
0: tak? Nie ma ludzi od wszystkiego.
2: Predyspozycje.
0: Tak, więc umiemy to po prostu dzięki tej wiedzy i zrozumieniu siebie nawzajem, umiemy to sprawnie w naszej współpracy, w naszym działaniu tutaj w stowarzyszeniu również wykorzystywać po prostu i żadna do drugiej nie ma o to pretensji, bo każda zna swój portret i swój kosmogram, także znamy się jak łyse konie, to tak dosłownie, tak?
1: Ja to się śmieję, jest nawet takie powiedzenie, zamiast się dołować, naucz się astrologii i obwiniaj wszystko planety.
0: No, tak, dokładnie tak jest.
2: A jeśli chodzi o pierwszą taką sesję na przykład, na którą ktoś chce przyjść, chce się dowiedzieć, czy my musimy się jakoś przygotować, jakoś się wyposażyć w informacje odnośnie nas samych, jak taki portret na przykład się tworzy?
0: Tak, wiedza jest niezbędna, oczywiście przede wszystkim swojej pełnej daty urodzenia. Jeśli chodzi o numerologię, wskazana jest godzina urodzenia. Oczywiście ja sobie poradzę bez tej godziny, ale jak jest znana, to super. My już wiemy, że taką godzinę można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo te godziny są tam zapisywane. Możliwe, że nie wszystkie roczniki, ale większość naszych sesji. Tak, nawet była taka sytuacja, że pamiętam, że miałyśmy bardzo dużo sesji u dziewczyn, które nie znały swojej godziny urodzenia i były pielgrzymki do naszego Urzędu Stanu Cywilnego i za którymś razem tam panie urzędniczki, które obsługiwały te nasze klientki, to co? Do wróżki idziecie? Takie zabawne. Ale tak, ta godzina jest bardzo pożądana w numerologii, miejsce urodzenia oczywiście i pełne imię i nazwisko. Pełne, czyli wszystkie imiona, jakie posiadamy, nawet zbierzmowania, jeśli ktoś takie posiada. Dobrze jest to sprawdzić. Wszystkie nazwiska, przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, to rodowe i później, które właściwie wszystkie, bo są też kobiety, które są po rozwodach, miały kilka nazwisk, więc ja potrzebuję wszystkie te dane, tak, żeby określić jak najwięcej w portrecie numerologicznym. Teoretycznie najważniejsze jest to pierwsze nazwisko, pod którym przyszliśmy na świat. Mhm. To jest
1: no w astrologii przede wszystkim, ja tam nie biorę imion i nazwisk pod uwagę. Tutaj głównie skupiam się na dacie urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce. I wtedy można wyznaczyć tak zwany horoskop urodzeniowy, czyli to jest mapa naszego, jakby mapa nieba na dzień i moment naszego urodzenia.
0: Tak.
1: Ja to lubię lubię tak właśnie mówić, że to jest taka mapa potencjałów i wyzwań naszego życia, ale w astrologii nie tylko określamy, tutaj Marta tak samo w numerologii, nie tylko określamy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza osobowość, my możemy również dzięki astrologii i numerologii spojrzeć w przyszłość. W astrologii są to tranzyty, są to progresje, to już są takie metody bardziej, takie metody prognostyczne, czyli bardziej takie zaawansowane, że na podstawie tego horoskopu urodzeniowego możemy spojrzeć, jak aktualne tranzyty planet wpływają na poszczególne, że tak powiem, zakresy naszego życia. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo można sobie wyznaczyć na przykład taki horoskop urodzeniowy, zwany solariuszem, na dzień urodzin. W dniu urodzin po prostu można przyjść do astrologa, zrobić sobie taki prezent i wyznaczyć sobie horoskop urodzeniowy zwany solariuszem, który mówi nam, pokazuje jakby taką ogólną prognozę całego roku.
0: W numerologii jest dokładnie tak. Dokładnie tak samo. Też robi się solariusz taki numerologiczny. Wyznaczamy tak zwany rok osobisty, rok numerologiczny, który jest ogólny dla każdej drogi życia. Rok osobisty jest już bardzo osobisty. Wyznaczamy miesiące osobiste, dni, a nawet godziny osobiste, tak? Więc bardzo często przychodzą osoby, które mają na przykład trudne rozmowy o pracę albo w ogóle jakieś takie trudne wydarzenia i proszą o wyznaczenie godziny osobistej w danym dniu,
1: żeby pójść na rozmowę o pracę.
0: Tak,
1: czy o 15, czy o 16.
0: Tak, żeby mieć tą siłę taką energetyczną, bo czasami jest tak, że budzimy się rano i powiedzmy od godziny 7 czujemy się, jakby ktoś z nas spuścił powietrze, a dopiero odżywamy od 12. Często mówimy, ach, wypiłam kawę i już jest lepiej.
1: Tak, tak.
0: A my patrzymy w taki godziny, portret numerologiczny, sprawdzamy godziny osobiste i się okazuje, że na przykład od 3 rano do 7 rano to była katastrofa. Tak, nie? I potem trzeba było dojść do siebie, tak zwane godziny pustki, gdzie musimy bardziej na siebie uważać. I jeśli chodzi o numerologię, jesteśmy w stanie zaplanować każdy miesiąc tak naprawdę, wyznaczyć jego...
2: Podobnie w astrologii.
0: Tak, jego aspekty i dzięki temu łatwiej się, że tak powiem, idzie przez życie, tak?
2: No myśmy,
0: ale to już dla pasjonatów,
1: tak,
0: chyba.
1: Ale miałyśmy, że z Martą wyznaczałyśmy już i na przykład godzinę, datę rozmowy o pracę, tak, ślubu, czy na przykład...
2: To bardzo często.
1: Tak, tak, właśnie o godzinę ślubu w urzędzie, na przykład jeżeli ktoś bierze, czy na przykład zamówić sobie na godzinę 13 czy na 15, to też jest różnica.
0: Ale miałyśmy też wyznaczenie daty ślubu, bo to wszystko ma znaczenie, wtedy tak, wyznaczamy całą datę.
1: Czy na przykład tego lipca, czy na przykład innego lipca, bo tutaj właśnie bardzo ważne tak są. Tutaj akurat mówię, numerologia mówi, bo to jest ten dzień, ale w astrologii też są ważne aspekty tutaj, jakie zachodzą. I wtedy też się bierze też pod uwagę horoskop osób, którym się wyznacza tą godzinę.
0: Tak, takie robimy, wyznaczamy wtedy liczbę rodziny, liczbę tego małżeństwa, wyliczamy dogodną datę, dogodną godzinę. Miałyśmy taki przypadek, kiedy osobno byłyśmy poproszone bodajże,
1: tak,
0: byłyśmy
1: tak
0: osobno poproszone o wyznaczenie i wyznaczyłyśmy dokładnie ten sam dzień i dokładnie tą samą godzinę.
2: Nie wiedząc,
0: tak, bez porozumienia i potem chyba kilka dni po tych naszych sesjach miałyśmy taką rozmowę i Ola do mnie mówi, wiesz, tam wyznaczałam ostatnio godzinę, słuchaj, i datę. Ja mówię, słuchaj, ja też wyznaczałam. I nagle, a słuchaj, co wyznaczyłaś, nie? I pięknie nam się to pokryło. No to była rewelacja, nie? I mogły, co do minuty. Tam nawet wyszło nam, że dobrze by było, gdyby ślub był opóźniony o 15 minut, nie? Że tam bodajże 16:15 tak, było, tak, tak, byłoby najlepiej, ale ta 16 też będzie dobra,
2: tak,
0: nie?
2: Poważnie.
1: Często zdarzają się pytania o pracę, o miłość, o zdrowie, chociaż my tutaj mówimy, że nie jesteśmy lekarzami. Jedynie możemy po prostu spojrzeć w energię, ale zawsze trzeba się udać do specjalisty, bo my tutaj, że tak powiem, bierzemy za to odpowiedzialność.
0: Nie diagnozujemy, nie robimy takich rzeczy. Czasami w numerologii to się nazywa miesiące pustki i ja wtedy zawsze mówię, że zadbaj wtedy o siebie, nie rób żadnych wyzwań fizycznych, psychicznych lub odwrotnie, może być taki natłok wydarzeń, że pod koniec tego miesiąca trzeba będzie mocno odpocząć. Wtedy może się zdarzyć właśnie, jak organizm odpoczywa. No, często łapie nas przeziębienie po to, żebyśmy na pewno się położyli do łóżka, nie?
1: Często mamy właśnie, czy to miesiące pustki, czy taki okres właśnie domyka cyklu przed urodzinami. Na miesiąc przed urodzinami często się okazuje, że jakieś przeziębienie, osłabienie, to jest po prostu, w astrologii są cykle, myślę, że w numerologii to samo. I po prostu domyka się cykl roczny przed urodzinami i ciało odpowiada, kończy coś, żeby narodzić się do nowego cyklu rocznego.
2: Skoro możemy tak powiedzieć o całym roku, o całym miesiącu, nawet o dacie, czy jakoś na wakacje my możemy sobie coś tutaj przepowiedzieć? Czy jechać tu, czy jechać tam? Czy góry, czy morze? Czy będzie wszystko okej, czy nie?
0: Tak, można coś takiego zrobić. My nawet jak jeździmy na warsztaty do Hiszpanii, to często Ola wtedy sprawdza, ja już aż tak w to nie wchodzę, ja wtedy staram się odpoczywać, ale Ola swoją pasją tutaj astrologa rozwiązuje nasze wszystkie historie i jest bardzo ciekawa, na przykład jaki ascendent mamy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie? I faktycznie sprawdza się to w taki sposób, że się na przykład inaczej zachowujemy niż tu w Polsce. Zupełnie inne walory naszej osobowości
1: jak
0: się wtedy, jak
1: tak.
0: wyjeżdżamy, tak. Bo to wszystko można sprawdzić, jest coś takiego jak astro, bodajże kartografia.
1: Tak, astrokartografia.
0: Tak, i możemy sprawdzić, w jakim miejscu na świecie najlepiej byśmy się czuli z tymi aspektami astrologicznymi, numerologicznymi, tak, jakie mamy, tak, z tymi zasobami.
1: Szczególnie właśnie jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje za granicę, dosyć daleko, no to wtedy zmienia się jakby trochę nasza osobowość w tym miejscu wakacyjnym, ponieważ właśnie tutaj ta astrokartografia wchodzi w grę i zmieniając miejsce zamieszkania zmienia się również nasz ascendent. Wiadomo, że jeżeli będziemy w Polsce na małych odległościach, to nie ma znaczenia, ale jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie wiem, lecimy na przykład, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii czy gdzieś, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce, a w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. I tak na przykład mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku, więc tam się zmienia nasza osobowość, jakby po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
0: Jeśli chodzi o numerologię, ja zawsze mówię, że pokaż mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, czy lubisz w ogóle podróżować. Bardzo często są takie liczby w numerologii, które wszędzie na świecie czują się jak w domu. I lubią, uwielbiają wyjeżdżać, tak? Uwielbiają podróżować. Czasami jak za długo są w jakimś jednym miejscu, to czują się jak w klatce, muszą natychmiast coś zmienić. To jest naprawdę fascynująca przygoda, jak się obserwuje człowieka i na przykład po cechach zachowania bardzo specyficznych jesteśmy w stanie określić, że o, tu jest dużo siódemek, a tutaj będzie dużo dziewiątek. Ola wtedy mówi, a tu będzie znak lwa, nie? I my po zachowaniu, po gestach, po wyglądzie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie liczby w moim przypadku, jakie wibracje liczbowe dominują w danym portrecie numerologicznym. No to jest naprawdę dla nas taka, no, przygoda. Myślę, że to jest przygoda przede wszystkim.
1: Ja to się śmieję, że my czasami jak widzimy jakiegoś człowieka pierwszy raz i tak obserwujemy, bo są ludzie, którzy po prostu zapadają w pamięć albo są charakterystyczni. I tak obserwujemy czasami, jak na przykład jedziemy w pociągu, czy gdzieś tam ten, tak sobie myślimy, no ciekawa, chciałabym znać jej datę urodzenia. Spod jakiego ona jest znaku? A Marta, a kiedy się urodziła?
0: Ale najlepsze jest to, że miałyśmy kiedyś taką podróż do Krakowa, rozmawiałyśmy o warsztatach, które planowałyśmy, miałyśmy taką przestrzeń, te 5 godzin w pociągu i planowałyśmy warsztaty, które miałyśmy prowadzić. I ludzie, młodzi ludzie byli bodajże w przedziale, tak. kilka osób i przysłuchiwali się, no bo jednak siłą rzeczy było słychać i w pewnym momencie pamiętam, a przepraszam, a panie czym się zajmują? I my miałyśmy wtedy takie
2: sesje
0: chyba, tak, sesje 4 chyba, nie? To było tak, że
1: to jest nasza pasja,
0: tak?
1: A kiedy się pan urodził? A kiedy pani się urodziła?
0: Tak, pamiętam, że dziewczyna była, a ty grasz na jakimś instrumencie? Ona, zakładam szkołę muzyczną, gra na skrzypcach, to było fantastyczne doświadczenie. No nam to sprawia przede wszystkim radość, więc naprawdę każdy człowiek, inni pytają, cześć, jak się czujesz, a my mówimy, cześć, podasz datę urodzenia? Także to jest dla nas ogromna radość, praca z drugim człowiekiem przez pryzmat właśnie tego, co tak naprawdę, i tutaj wrócę do intuicji, tak jak Ola powiedziała, że zmienia, inaczej się zachowujemy, że jedziemy gdzieś, inaczej się zachowujemy i tu właśnie wchodzi ta nasza intuicja, że my czujemy to miejsce, czyli co, z intuicji korzystamy, tak? Z tego tak zwanego szóstego zmysłu w tym momencie, że czujemy się w tym miejscu jak w domu, zaczynamy się inaczej zachowywać. To nie jest nic innego jak właśnie nasza intuicja, że czuję, że tutaj mogłabym żyć na przykład, nie? Że wyjeżdżają ludzie za granicę i czują, i dopiero tutaj czują się jak w domu, ponieważ tam najlepiej się rozwija ich portret numerologiczny, te wszystkie potencjały,
1: tak.
0: Czy też kosmogram, tak? Że to jest ich mapa.
1: Tak.
0: No, my zawsze mówimy, że data urodzenia, już tam abstrahując, pełna, niepełna, ale ta data urodzenia to jest taka właśnie, to jest klucz do jakby do czytania mapy naszego życia.
1: Tak? Że tutaj nie ma przypadku, że urodziliśmy się właśnie w ten czy w inny dzień i właśnie w tym miejscu. Bo tak jak mówię, kosmogram to jest mapa naszego życia, kosmiczna mapa naszego życia. I tutaj właśnie, tak jak też Marta wspomniała, fajnie by było, gdyby astronumerologia, astrologia, numerologia były chociaż podstawy w szkole, ponieważ to pomogłoby nam rozwijać się we właściwym kierunku. Ilu jest ludzi, którzy na przykład pod presją rodziców czy pod presją społeczeństwa rozwijają się całe lata w czymś, czego tak naprawdę nie lubią. I okazuje się, że mamy, nie wiem, adwokatów, lekarzy, którzy marzyli o tym, żeby na przykład malować. I są w tym zawodzie, bo na przykład była tradycja rodzinna, że zawsze tata był adwokatem, dziadek był adwokatem, więc ja też pójdę na tą adwokaturę. A tak naprawdę w środku ten człowiek ma potencjały do tego, żeby być wspaniałym artystą. I marnuje ten talent, ten potencjał.
0: Tak, to właśnie to jest to, co ja podałam jako swój przykład, że bardzo często my rodzice swoje aspiracje, swoje jakby talenty chcemy rozwijać poprzez nasze dzieci. A znając taki portret numerologiczny, znając taki kosmogram, program urodzeniowy, jesteśmy w stanie naprawdę wyłuskać to, co najlepsze w tym młodym człowieku, który się dopiero rozwija. To nie znaczy, że teraz mamy go zmuszać do rysowania, ale podpowiadać, ukierunkować, dać mu pewną swobodę. Mamy takie portrety numerologiczne dzieci właśnie, gdzie dzieci, rodzice zgłosili się do nas, ponieważ nie rozumieli pewnych zachowań, no usłyszeli, że tutaj będzie potrzebna taka i taka diagnoza, to wszystko jest potrzebne, ale czasami przy takim portrecie numerologicznym i przy takim kosmogramie takiego dziecka naprawdę przychodzi ogromne zrozumienie tego rodzica. Aha, czyli on tak ma, to jest jego natura, to tak. Tego nie zmienimy. I wtedy dopiero ci rodzice na zupełnie innym poziomie, z poziomu takiego właśnie zrozumienia, takiej akceptacji pełnej tego swojego człowieka w domu, młodego, to się przestaje manifestować. To dziecko zaczyna się ze swoim rytmem, ze swoją zgodą taką wewnętrzną rozwijać przy akceptacji rodziców i te trudne historie, które na początku wydają się trudne, one się przestają po prostu manifestować, bo jest pełne zrozumienie ze strony rodzica, bo my rodzice często chcemy te swoje dzieci na swoją modłę ułożyć, zapominając o tym, że to są zupełnie odrębne jednostki. My je mamy oczywiście wychowywać, ale nie zmieniać, nie?
2: Więc one się w zgodzie
0: ze sobą rozwijają wtedy,
1: tak, zrozumiałe. Ale też myślę, bo ja tutaj tak mówię też o swoim przykładzie, gdzie ja bardzo długo nie potrafiłam sama siebie zrozumieć. Ja może przez to, że właśnie wychowałam się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie było takie uznanie, że nie patrz na siebie, bo to jest egoistyczne, poświęcaj się innym, pomagaj, bądź grzeczna, bądź miła,
2: posłuszna.
1: Ja po prostu bardzo długo, już jako dorosła kobieta, już jako mężatka, już dziecko miałam, nie potrafiłam zrozumieć siebie, nie potrafiłam znaleźć swojego powołania, nie potrafiłam się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi zawodowo. Ja się imałam jednej pracy, drugiej pracy. Ja zrobiłam ekonomik, później zrobiłam jakieś liceum, studium kosmetyczne, później jeszcze coś i w żadnym z tych zawodów nie pracowałam. Chyba przez półtora roku tylko pracowałam w swoim zawodzie wyuczonym z liceum, ale dzięki astrologii, dzięki temu, że odważyłam się przełamać właśnie te moje rodzinne schematy, gdzie unikało się tych tematów, ja wreszcie odnalazłam swoją drogę i się okazało, że tak jakby przełamując te schematy rodzinne, jestem pierwszą osobą z rodziny mojej, która zajmuje się takimi tematami. Nie znajduję zrozumienia w swojej rodzinie, ale przestałam się tym przejmować i kiedy poznałam pełny swój horoskop, zrozumiałam, gdzie mam ten księżyc, gdzie mam ten ascendent, też wiele rzeczy w moim życiu, takich negatywnych rzeczy, przestało się manifestować. Ja po prostu tak jakby wskoczyłam na swoje właściwe tory. Tak jakby
0: coś się ułożyło,
1: tak,
0: po prostu. I
1: tak,
0: to nie jest nic spektakularnego, po prostu nagle...
1: Nagle poczułam, że jesteś
0: na miejscu, nie?
1: Tak, że jestem na właściwym miejscu, że nie odstaję. A bardzo długo jako nastolatka, już jako dorosła kobieta, miałam takie poczucie, że ja nie pasuję, że nie wiem, co mam robić, w którym kierunku pójść. A teraz w zasadzie na chwilę przed 50, ja wreszcie znalazłam swoją drogę i czuję się, że jestem w dobrym punkcie swojego życia. Ale to też odkryłam właśnie dzięki astrologii i numerologii pośrednio, bo Marta tutaj też wsparła mnie właśnie numerologią.
2: A powiedzcie proszę, jeśli chodzi o na przykład tarota, to w którym on jakby jest miejscu między tą astrologią a numerologią?
1: karty tarota, ja na przykład łączę astrologię z kartami tarota, ponieważ...
0: Ale też łączysz z coachingiem,
1: tak,
0: fantastycznie.
1: Tak, no to jest też jeszcze inna bajka, co nie, że też z coachingiem można astrologię połączyć, bo prowadzę też sesję astro-coachingu. No ale wspominając właśnie te karty tarota, od kart się zaczęło w zasadzie. Astrologia była wcześniej, ale jeszcze nie miałam odwagi wychodzić z nią, bo myślałam, że to jest tak ogromna wiedza, jest tyle ludzi, którzy tyle o niej wiedzą, a gdzie tam ja taki malutki, że tak powiem, pikuś, więc skupiłam się na kartach tarota. I ja też pracuję intuicyjnie z kartami tarota. Oczywiście znam zasady, ponieważ jak w pracy z każdym narzędziem, czy to będzie astrologia, numerologia, karty tarota, runy, są zasady BHP.
0: No i każde to narzędzie ma swoją instrukcję obsługi.
1: Karty tarota tutaj to akurat przyniosłam swoje ulubione, to jest już bardzo zniszczona talia, bo bardzo długo z nią pracuję i praktycznie codziennie, więc do każdej takich kart tarota dołączona jest często książeczka z opisem. I owszem, można się uczyć tych opisów, można też pracować z nimi, ale ja uważam, że z kartami tarota warto jest znać znaczenie kart, dlatego ja też prowadzę kursy arkan wielkich, arkan mniejszych tutaj w stowarzyszeniu. Chyba 2 lata temu się odbył pierwszy, ale też prowadzę online i indywidualnie. Jednak uważam, że bardzo ważna jest ta intuicja, dlatego ja nie mówię, że w kartach tarota zaczynamy od czytania książeczki, tylko zaczynamy od oglądania kart i zastanowienia się, co dana karta mi mówi. Ja akurat lubię te karty tarota, które są bardzo takie barwne, bo są karty, gdzie tylko arkana wielkie są przedstawione obrazkowo, a arkana mniejsze, bo to jest karty tarota, to jest 78 kart i dzielą się one na arkana mniejsze i arkana większe, ale ja lubię te karty, gdzie zarówno i arkana większe, i arkana mniejsze przedstawione są obrazkowo, ponieważ one pobudzają naszą intuicję, pobudzają naszą wyobraźnię i można sobie wyobrazić, widząc taką kartę, jakie ona ma znaczenie. Wiadomo, że ono nie jest najlepsze, może wróżyć jakiś smutek, a można sobie spojrzeć na tą kartę i ona zupełnie ma też inne znaczenie. To jest 10 mieczy, to jest 10 pentakli. I nawet patrząc tylko na ten obrazek, już ta intuicja i wyobraźnia jest pobudzona. A znaczenie kart z książeczki to jest jakby uzupełnienie. Także moim zdaniem karty tarota to nie jest wyrocznia. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, ostatnio miałam tutaj klienta na karty, ja mówię, ale rozumie pan, że karty nie dadzą panu odpowiedzi. To jest one pokazują tylko to, co już w panu jest. Mogą ewentualnie pokazać kierunek rozwoju, ale one nie dadzą odpowiedzi, więc trzeba pamiętać, że karty tarota to nie jest żadna wyrocznia. Jak idzie się do jakiejś wróżki, no ja mówię, ja jestem wróżką, tarocistką, ale ja nigdy nie powiem nikomu, że na przykład za 3 miesiące umrze, bo to jest naprawdę, to jest karygodne, to jest zupełne pogwałcenie wszelkich zasad BHP pracy z kartami. Także ilu tarocistów, tyle też interpretacji tych kart. Ja wychodzę z założenia, że one mają obudzić naszą wyobraźnię, również klienta, który do nas przychodzi.
0: Odnaleźć odpowiedzi, które w nas są już tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Marta dobrze mówi, bo Marta pracuje z runami i to też w sumie tak samo działa. Tu chodzi o to, żeby wydobyć tą intuicję i to, co ten człowiek ma w swojej podświadomości, żeby pobudzić jego intuicję i żeby znalazł tą odpowiedź w sobie. No bo ja nie udzielę tej odpowiedzi, ja nie znam tego człowieka, nie wchodzę w jego buty. I myślę, że każdy mógłby pracować z kartami. Ja nie jestem, nie wyznaję zasady, że tylko ja mam prawo dotykać kart i tylko ja mam je rozkładać. Ktoś przyjdzie do mnie, zapyta się, czy może sobie kupić kartę tarota. Proszę bardzo, kupuj i pracuj z nimi. Wyciągnij sobie jedną kartę, zobacz, co ona ci mówi, czy ona jest dla ciebie pozytywna, czy ona jest dla ciebie negatywna, jak ty ją odbierasz. Także moim zdaniem z kartami tarota może pracować każdy, ale nie każdy musi je rozkładać dla innych.
0: Często porównuję to do takich hieroglifów albo takiegoś pisma obrazkowego. Właściwie to też jest kwestia interpretacji, prawda? Wchodzimy do takiej piramidy, widzimy sobie przedstawione hieroglify na ścianach, czy też obrazy, które de facto interpretujemy, tak? No oczywiście tam są odkryte, wiadomo już, co to oznacza, ale tutaj jest dokładnie w kartach to samo. Wiemy, co dany obrazek oznacza, interpretujemy go, czyli znowu pracujemy z własną intuicją po prostu.
2: Jest tyle rzeczy, o które bym chciała zapytać, ale interesują mnie no te dźwięki właśnie, te fale dźwiękowe. Widzę, że tutaj przede mną są jakieś urządzenia.
1: Kamertony.
0: Pracujemy z kamertonami, tworzymy medytacje prowadzone, takie sesje wyciszające, ponieważ w tym natłoku informacji, w natłoku codziennych spraw, ludzie naprawdę nie mają chwili na to, żeby się zatrzymać. My pamiętamy czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, żeby się gdzieś z kimś umówić, to trzeba było się posłużyć często intuicją i znajomością drugiego człowieka, żeby trafić na koleżankę, która akurat jest w domu, bo nie było telefonów. I to były piękne czasy tak naprawdę, ponieważ mam wrażenie, że mieliśmy więcej czasu na bycie sami ze sobą. Nie było tych przeszkadzaczy, tak? Nie było tego scrollowania, nie było tych telefonów, na które się zagląda, bo a nuż widelec przyszła jakaś wiadomość, tak? Więc my tworzymy takie sesje przy subtelnych, dość głębokich dźwiękach kamertonów. One są niezwykle subtelne. Nawet jakbyśmy miały tutaj zaprezentować, to nie wiem, czy to się nagra.
2: Zobaczymy.
1: Tutaj mamy kamerton on. Ale zaraz wezmę inny, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Także to słychać, co nie?
0: Każdy kamerton ma swoją odpowiednią częstotliwość w hercach. I tak jak mówię, to są bardzo głębokie wibracje, które pozwalają naszym tutaj uczestnikom naszych medytacji głęboko się wyciszyć, zrelaksować, wejść w zupełnie inny stan. Naprawdę, zwłaszcza kobiety tutaj przychodzą na nasze medytacje, dziewczyny wychodzą zrelaksowane, wyciszone, odprężone, z zupełnie inną energią. Robimy te nasze spotkania zawsze w środku tygodnia, żeby wytrwać do soboty.
1: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty.
0: Tak. No, o kamertonach można mówić dużo. My nie jesteśmy specjalistkami tutaj. My po prostu nauczyłyśmy się na odpowiednich szkoleniach i kursach też wykorzystywać po prostu te narzędzia do naszej pracy. Mamy w swoim stowarzyszeniu Monikę Kazimierczak, która jest wykwalifikowaną dźwiękoterapeutką i pracuje z misami, z gongami, również z kamertonami, z innymi instrumentami muzycznymi. My posługujemy się przede wszystkim kamertonami do tego, żeby wyciszyć siebie i osoby, które przychodzą na medytację prowadzone.
1: Marta zarówno jako refleksolog wykorzystuje kamertony w pracy refleksologa, ale jako astrocoach wykorzystuję również kamertony, kiedy przychodzi do mnie klient i no, na takiej sesji astrocoachingu często osoba, która wcześniej nie miała styczności z astrologią, czy w ogóle z narzędziami takiej pracy z intuicją, może zostać zalana falą informacji. Bo kiedy ja czytam horoskop, kosmogram czyjś, to i na przykład tranzyty, to jest dużo informacji, że na przykład może się stać to, albo jesteś taki, czy masz takie inne predyspozycje. I czasami mentalnie to może być zbyt dużo dla naszej głowy, żeby to się poukładało. Ja często po takiej sesji astrocoachingu proszę takiego klienta, żeby mi się położył i ja wtedy, żeby ta cała wiedza w tej głowie się ułożyła, robię takie jakby wyrównanie, relaksację kamertonową i moim zdaniem właśnie te dźwięki, takie głębokie wibracje kamertonów, one pozwalają tą całą wiedzę, którą wcześniej klient otrzymał, jakby ułożyć w tym ciele. No bo wiadomo, że kiedy dostaniemy tak dużo informacji, to często część z tych informacji gdzieś nam ulatuje z głowy. Ona musi się jakby ułożyć w ciele i musimy się z tą wiedzą oswoić. A właśnie te dźwięki, głębokie dźwięki kamertonów, one pozwalają na to, żeby zrelaksować umysł i otworzyć go na taki... na taką jakby większą, szerszą wiedzę.
0: Ten natłok myśli, który wyciszy, tak, wyciszają. Człowiek skupia się na tych subtelnych wibracjach wtedy, więc jakby ten cały natłok, z którym przychodzą tutaj osoby na taką relaksację z kamertonami, no po prostu odchodzi. Wycisza się ta głowa. To jest naprawdę potężne narzędzie wyciszające, powiedziałabym, relaksujące.
1: Najśmieszniejsze jest to, że my prowadzimy te medytacje i często my jako prowadzące też później jesteśmy takie same zrelaksowane, takie.
0: No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że to
1: działa
0: w dwie strony.
1: My to robimy dla innych, ale również same korzystamy.
0: Tak. Bardzo często później po medytacjach tak wszystkie siedzimy i tak no, takie dobrze, fajnie by było porozmawiać, ale dzień dalej leci. Tak. No często dziewczyny przychodzą, które mówią, że nie potrafią się wyciszyć, że słuchajcie, ja nie mogę, jak będę się kręcić, to przepraszam, wiecie, bo ja mam tyle teraz na głowie i kładzie się taka osoba i my tylko słyszymy, jak delikatnie pochrapuje, nie? To jest moment.
2: Czyli
0: po prostu.
2: Niweluje stres.
0: Tak, bardzo, tak. Bardzo. Pozwala się bardzo głęboko odprężyć, naprawdę, takie spotkanie. Tak, no my też tworzymy takie wyjazdy relaksacyjne, gdzie zostawiamy w koszyczku na cały dzień telefon, bez telefonów, bez żadnych właśnie takich przeszkadzajek, tak? I zajmujemy się tylko i wyłącznie właśnie wibracjami kamertonowymi przy udziale medytacji prowadzonej.
1: Także to teraz tak od astrologicznej strony patrząc, to będzie teraz nam bardzo potrzebne. Teraz właśnie te planety pokoleniowe weszły do takich aktywnych znaków jak bliźnięta, wodnik, baran, więc teraz bardzo trzeba będzie zadbać o to, żeby uziemiać się i żeby nie rozpraszać tej energii, ponieważ jest bardzo dużo takich rozpraszaczy, technologia, natłok różnych informacji i zalew tych informacji. Będzie trzeba umieć weryfikować, czy te informacje są sprawdzone, czy są prawdziwe, czy nie, bo różne takich fejków może być, więc no, to nawet my, znając właśnie aurę astronumerologiczną tego roku, czy też tego okresu, wiemy, że trzeba postawić właśnie na relaksację. Co też tutaj robimy, no bo działamy holistycznie.
0: Mhm. Tak, ale też jest ciekawe bardzo, bo poprzez astrologię, numerologię możemy przewidzieć pogodę.
1: Tak. No właśnie.
0: Możemy przewidzieć pogodę. Na przykład ostatnio jak rozmawiałyśmy z Olą, tak się przerwałam, przepraszam, to a propos tych upałów, to Ola tam mówi, no ale to było do przewidzenia przecież tutaj.
1: Jowi, no
0: tak,
1: baranie, tak, Jowi, tak.
0: No to wiadomo, że będzie gorąco. Nie? I my tak, wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie, a no tak, no dla nas to nie jest żadna niespodzianka, nie?
1: Można ja to jeszcze przewidzieć. Że trzeba teraz, bo my teraz akurat się z mężem budujemy, że chyba trzeba będzie na poważnie się zastanowić w nowym domu nad klimą, bo teraz najbliższe lata mają być właśnie upalne, gorące, dużo wiatrów, burz, bo uran w bliźniętach.
0: Tak, bo uran w bliźniętach, ale pamiętam zeszłoroczny, bo my tak jeździmy na różne festiwale, jesteśmy zapraszane i ostatnio byliśmy w Żeganiu na festiwalu Y u Estery Parker i bardzo fajna impreza. Mamy nadzieję, że się w ogóle powtórzy w przyszłym roku, bo w zeszłym roku również była fantastyczna impreza i też była taka zagwozdka pogodowa, bo w zeszłym roku strasznie padało, okropnie wiało i najlepsze było to, że jak wsiadałyśmy do auta, jechałyśmy już na festiwal, to Ola mówi, no uran wszedł, już teraz nie pamiętam do czego, będzie wiało, nie? Będzie, Marta, będzie wiało, nie wiem jak my utrzymamy ten namiot. Wiało okrutnie, trzymałyśmy namiot, przywiązywałyśmy go, obciążałyśmy i w końcu się udało, a w tym roku wsiadamy do auta i Ola mówi, no Jowisz w lwie, tak, bodajże, już teraz nie powiem dokładnie, będzie tak gorąco, że ja nie wiem, jak my stamtąd wrócimy, nie?
1: I tak się, było, no,
0: to się wszystko sprawdza.
1: Tak, no tutaj takim miernikiem pogody, akurat teraz tutaj można powiedzieć, że są właśnie te planety pokoleniowe, które, tak jak mówię, weszły do tych znaków aktywnych. Uran w bliźniętach może zapowiadać burze, jakieś takie wiatry, które będą gdzieś tam linie wysokiego napięcia zrywać.
0: Nawałnice.
1: Więc trzeba, tak, takie nawałnice. Saturn i Neptun w baranie ognistym, lew w Jowisz w znaku lwa, ale też 29 czerwca, już pamiętam, Merkury wszedł w retrogradację, a takim głównym czynnikiem takiej tak zwanej astrometeorologii jest obserwacja właśnie Merkurego. To jest planeta, która 3-4 razy do roku wchodzi w retrogradację. Mówi się tam, że nie powinno się w tym czasie kupować żadnych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, bo mogą się szybciej psuć, trzeba czytać umowy, szczególnie te drobnym drukiem, najlepiej nic nie podpisywać, ale jak trzeba, to trzeba czytać. Ale to jest też taki czas na refleksję, kiedy ten Merkury na te 2-3 tygodnie wchodzi w retrogradację, to tak, raz, że może się pogoda zmieniać. Szczególnie też jak Merkury zmienia znak, teraz jest w znaku raka, ale dwa, że to jest taki czas na refleksję, na to, żeby zastanowić się. Ja to mówię, że w astrologii to jest Merkury w ruchu prostym to jest to, że my działamy, inicjujemy, coś robimy, zaczynamy, ale dobrze, że ten Merkury parę razy do roku wchodzi w tą retrogradację i daje nam taki czas wytchnienia, odpoczynku, żeby zastanowić się, czy te działania, które podejmujemy, są faktycznie sensowne.
0: Przeanalizować je po prostu dogłębnie, czy nie popełniliśmy błędu i w razie popełniliśmy to, żeby to naprawić, nie? My lubimy retrogradację, z Olą nam służą.
1: Ale zobaczcie, fajnie, że teraz ta retrogradacja jest właśnie w czasie wakacji, więc mamy taki czas odpoczynku, wytchnienia, po co cały czas lecieć, inicjować, zaczynać coś, trzeba wreszcie odpocząć. W ogóle teraz mamy sezon raka, bo Słońce jest w znaku raka, a to jest też taki czas, kiedy chcemy odpocząć, spędzić więcej czasu z rodziną, wyjechać gdzieś, zadbać o swoje ciało, poczuć się bezpiecznie, więc korzystajmy z tego, co nam mówi astrologia, bo ona naprawdę jest mądra, numerologia i astrologia.
0: To prawda.
1: Tak, także nawet ten cykl roczny jest tak ułożony i gdybyśmy faktycznie jako ludzkość trzymali się tych cykli astronumerologicznych i według nich żyli, to myślę, że życie byłoby łatwiejsze i przyjemniejsze. Żylibyśmy w zgodzie ze sobą.
0: Albo przynajmniej byłoby mniej rozczarowań.
1: Tak, dokładnie.
0: Na przykład czasem tak czytam z ciekawości te artykuły takie numerologiczne, które gdzieś tam się w internetach pojawiają, bo teraz bardzo dużo ludzi nagle się tym zajmuje. My tak widzimy ten skok właśnie od 2-3 lat.
2: Dobrze mówiłam.
0: Tak, bardzo dużo ludzi, nagle jest bardzo dużo numerologów, mnóstwo astrologów.
1: Ale zobacz, również astrologia i numerologia jakby ewoluuje w inne dziedziny. Ten human design, co nie?
0: To jest łączenie
1: wiedzy astronumerologicznej i tworzenie nowych systemów.
0: Nowych systemów, bardzo niby odkrywczych, tak naprawdę wszystko można znaleźć.
1: Wszystko to już było.
0: Już było, tylko jest teraz, każdy wymyśla swoją unikatową metodę. No my patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy 20-paroletniej, tak naprawdę interesowałyśmy się to tym, ja już jako 18-latka. Pamiętam, pierwszy raz usłyszałam o numerologii i wtedy zaczęłam się tym interesować, czytać, szukać artykułów. No nie było tego za dużo wtedy, w tamtych czasach, bo to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Boże, jak to brzmi! Ale do czego zmierzam? Teraz jak widzimy taki natłok informacji, tak wszyscy, że jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym, że możemy wszystko na nowo i nagle tak sobie myślę, że no nie, bo jesteśmy w 10 roku numerologicznym. Owszem, to 0 się niweluje, ale 10 to nie jest rozpoczynam, tylko odradzam. 10 jest pogłębione przez 0, 0 jest niezwykle ważną wibracją numerologiczną i ten rok to jest odrodzenie starych projektów, które mieliśmy, odłożyliśmy gdzieś na półkę, odrodzenie starych pomysłów, powrót do czegoś, co dawno już zakopane, a teraz nagle ma sens i jestem pewna, że większość osób, które zaczęły w cudzysłowie coś nowego, za jakiś czas powie, kurczę, przecież ja już ten pomysł kiedyś miałam, muszę do tego wrócić, nie? Że ojejku, wróćmy, nie? Wróćmy, zobaczmy, odkopmy to, przecież do tego mam dryg, do tego mam talent i to będzie na przykład ktoś kiedyś zaczął szyć maszynowo jakieś ubrania, projektować, ale schował to do szuflady, zapomniał, a dobra, nie będę tego ruszać i nagle się okaże, że w tym roku dostanie w prezencie maszynę do szycia piękną, nie? I siądzie do starych projektów, tak? I nawet nie zwróci na to uwagę, dopiero za jakiś czas, kiedy to zacznie się fajnie realizować, bo to jest dobry czas na realizację, powie, kurczę, no przecież ja już to kiedyś robiłem, ja to rysowałem, ja to już kiedyś szyłam, nie? To będą takie tematy. Więc warto weryfikować to, co się czyta w internecie, bo czasami ludzie zachłystują się informacją. To jest bardzo podobne do tych gazetowych horoskopów. Tak. Teraz to się przeniosło w internety, nie? Że czytamy informacje, mówimy, o, to do mnie pasuje, ale może się okazać, że masz takie predyspozycje numerologiczne, że to w ogóle nie jest twój kierunek, nie?
2: Po prostu uważaj, żeby gdzieś tam się w tym nie zgubić też.
0: Tak, żeby się tym nie zachłystywać, bo tak jak mówię, my mocno stoimy na ziemi i naprawdę wielu osobom pomogłyśmy w podjęciu decyzji, bo do nas nie przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Zawsze wiedzą, czego chcą. Potrzebują potwierdzenia, takiego popchnięcia, takiego zawsze o tym marzyłem, no to rób to, tak? I oni to po prostu robią, realizują. I to i mężczyźni, i kobiety. Tak naprawdę mamy szerokie spektrum klientów.
1: Ale też pary przychodzą do nas.
0: Tak, przychodzą pary, przychodzą rodzice właśnie z dziećmi, ludzie, którzy chcą dogadać się po wielu latach ze swoimi rodzicami, zrozumieć ich, przychodzą często z różnymi aspektami, które my wyliczamy, czy też sprawdzamy układ planet na tą, na daną relację. Tak. OLAT tak ładnie nazywa, czy to się nawet nie...
1: Synastria,
0: tak.
1: No, porównanie dwóch horoskopów, tak. I wtedy po prostu możemy, jak przychodzi do nas para, bo miałyśmy już kilka takich sesji, że przychodziły do nas pary na astronumerologię. Marta wtedy porównuje dwie daty urodzenia.
0: U mnie jest nazwa porównawczy, portret numerologiczny.
2: Bardziej matematyczny.
0: Tak, bardziej matematyczny. Tak,
1: to jest
0: matematyka.
1: To jest synastria, czyli nałożenie dwóch kół kosmogramu, dwóch horoskopów na siebie i zobaczenie, jakie tam aspekty właśnie się tworzą. I to jest tak zwany horoskop dla pary, czyli horoskop danego związku. I to można zrobić dla narzeczonych, dla małżeństwa, dla rodzica z dzieckiem, dla współpracy, dla przyjaźni, dla każdego rodzaju relacji.
0: Bo w numerologii jesteśmy w stanie wyliczyć datę założenia firmy, odpowiednią pod działalność, tak, nazwę. I nieraz miałyśmy takie zlecenia, żeby właśnie, pamiętam jedno, to było takie 15-minutowe, tak, no, że je potrzebuję już natychmiast, bo jestem w urzędzie.
1: Tutaj właśnie numerologia bardzo pomaga, bo astrologia tylko może spojrzeć na datę na przykład założenia firmy, ale numerolog potrafi dobrać świetną nazwę firmy, żeby ta firma na przykład przynosiła zyski. Bo można sobie wymyślić jakąś nazwę, a się okaże, że numerologicznie ona nie pasuje do działalności.
0: Tak, jest taka możliwość, aby nasza działalność, bo to różne rzeczy w życiu robimy, żeby

0: mniejszy, ale satysfakcja jest później większa, mam wrażenie, tak? No i tak jak powiedziałaś, tak, to jest takie bardzo matematyczne, ponieważ ja bardziej posługuję się tą szkołą klasyczną, pitagorejską właśnie, numerologii, więc to jest czysta matematyka.
1: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: paję, kiedy znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie ploki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

dzisiaj do psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...